0: Terenu kopalnia przedstawi na spotkaniu z mieszkańcami. Odbędzie się we wtorek 14 lipca w szkole podstawowej nr 17. Tej nocy minimalnie od 9 do 12 stopni. W ciągu dnia nawet 23 stopnie. Zachmurzenie zmienne, od małego po duże z przejaśnieniami. Lokalnie pojawi się przelotny deszcz.
1: Aktualność jedynki. Rosjanie planują kolejne prowokacje. Mamy wiarygodne informacje na ten temat, powiedział wicepremier minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Odniósł się w ten sposób do doniesień medialnych, według których Amerykanie mieli informować polskie władze o bliskim zagrożeniu ze strony Rosji. Radosław Sikorski powiedział, że nie komentuje informacji służb, ale podkreślił, że Rosjanie są odpowiedzialni za wiele aktów dywersji na terenie Polski.
2: To, że Rosjanie atakują nasze systemy rywalizacji partyjnej, naszą krytyczną infrastrukturę, czy używają statków floty cieni do mapowania infrastruktury krytycznej, to wszystko wiadomo. Ale także podpalenia, ale także ataki na tory, ataki dronami i wysyłanie szwadronów śmierci do zabijania wrogów Władimira Putina.
1: Szef polskiej dyplomacji dodał, że jeszcze przed inwazją na Ukrainę Rosja planowała przeprowadzić prowokacje w Polsce. Rozmowy na szczycie o zapowiadanych reformach w Ministerstwie Zdrowia. Jego szefowa Jolanta Sobierańska-Grenda spotkała się z prezesem Naczelnej Izby Lekarskiej Łukaszem Jankowskim. Rozmowy dotyczyły ostatnich propozycji rządu, w tym limitowania stawek godzinnych lekarzy i uszczelnienia ich kontraktów.
3: Obie strony mówią o konstruktywnym dialogu i jak podkreśla minister Jolanta Sobierańska-Grenda, resort zdrowia podtrzymuje częściowo kontrowersyjne plany limitowania stawek.
4: Ta stawka do 240 zł, również pół etatu przepracowanego w jednym miejscu, wyrażanie zgody pracodawcy na kolejne miejsca, to nie budziło dzisiaj, myślę, już jakichś bardzo dużych emocji.
3: Z kolei prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski, mimo woli walki z patologiami, krytykuje brak konkretów dla samych chorych.
5: Jesteśmy nieco rozczarowani tym, że zabrakło konkretów na temat zwiększenia dostępności do opieki zdrowotnej, na temat skrócenia kolejek i tego, jak proponowane przez panią minister rozwiązania wpłynęłyby na sytuację pacjentów w konkretnych obszarach.
3: Kolejna runda rozmów w ramach zespołu trójstronnego odbędzie się w najbliższy wtorek. Piotr Durys, Polskie Radio.
1: W aktualnościach teraz sprawa ponad 200 absolwentów aplikacji sędziowskiej od maja czekających na nominacje na stanowiska asesora sądowego. Co dalej z tymi nominacjami? Takie informacje od przedstawiciela prezydenta nie otrzymała Krajowa Rada Sądownictwa. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek apeluje do prezydenta, aby nie zwlekał z nominacją asesorów sądowych.
6: Słyszymy, że prezydent jest bardzo zajęty, z drugiej strony słyszymy, że to jest kwestia kontrasygnaty premiera. Ja nie chcę tego przesądzać, bo to są tylko i wyłącznie kwestie, które znam ze słyszenia, więc ja chciałbym, żeby jak najszybciej ten termin zaproszenia do pałacu wyszedł ze strony kancelarii.
1: Waldemar Żurek dodał, że grupa przyszłych asesorów w oczekiwaniu na nominację mogła już załatwić ponad 10 tysięcy spraw sądowych miesięcznie.
7: To są aktualności jedynki.
1: Jeszcze przez dzień lub dwa na bałtyckich plażach będą powiewać czerwone flagi. Morze po ostatnim sztormie wciąż jest wzburzone, potrzebuje czasu, by się uspokoić, tłumaczą ratownicy w Krynicy Morskiej. W kurorcie i na Mierzei Wiślanej postępuje sprzątanie i odbudowa po ostatnich wichurach i burzach.
8: Wokół jednego z lokali, który najbardziej ucierpiał w wyniku sztormu, krzątają się ludzie z łopatami i młotkami. Zrywają połamane deski pomostu i mocują nowe. Nie tylko w Krynicy Morskiej, ale również w Stegnie właściciele takich lokali na wszelki wypadek nie demontują prowizorycznych wałów zbudowanych z worków z piaskiem.
9: No musieliśmy przez tą pogodę, naprawdę nie było łatwo.
8: Część z poszkodowanych przez sztorm mieszkańców miejscowości położonych na Mierzei Wiślanej prosi turystów, żeby nie bali się i przyjeżdżali.
10: Pogoda się już normuje, w mieście już dużo lepiej. Woda trochę zaczyna już ustawać. My będziemy wszystko robić, żeby otworzyć, no żeby chociaż odrobić to wszystko. No.
8: Strażacy i ratownicy nadal apelują o zachowanie szczególnej ostrożności, niewchodzenie do wody i unikanie przebywania pod drzewami. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Znamy pierwszego półfinalistę piłkarskich Mistrzostw Świata. Francja 2-0 pokonała Maroko i bez większego problemu zameldowała się w najlepszej czwórce turnieju. Gole dla trójkolorowych zdobyli niezawodnie jak zawsze Kylian Mbappé i Ousmane Dembélé. Rywala w walce o finał Francja pozna dziś wieczorem. O 21:00 Hiszpania zmierzy się z Belgią. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.

0: Pogoda.
1: W nocy przelotne opady deszczu, miejscami we wschodniej połowie kraju, a na północnym wschodzie także burze. Na termometrach od 9 do 14 stopni. W ciągu dnia opady deszczu i gradu, a także burze możliwe także na wschodzie. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 17 stopni na Suwalszczyźnie, około 21 w centrum i do 25 na zachodzie Polski. A teraz morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Niszy z ośrodkiem 1004 hektopaskali nad Litwą wypełnia się. Wydano ostrzeżenie przed silnym wiatrem na Bałtyk Południowo-Wschodni. Bałtyk Południowy. Wiatr z kierunków północnych 3 do 5, okresami zmienny 2 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3. Temperatura powietrza około 16 stopni, widzialność dobra. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr z kierunków północnych 4 do 6 na wschodzie, początkowo w porywach do 7 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 4, później 3. Temperatura powietrza około 15 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej na wschodzie, przelotne opady deszczu. Zatoka Pomorska. Wiatr północno-zachodni do północnego 3 do 4, okresami w porywach 5, słabnący na 2 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3, później 2, widzialność dobra. Wybrzeże środkowe. Wiatr z kierunków północnych 3 do 5 na wschodzie, okresami w porywach 6 na zachodzie, początkowo zmienny 2 do 3 w skali Beauforta. Stan morza 3, widzialność dobra. Zatoka Gdańska. Wiatr północno-zachodni do północnego 4 do 5 w porywach 6 w skali Beauforta. Stan morza 4 do 3. Widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami przelotne opady deszczu. I jeszcze prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr zmienny z przewagą kierunków północnych 2 do 4 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr z kierunków północnych 4 do 6, słabnący na 3 do 5 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: W lecie z radiem o wakacyjnym gotowaniu. Między innymi proste i smaczne dania dla jednej osoby, gdy reszta rodziny jest na wyjazdach i obozach. Odwiedzi nas bloger kulinarny Bartosz Kopica i opowie o swojej przygodzie z gotowaniem. W audycji także

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Ja mówię, zrobi im obiad, podam im deser, powiem im, by dokończyli czytać książki, odrobili lekcje, pouczyli się trochę. To zrobię. To ja zrobię.

0: Sosnowiecki sąd ogłosił wyroki wobec 3 osób w sprawie śmiertelnego pobicia Marcina Mizi. Drogowcy mają hipotezę, dlaczego kierowcy zawracają na drodze S1 w rejonie Węgierskiej Górki. Powodem może być nawigacja. Ponad 130 milionów złotych z Krajowego Planu Odbudowy trafi do tramwajów śląskich.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Zapadł wyrok w sprawie śmiertelnego pobicia Marcina Mizi. Skazane zostały 3 osoby. Najbliższe 3 lata spędzą w zakładzie poprawczym. 2 lata temu w Sosnowcu 3, wówczas 16-latkowie, mieli dokonać zarzucanego im czynu. Śledczy ustalili, że oskarżeni byli pod wpływem alkoholu i anabolików. Sąd orzekł, że w zakładzie poprawczym pozostaną do 21 roku życia. Prokurator Monika Goc mówi, że to najsurowszy możliwy środek wychowawczy, jaki można było w tym przypadku zastosować.
2: Muszą Państwo zrozumieć, że jakby tutaj prawo nie dopuszcza innej możliwości. Jest to najsurowszy środek. Sąd bardzo dokładnie uzasadnił swoją decyzję. Jestem pewna, że tutaj nieletni nie dopuścili się popełnienia tych ich czynów karalnych. Natomiast kwestie zawinienia, no nie możemy im przypisać winy z uwagi na to, że właśnie w dacie czynu mieli ukończone 16 lat.
0: Według rodziców Marcina Mizi ten wyrok jest rażąco niesprawiedliwy. Zastrzeżenia ma też obrońca jednego z oskarżonych, adwokat Dominik Kurczap, który już zapowiedział apelację.
3: Mój klient od samego początku nie przyznał się do udziału w zdarzeniu na szkodę pana Marcina Mizi i tutaj nie mogę zgodzić się z treścią orzeczenia i w tym zakresie tutaj nasze stanowisko było konsekwentne. Od samego początku się do tego nie przyznawał i w mojej osobistej ocenie, jak też i do drugiego obrońcy, ocena w tym zakresie jest błędna.
0: Sąd nie zgodził się również na wniosek o wypłacenie zadośćuczynienia rodzicom Marcina Mizi. Błędne wskazania nawigacji to możliwy powód niebezpiecznych zachowań na drodze S1 w rejonie Węgierskiej Górki. Taką hipotezę ma Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. W ostatnich miesiącach kierowcy 4 razy zawracali tam przed tunelem i jechali pod prąd, co omal nie doprowadziło do wypadków. Według drogowców najprawdopodobniej problem jest we wskazaniach jednej z aplikacji nawigacyjnych. Kierowcy jadący od strony Bielska Białej, którzy przeoczą zjazd do Węgierskiej Górki albo Przybędzy, mogą otrzymać sugestie zawrócenia na drodze ekspresowej S1. Jeśli zignorują tę wskazówkę i pojadą dalej, nawigacja ponownie zaproponuje możliwość zawrócenia, tym razem przed kolejnym węzłem w rejonie Milówki. To właśnie tam dochodzi do przypadków niebezpiecznego zawracania przed tunelami. Drogowcy podkreślają, że nawigacja to tylko wsparcie. Jeśli podpowiada manewr, który jest niezgodny z organizacją ruchu, nie wolno go wykonać.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz. I wiesz.
0: 136 milionów złotych dofinansowania trafi do tramwajów śląskich. Pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy pozwolą na zakup 20 nowoczesnych wagonów, które zasilą tabor w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Rzecznik spółki Paweł Cyz zapowiada, że na efekty tej inwestycji pasażerowie nie będą musieli długo czekać.
4: Planujemy, że do końca sierpnia wszystkie nowe tramwaje pojawią się na torach. Pozyskane środki z KPO są potwierdzeniem, że tramwaje śląskie konsekwentnie realizują proces porządkowania i odbudowy spółki, a ta podpisana umowa jest kolejnym ważnym elementem tych działań.
0: Nowe pojazdy są klimatyzowane, wyposażone w internet i gniazda do ładowania telefonów. Osiadający teren i szkody górnicze to utrapienie mieszkańców rudzkich Bielszowic. Po każdym większym deszczu woda zalewa tam piwnice i posesje. Powodem są szkody górnicze i osiadanie terenu. Problem dotyczy m.in. ulic Szkolnej, Kingi, Łokietka i Szymanowskiego. Miasto wymogło właśnie na kopalni pilne działania. Stacjonarne pompy odwadniające mają zostać tak ustawione, by włączały się szybciej i od razu sygnalizowały ewentualne awarie. Z kolei do końca roku Polska Grupa Górnicza ma przygotować projekt pełnej przebudowy kolektorów deszczowych. Główne założenia odwodnienia terenu kopalnia przedstawi na spotkaniu z mieszkańcami. Odbędzie się we wtorek 14 lipca w Szkole Podstawowej nr 17. Tej nocy minimalnie od 9 do 12 stopni. W ciągu dnia nawet 23 stopnie. Zachmurzenie zmienne, od małego po duże z przejaśnieniami. Lokalnie pojawi się przelotny deszcz.
5: Jedynki. Rząd uruchomił Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności. 23 miliardy złotych przekształcone ze środków Krajowego Planu Odbudowy. To pierwsze tego typu instrumenty w całej Europie. Środki mają zasilić zarówno samorządy, jak i krajowy przemysł zbrojeniowy.
6: Fundusz opiera się na dwóch filarach. Pożyczkach dla samorządów na schrony i infrastrukturę.

0: oraz inwestycjach kapitałowych spółki Chrobry, firmy zbrojeniowe. Zdecydowanie większa część trafi do samorządów, mówi wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: 16 miliardów będzie skierowanych na rzecz inwestycji szczególnie samorządowych i 7 miliardów trafia do spółki Chrobry S.A.
0: Minister finansów Andrzej Domański zaznacza, że pieniądze mają zostać w Polsce i napędzić krajowy przemysł.
2: Chcemy, aby jak największa część inwestowanych przez nas środków pracowała w Polsce, budowała polskie technologie i tworzyła nowe miejsca pracy.
0: Jak podkreślili obaj ministrowie, Polska jest dziś w europejskiej czołówce wydatków na obronność. Przeznacza na nią już 5% PKB. Piotr Durys, Polskie Radio.
3: Incydent na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu pod lupą policji i prokuratury. Mężczyźni, którzy próbowali wejść do siedziby ukraińskiej firmy na terenie uczelni, zostali przesłuchani i usłyszeli zarzuty. Śledczy zajmują się też komentarzami z mową nienawiści pod filmem opublikowanym w internecie.
4: Dwóch mężczyzn 3 lipca stanęło pod biurem ukraińskiej firmy i wypytywało jedną z pracownic o poparcie dla Stepana Bandery. Zdarzenie nagrano i udostępniono w sieci, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
5: Tym mężczyznom został postawiony zarzut popełnienia przestępstwa polegającego na zniesławieniu.
4: Za tego rodzaju przestępstwo grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub do roku pozbawienia wolności. Prokuratura rejonowa prowadzi postępowanie dotyczące nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych w komentarzach zamieszczonych pod filmami umieszczonymi w sieci. Maciej Szefer, Polskie Radio.
3: Budowa nowego rodzinnego domu dziecka w Łosiowie na Opolszczyźnie nabiera tempa. Ośrodek, znajdujący się wcześniej w Lewinie Brzeskim, został zniszczony przez powódź 2 lata temu. Wykonano już większość ścian działowych, mówi Edyta Zimmerman, od lat opiekująca się dziećmi.
6: Jeszcze daleko w sumie, bo jeszcze dach jest przed nami. I żeby ten dom w końcu już był, żebyśmy mogli mieszkać tak na spokojnie już. Często jesteśmy na budowie z dziećmi, jak widzą już te pokoje, już, które powstają, no to się coraz częściej dopytują, a kiedy i meble wybierają i kto z kim będzie w pokoju, to już coraz więcej tych rozmów jest.
3: Wciąż potrzebne są jednak pieniądze na nową przestrzeń dla dzieci. Edyta i Robert Zimmermanowie przez 11 lat prowadzili rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim. Wychowali w tym czasie prawie 50 dzieci.
7: To są aktualności jedynki.
3: A w nich teraz poszukamy odpowiedzi na pytanie, co dalej z rozejmem Iranu z USA. Prawdopodobnie przestał istnieć. Iran zaatakował wczoraj amerykańskie cele w państwach Zatoki Perskiej. Była to odpowiedź na naloty ze strony Stanów Zjednoczonych. Władze obu krajów przyznają, że zawieszenie broni w zasadzie przestało już istnieć.
8: Formalnie nikt nie ogłosił końca rozmów, które miały być prowadzone w ramach zawieszenia broni, ale w praktyce rozejm przestał działać jako mechanizm wstrzymania ognia. W ciągu kilkudziesięciu godzin Stany Zjednoczone uderzyły w około 90 celów w Iranie, a Iran zaatakował cele w Kuwejcie, Bahrajnie, Katarze i Jordanii. Kuwejt mówi o przechwyceniach i jednej osobie rannej. Donald Trump powiedział, że dla niego porozumienie jest skończone, ale dodał, że nie spodziewa się pełnej wojny. Teheran twierdzi, że to Waszyngton złamał memorandum i zapowiada odpowiedź na kolejne uderzenia. Jednak mediatorzy z Pakistanu, Kataru i Egiptu próbują jeszcze ratować rozejm. Rozmowy nuklearne nadal planowane są na 11 lipca w Islamabadzie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio.
3: Niezapomniane przeboje, wyjątkowy głos i wielka popularność, zwłaszcza w latach 80. W wieku 75 lat zmarła Bonnie Tyler. Walijska artystka w ostatnim czasie przebywała w szpitalu w Portugalii, gdzie była leczona od kilku tygodni.
9: Fani Bonnie Tyler żegnają ją dziś w mediach społecznościowych, wspominając koncerty, jej niezwykłą energię i piosenki, które towarzyszyły im przez całe dekady. W wielu wpisach powtarza się jedno, tego głosu nie można było pomylić z żadnym innym. Wspomnienia płyną także od ludzi brytyjskiej i światowej muzyki i telewizji. Artystkę żegnają m.in. Cliff Richard czy Bryan Adams. Bonnie Tyler pozostała aktywna zawodowo niemal do końca życia. Jeszcze w ostatnich latach koncertowała i nagrywała nową muzykę. W maju przeszła w Portugalii nagłą operację jelit. Rodzina poinformowała, że artystka zmarła w wyniku choroby, z powodu której była leczona.
3: Tematem zajęła się Anna Rączkowska. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
3: Noc pochmurna i deszczowa, popada też w ciągu dnia, zwłaszcza na wschodzie Polski. Termometry pokażą dziś od 17 stopni na Suwalszczyźnie, około 21 w centrum, do 25 na zachodzie.
7: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
10: W lecie z radiem o wakacyjnym gotowaniu. Między innymi proste i smaczne dania dla jednej osoby, gdy reszta rodziny jest na wyjazdach i obozach. Odwiedzi nas bloger kulinarny Bartosz Kopica i opowie o swojej przygodzie z gotowaniem. W audycji

ciebie weekendy tak długie jak z tobą rozmowy, gdy płonie blunt. Ale zapalmy ten pierwszy raz, bo życie nam daje, więc trzeba brać. Nie chcę już ciebie na sali spraw, bo chcę tylko sprawić, byś miała vibe. Mamy na dzisiaj ten wspólny plan i lecimy razem podbijać.

nich jednak nie wiem jak się przedrę przez mgłę. Windą do lobby zjeżdżam w ciszy, każdy obok mnie milczy, patrzy w prostokąt. Jestem dziwny, chciałbym zepsuć te świecące prostokąty. Kiedyś tańczyliśmy wszędzie świecące prostokąty, kiedyś tańczyliśmy.

z tych połówek prezentuję przed tym tłumem z Insta. Często miewam te momenty, że chcę uciekać od nich, jednak nie wiem jak się przedrę przez mgłę. Metrem przez miasto pędzę w ciszy, każdy pasażer milczy, patrzy w prostokąt. Jestem dziwny, chciałbym zepsuć te świecące prostokąty. Kiedyś tańczyliśmy wszędzie świecące prostokąty, kiedyś tańczyliśmy.

wyłapać mógł ten hashtag Berlin. Każdy tu patrzy na swoje oblicze, patrzy na twoją twarz, stoję i milczę. W prostokącie niepokoje są liczne, w głowie mi dwoją i troją się zniczę. W grobie się z tobą rozliczę, z sobą też. Znów podzieleni, bo mnożą cash, uwięziony dobrobytu, chorobą zwierz. Milczenie złotem, więc mówię rozmową precz. Stare ziomki wyskakują jak pop-upy. Co u ciebie, trzeba się spotkać tak poza tym.

patrzy w prostokąt. Nie mój biznes, ja odłączam się. Świecące prostokąty, kiedyś tańczyliśmy. Wszędzie świecące prostokąty, kiedyś tańczyliśmy.

No, panie Szcześniak, no i widzi pan, co technologia robi z ludźmi. Ja proponuję toast. Za długie życie i długie nogi.

0: Sosnowiecki sąd ogłosił wyroki wobec 3 osób w sprawie śmiertelnego pobicia Marcina Mizi. Drogowcy mają hipotezę, dlaczego kierowcy zawracają na drodze S1 w rejonie Węgierskiej Górki. Powodem może być nawigacja. Ponad 130 milionów złotych z Krajowego Planu Odbudowy trafi do tramwajów śląskich.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Zapadł wyrok w sprawie śmiertelnego pobicia Marcina Mizi. Skazane zostały 3 osoby. Najbliższe 3 lata spędzą w zakładzie poprawczym. 2 lata temu w Sosnowcu 3, wówczas 16-latkowie, mieli dokonać zarzucanego im czynu. Śledczy ustalili, że oskarżeni byli pod wpływem alkoholu i anabolików. Sąd orzekł, że w zakładzie poprawczym pozostaną do 21 roku życia. Prokurator Monika Goc mówi, że to najsurowszy możliwy środek wychowawczy, jaki można było w tym przypadku zastosować.
2: Muszą Państwo zrozumieć, że jakby tutaj prawo nie dopuszcza innej możliwości. Jest to najsurowszy środek. Sąd bardzo dokładnie uzasadnił swoją decyzję. Jestem pewna, że tutaj nieletni dopuścili się popełnienia tych ich czynów karalnych. Natomiast kwestie zawinienia, no nie możemy im przypisać winy z uwagi na to, że właśnie w dacie czynu mieli ukończone 16 lat.
0: Według rodziców Marcina Mizi ten wyrok jest rażąco niesprawiedliwy. Zastrzeżenia ma też obrońca jednego z oskarżonych, adwokat Dominik Kurczap, który już zapowiedział apelację.
3: Mój klient od samego początku nie przyznał się do udziału w zdarzeniu na szkodę pana Marcina Mizi i tutaj nie mogę zgodzić się z treścią orzeczenia i w tym zakresie tutaj nasze stanowisko było konsekwentne. Od samego początku się do tego nie przyznawał i w mojej osobistej ocenie, jak też i do drugiego obrońcy, ocena w tym zakresie jest błędna.
0: Sąd nie zgodził się również na wniosek o wypłacenie zadośćuczynienia rodzicom Marcina Mizi. Błędne wskazania nawigacji to możliwy powód niebezpiecznych zachowań na drodze S1 w rejonie Węgierskiej Górki. Taką hipotezę ma Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. W ostatnich miesiącach kierowcy 4 razy zawracali tam przed tunelem i jechali pod prąd, co omal nie doprowadziło do wypadków. Według drogowców najprawdopodobniej problem jest we wskazaniach jednej z aplikacji nawigacyjnych. Kierowcy jadący od strony Bielska Białej, którzy przeoczą zjazd do Węgierskiej Górki albo Przybędzy, mogą otrzymać sugestie zawrócenia na drodze ekspresowej S1. Jeśli zignorują tę wskazówkę i pojadą dalej, nawigacja ponownie zaproponuje możliwość zawrócenia, tym razem przed kolejnym węzłem w rejonie Milówki. To właśnie tam dochodzi do przypadków niebezpiecznego zawracania przed tunelami. Drogowcy podkreślają, że nawigacja to tylko wsparcie. Jeśli podpowiada manewr, który jest niezgodny z organizacją ruchu, nie wolno go wykonać.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz. I wiesz.
0: 136 milionów złotych dofinansowania trafi do tramwajów śląskich. Pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy pozwolą na zakup 20 nowoczesnych wagonów, które zasilą tabor w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Rzecznik spółki Paweł Cyz zapowiada, że na efekty tej inwestycji pasażerowie nie będą musieli długo czekać.
4: Planujemy, że do końca sierpnia wszystkie nowe tramwaje pojawią się na torach. Pozyskane środki z KPO są potwierdzeniem, że tramwaje śląskie konsekwentnie realizują proces porządkowania i odbudowy spółki, a ta podpisana umowa jest kolejnym ważnym elementem tych działań.
0: Nowe pojazdy są klimatyzowane, wyposażone w internet i gniazda do ładowania telefonów. Osiadający teren i szkody górnicze to utrapienie mieszkańców rudzkich Bielszowic. Po każdym większym deszczu woda zalewa tam piwnice i posesje. Powodem są szkody górnicze i osiadanie terenu. Problem dotyczy m.in. ulic Szkolnej, Kingi, Łokietka i Szymanowskiego. Miasto wymogło właśnie na kopalni pilne działania. Stacjonarne pompy odwadniające mają zostać tak ustawione, by włączały się szybciej i od razu sygnalizowały ewentualne awarie. Z kolei do końca roku Polska Grupa Górnicza ma przygotować projekt pełnej przebudowy kolektorów deszczowych. Główne założenia odwodnienia terenu kopalnia przedstawi na spotkaniu z mieszkańcami. Odbędzie się we wtorek 14 lipca w Szkole Podstawowej nr 17. Tej nocy minimalnie od 9 do 12 stopni. W ciągu dnia nawet 23 stopnie. Zachmurzenie zmienne, od małego po duże z przejaśnieniami. Lokalnie pojawi się przelotny deszcz.
5: Zapraszam na aktualności jedynki. Centralne Biuro Antykorupcyjne już wcześniej podejmowało czynności w sprawie domniemanych nieprawidłowości.

0: za godzinę. Dariusz Korneluk powiedział, że wciąż nie wiadomo, czy osoby objęte postępowaniem zostaną przesłuchane w charakterze świadków czy poszkodowanych. Minister spraw zagranicznych stanowczo potępia prawicowych działaczy próbujących legitymować ludzi. Do takiego zdarzenia doszło w Poznaniu. Radosław Sikorski stawia sprawę jasno. Nie ma zgody na takie zachowania.
1: Prawicowi działacze dali o sobie znać m.in. w Poznaniu. Na początku lipca mężczyźni związani z partią Korwin wygłaszali na Uniwersytecie Ekonomicznym hasła o wrogości Ukrainy. Wypytywali też obywatelkę tego kraju o poglądy na temat Stepana Bandery. Mężczyźni usłyszeli zarzuty w tej sprawie, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
2: To zniesławienie zostało wygłoszone w sposób publiczny, co może narazić pokrzywdzoną na utratę zaufania, bądź też utrudnienie prowadzenia działalności gospodarczej.
1: Wicepremier Radosław Sikorski podkreśla, że nie ma zgody na takie zachowania.
3: To nie będzie tolerowane. To jest przestępstwo. Jak ktoś chce legitymować osoby przebywające w naszym kraju, to zapraszamy do aplikowania do policji.
1: Wicepremier zaapelował też do polityków polskich i ukraińskich, żeby nie budowali swojej pozycji dzięki podgrzewaniu emocji. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
0: Bardziej precyzyjne zasady promocji i możliwości sprzedaży wina w internecie. To główne założenia złożonej przez polityków PSL, złożonego przez polityków PSL projektu nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Oczekujemy konkretnych zasad dotyczących tego, co możemy mówić, a czego nie. Tłumaczył na konferencji w Baniewicach w zachodniopomorskim Maciej Krystowski z Wielkopolskiego Stowarzyszenia Winiarzy.
4: Definicja promocji określona w ustawie o wychowaniu w trzeźwości nie przystaje absolutnie do dzisiejszych realiów. Część prawników i część osób interpretuje promocję również jako przekaz, jako komunikacja.
0: Ustawa trafiła do pracy w Komisji Zdrowia. Podobny projekt złożyli też posłowie Lewicy i Polski 2050.
5: To są aktualności jedynki.
0: Nie będzie pieniędzy dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej od Europejskiej Organizacji do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej Eurocontrol. Środki za opłaty trasowe zostały zablokowane w ramach wyroku belgijskiego sądu z kwietnia w sprawie Pfizer przeciwko Polsce. Nie zgadzamy się z tą decyzją, mówi rzecznik Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Marcin Hadaj.
6: Podjęliśmy odpowiednie kroki prawne w celu unieważnienia tego zabezpieczenia, a jednocześnie rozmawiamy z uprawnionymi organami państwa polskiego na temat zabezpieczenia środków niezbędnych w tym okresie przejściowym na pełne, zgodne z przepisami funkcjonowanie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, czyli de facto funkcjonowanie polskiej przestrzeni powietrznej.
0: Sąd w Brukseli na początku kwietnia wydał prawomocny wyrok nakazując Polsce zapłatę Pfizerowi ponad 5 miliardów złotych za nieodebrane szczepionki przeciw COVID-19. A na koniec o rekordowym wzroście cen owoców i warzyw. Warzyw wszystkiemu winna niestabilna pogoda. Najpierw upały, później burze i grad. Zdrożały m.in. ogórki, ale staniały papryka i czereśnie.
7: Drastyczny skok cen ogórków gruntowych to złe informacje dla tych, którzy planują przygotowywanie własnych przetworów. Cena hurtowa wynosi nawet 11 zł za kilogram. Na giełdzie w Broniszach widać braki. Wszystko przez pogodę, tłumaczy ekspert Maciej Kmera.
8: Fala upału sprzed kilkunastu dni wywołała masowe dojrzewanie tych ogórków. Obserwowaliśmy załamanie cenowe. Oscylowały wokół 1,5 zł za kilogram. Obecnie z niej obserwujemy bardzo poważne braki. Mamy rekordowe poziomy cen, jak na tę porę roku, bo do 10-11 zł za kilogram.
7: Wysokie ceny notuje także czarna porzeczka, nawet 40 zł za kilogram. Ucierpiało wiele owoców i taniej nie będzie, przyznaje prezes Związku Sadowników RP Marek Maliszewski.
9: Nie będzie też dostatecznej liczby owoców nie tylko dla konsumentów, którzy kupują świeże owoce, ale także będzie tych owoców mniej, czy już jest mniej dla przemysłu przetwórczego. No to oczywiście jest także dla gospodarki niestety zła informacja.
7: Dla pocieszenia tanieje papryka czerwona, która za kilka dni spadnie poniżej 10 zł za kilogram. Apetyczna jest także cena polskich czerwonych. 10 do 14 zł. Olga Kwaśniewska, Polskie Radio RDC Siedlce.
0: No, to były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: Piątek mokry i deszczowy, przelotne opady deszczu możliwe zwłaszcza we wschodniej części Polski. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach od 17 stopni na Suwalszczyźnie do 25 na krańcach zachodnich.
5: Jedynka. Polskie Radio.

0: Autopromocja.
1: W lecie z radiem o wakacyjnym gotowaniu. Między innymi proste i smaczne dania dla jednej osoby, gdy reszta rodziny jest na wyjazdach i obozach. Odwiedzi nas bloger kulinarny Bartosz Kopica i opowie o swojej przygodzie z gotowaniem. W audycji tak

Siedzę sobie w narogawej i piję herbatę. Potem domawiam kisz z kurczakiem, a barista mówi: jak kisz do tych małolatek, bo polarnie są nielegalne dla nich. A jakiś facet pijąc latę z dylematem omawia ważną sprawę. Wypiłem co miałem i idę po kolejną saszetkę. Tropical fruit, gorąco polecam. Baristka się uśmiecha, no bo jest uprzejma. Że jestem stulejarzem, to se myślę, że chce mnie poderwać. Proszę ją o numer, mając na myśli numerek chwytasz. Ona mówi, że 12 i że poda do stolika przypał. No to wracam tam pisać tę piosenkę, wyglądać pięknie z betkiem w gębie. Kurwa, jakie to jest śmieszne.

0: Sosnowiecki sąd ogłosił wyroki wobec 3 osób w sprawie śmiertelnego pobicia Marcina Mizi. Drogowcy mają hipotezę, dlaczego kierowcy zawracają na drodze S1 w rejonie Węgierskiej Górki. Powodem może być nawigacja. Ponad 130 milionów złotych z Krajowego Planu Odbudowy trafi do tramwajów śląskich.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Zapadł wyrok w sprawie śmiertelnego pobicia Marcina Mizi. Skazane zostały 3 osoby. Najbliższe 3 lata spędzą w zakładzie poprawczym. 2 lata temu w Sosnowcu 3, wówczas 16-latkowie, mieli dokonać zarzucanego im czynu.

0: Śledczy ustalili, że oskarżeni byli pod wpływem alkoholu i anabolików. Sąd orzekł, że w zakładzie poprawczym pozostaną do 21 roku życia. Prokurator Monika Goc mówi, że to najsurowszy możliwy środek wychowawczy, jaki można było w tym przypadku zastosować.
1: Muszą Państwo zrozumieć, że jakby tutaj prawo nie dopuszcza innej możliwości. Jest to najsurowszy środek. Sąd bardzo dokładnie uzasadnił swoją decyzję. Jestem pewna, że tutaj nieletni dopuścili się popełnienia tych ich czynów karalnych. Natomiast kwestie zawinienia, no nie możemy im przypisać winy z uwagi na to, że właśnie w dacie czynu mieli ukończone 16 lat.
0: Według rodziców Marcina Mizi ten wyrok jest rażąco niesprawiedliwy. Zastrzeżenia ma też obrońca jednego z oskarżonych, adwokat Dominik Kurczap, który już zapowiedział apelację.
2: Mój klient od samego początku nie przyznawał się do udziału w zdarzeniu na szkodę pana Marcina Mizi i tutaj nie mogę zgodzić się z treścią orzeczenia i w tym zakresie tutaj nasze stanowisko było konsekwentne. Od samego początku się do tego nie przyznawał i w mojej osobistej ocenie, jak też i do drugiego obrońcy, ocena w tym zakresie jest błędna.
0: Sąd nie zgodził się również na wniosek o wypłacenie zadośćuczynienia rodzicom Marcina Mizi. Błędne wskazania nawigacji. To możliwy powód niebezpiecznych zachowań na drodze S1 w rejonie Węgierskiej Górki. Taką hipotezę ma Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. W ostatnich miesiącach kierowcy 4 razy zawracali tam przed tunelem i jechali pod prąd, co omal nie doprowadziło do wypadków. Według drogowców najprawdopodobniej problem jest we wskazaniach jednej z aplikacji nawigacyjnych. Kierowcy jadący od strony Bielska Białej, którzy przeoczą zjazd do Węgierskiej Górki albo Przybędzy, mogą otrzymać sugestie zawrócenia na drodze ekspresowej S1. Jeśli zignorują tę wskazówkę i pojadą dalej, nawigacja ponownie zaproponuje możliwość zawrócenia, tym razem przed kolejnym węzłem w rejonie Milówki. To właśnie tam dochodzi do przypadków niebezpiecznego zawracania przed tunelami. Drogowcy podkreślają, że nawigacja to tylko wsparcie. Jeśli podpowiada manewr, który jest niezgodny z organizacją ruchu, nie wolno go wykonać.
3: Polskie Radio Katowice. Słuchasz. I wiesz.
0: 136 milionów złotych dofinansowania trafi do tramwajów śląskich. Pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy pozwolą na zakup 20 nowoczesnych wagonów, które zasilą tabor w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Rzecznik spółki Paweł Cyz zapowiada, że na efekty tej inwestycji pasażerowie nie będą musieli długo czekać.
4: Planujemy, że do końca sierpnia wszystkie nowe tramwaje pojawią się na torach. Pozyskane środki z KPO są potwierdzeniem, że tramwaje śląskie konsekwentnie realizują proces porządkowania i odbudowy spółki, a ta podpisana umowa jest kolejnym ważnym elementem tych działań.
0: Nowe pojazdy są klimatyzowane, wyposażone w internet i gniazda do ładowania telefonów. Osiadający teren i szkody górnicze to utrapienie mieszkańców rudzkich Bielszowic. Po każdym większym deszczu woda zalewa tam piwnice i posesje. Powodem są szkody górnicze i osiadanie terenu. Problem dotyczy m.in. ulic Szkolnej, Kingi, Łokietka i Szymanowskiego. Miasto wymogło właśnie na kopalni pilne działania. Stacjonarne pompy odwadniające mają zostać tak ustawione, by włączały się szybciej i od razu sygnalizowały ewentualne awarie. Z kolei do końca roku Polska Grupa Górnicza ma przygotować projekt pełnej przebudowy kolektorów deszczowych. Główne założenia odwodnienia terenu kopalnia przedstawi na spotkaniu z mieszkańcami. Odbędzie się we wtorek 14 lipca w Szkole Podstawowej nr 17. Tej nocy minimalnie od 9 do 12 stopni. W ciągu dnia nawet 23 stopnie. Zachmurzenie zmienne, od małego po duże z przejaśnieniami. Lokalnie pojawi się przelotny deszcz.

Wszyscy w porcie odetchnęli, zwiał nim się zakończył sezon, jeszcze się tam jak żagiel bieli, jego czarny kombinezon odpłynął pod ustrzyki.

smurze w Karpaczu czekają na niego dzieci. I kiedy opuszcza statek, żeby się znowu oddać złu, każda z 27.

0: Sosnowiecki sąd ogłosił wyroki wobec trzech osób w sprawie śmiertelnego pobicia Marcina Mizi. Drogowcy mają hipotezę, dlaczego kierowcy zwracają na drodze S1 w rejonie Węgierskiej Górki. Powodem może być nawigacja. Ponad 130 milionów złotych z Krajowego Planu Odbudowy trafi do tramwajów śląskich.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Medrowski, zapraszam. Zapadł wyrok w sprawie śmiertelnego pobicia Marcina Mizi. Skazane zostały trzy osoby. Najbliższe 3 lata spędzą w zakładzie poprawczym. 2 lata temu w Sosnowcu trzej, wówczas 16-latkowie, mieli dokonać zarzucanego im czynu. Śledczy ustalili, że oskarżeni byli pod wpływem alkoholu i anabolików. Sąd orzekł, że w zakładzie poprawczym pozostaną do 21 roku życia. Prokurator Monika Goc mówi, że to najsurowszy możliwy środek wychowawczy, jaki można było w tym przypadku zastosować.
2: Muszę Państwo zrozumieć, że jakby tutaj prawo nie dopuszcza innej możliwości. Jest to najsurowszy środek. Sąd bardzo dokładnie uzasadnił swoją decyzję. Jestem pewna, że tutaj nieletni dopuścili się popełnienia tych ich czynów karalnych. Natomiast kwestie zawinienia, no nie możemy im przypisać winy z uwagi na to, że właśnie w dacie czynu mieli ukończone 16 lat.
0: Według rodziców Marcina Mizi ten wyrok jest rażąco niesprawiedliwy. Zastrzeżenia ma też obrońca jednego z oskarżonych, adwokat Dominik Kurczap, który już zapowiedział apelację.
3: Mój klient od samego początku nie przyznał się do udziału w zdarzeniu na szkodę pana Marcina Mizi i tutaj nie mogę zgodzić się z treścią orzeczenia i w tym zakresie tutaj nasze stanowisko było konsekwentne. Od samego początku się do tego nie przyznawał i w mojej osobistej ocenie, jak też i drugiego obrońcy, ocena w tym zakresie jest błędna.
0: Sąd nie zgodził się również na wniosek o wypłacenie zadośćuczynienia rodzicom Marcina Mizi. Błędne wskazania nawigacji to możliwy powód niebezpiecznych zachowań na drodze S1 w rejonie Węgierskiej Górki. Taką hipotezę ma Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. W ostatnich miesiącach kierowcy 4 razy zawracali tam przed tunelem i jechali pod prąd, co omal nie doprowadziło do wypadków. Według drogowców najprawdopodobniej problem jest we wskazaniach jednej z aplikacji nawigacyjnych. Kierowcy jadący od strony Bielska Białej, którzy przeoczą zjazd do Węgierskiej Górki albo Przybędzy, mogą otrzymać sugestie zawrócenia na drodze ekspresowej S1. Jeśli zignorują tę wskazówkę i pojadą dalej, nawigacja ponownie zaproponuje możliwość zawrócenia, tym razem

0: planujemy, że do końca sierpnia wszystkie nowe tramwaje pojawią się na torach. Pozyskane środki z KPO są potwierdzeniem, że Tramwaje Śląskie konsekwentnie realizują proces porządkowania i odbudowy spółki, a ta podpisana umowa jest kolejnym ważnym elementem tych działań.
1: Nowe pojazdy są klimatyzowane, wyposażone w internet i gniazda do ładowania telefonów. Osiadający teren i szkody górnicze to utrapienie mieszkańców rudzkich Bierszowic. Po każdym większym deszczu woda zalewa tam piwnice i posesje. Powodem są szkody górnicze i osiadanie terenu. Problem dotyczy m.in. ulic Szkolnej, Kingi, Łokietka i Szymanowskiego. Miasto wymogło właśnie na kopalni pilne działania. Stacjonarne pompy odwadniające mają zostać tak ustawione, by włączały się szybciej i od razu sygnalizowały ewentualne awarie. Z kolei do końca roku Polska Grupa Górnicza ma przygotować projekt pełnej przebudowy kolektorów deszczowych. Główne założenia odwodnienia terenu kopalnia przedstawi na spotkaniu z mieszkańcami. Odbędzie się we wtorek 14 lipca w Szkole Podstawowej nr 17. Tej nocy minimalnie od 9 do 12 stopni. W ciągu dnia nawet 23 stopnie. Zachmurzenie zmienne, od małego po duże z przejaśnieniami. Lokalnie pojawi się przelotny deszcz.
2: Dyrektorzy szpitali podzieleni w ocenie propozycji zmian w ochronie zdrowia. Maksymalna stawka godzinowa dla lekarzy, ograniczenie czasu pracy, utworzenie centralnej e-kolejki. Takie propozycje naprawy systemu i ograniczenia kominów płacowych przedstawiła minister zdrowia. Dyrektorzy dużych specjalistycznych placówek chwalą rozwiązania, natomiast włodarze szpitali powiatowych obawiają się problemów kadrowych.
3: Po aferach związanych z gigantycznymi zarobkami lekarzy teraz jest sprzyjający moment, aby wprowadzić ograniczenia wynagrodzeń, uważa dyrektor Szpitala Bielańskiego w Warszawie Dorota Gałczyńska-Zych.
4: 240 zł za godzinę, godna stawka, poczekamy jak będzie można to wprowadzić w życie, jakimi przepisami.
3: Inaczej propozycję limitów wynagrodzeń widzi dyrektor Szpitala Powiatowego w Lesku na Podkarpaciu Mirosław Leśniewski.
5: To zaraz wszyscy lekarze zażądają ode mnie stawek 240, chociaż ja mam w umowach znacznie niższe stawki do tej pory.
3: Dyrektor Leśniewski obawia się problemów kadrowych.
5: 80-90% moich lekarzy musi dojeżdżać z zewnątrz. Przy takich zakazach konkurencji, ograniczeniach stawek, ktokolwiek będzie chciał do mnie jeździć.
3: O zmianach w czasie pracy i wysokości wynagrodzeń minister zdrowia rozmawiała z samorządem lekarskim. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
2: We Francji prawdziwą euforię wywołał awans reprezentacji do półfinału piłkarskich Mistrzostw Świata. Trójkolorowi pokonali w ćwierćfinale Maroko 2-0 i po raz trzeci z rzędu zameldowali się w najlepszej czwórce mundialu. Czy ktoś zdoła jeszcze powstrzymać Francję w drodze po mistrzowski tytuł? Takie pytanie słychać dziś nad Sekwaną.
6: Po końcowym gwizdku ulice wielu francuskich miast wypełniły się świętującymi kibicami. Wcześniej fani obu reprezentacji wspólnie oglądali spotkanie na wielkich ekranach. Nie panikowaliśmy, zachowaliśmy spokój. Wiedzieliśmy, że wygramy. Jesteśmy w półfinale. Cieszyli się francuscy kibice. Mimo dominacji Le Bleu na boisku, marokańscy kibice odzyskali nadzieję, gdy w pierwszej połowie ich bramkarz obronił rzut karny w wykonaniu Kyliana Mbappé. Po przerwie powody do świętowania mieli już tylko Francuzi. W ciągu 6 minut gole zdobyli Mbappé, dla którego było to już 8 trafienie na tym mundialu, oraz Dembélé. Teraz Francuzi bardziej niż przyszłym rywalem przejmują się zdrowiem swojego lidera. Kylian Mbappé opuścił boisko z urazem kostki, który jak zapewnia sztab reprezentacji nie jest poważny. Na razie nic nie wskazuje na to, by musiał opuścić półfinał, który zostanie rozegrany w wyjątkowym dla Francuzów dniu, 14 lipca, czyli w Święto Narodowe Francji. Stefan Folzer, Polskie Radio.
7: To są aktualności jedynki.
2: A w nich teraz Białystok. Nowoczesne, komfortowe sale dla chorych, pomieszczenia przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ogólnodostępna dyżurka. Tak wygląda po gruntownym remoncie. Oddział chorób wewnętrznych, endokrynologii i diabetologii Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku. Trafił tam też nowy sprzęt.
8: Zmienił się praktycznie cały oddział, wszystkie sale. W każdej sali mamy łazienkę. Wszystko jest przebudowane.
9: Lekarz kierujący oddziałem Anna Budnik.
8: Otrzymaliśmy również nowe łóżka, nowy sprzęt, USG, dzięki czemu będziemy mogli robić USG przyłóżkowe. Nowe aparaty, holtery ciśnieniowe, holtery EKG, sprzęt dla osób z niepełnosprawnościami. Dzięki niemu będą mogli poruszać się na naszym oddziale.
10: Naczelną ideą tego działania była właśnie poprawa dostępności dla osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami.
9: Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku, Bogdan Kalicki.
10: Nie bez znaczenia jest także komfort pracy personelu.
8: Zdecydowanie ułatwi to nam pracę, a pacjentom komfort

0: przebywanie na oddziale i przyspieszy proces diagnostyczno-terapeutyczny.
1: Na tę inwestycję szpital dostał ponad milionową dotację z Urzędu Marszałkowskiego. Całość kosztowała ponad 11 milionów złotych i były to fundusze z programów transgranicznych Interreg. Nowe korty powstaną w Poznaniu. Miejskie kluby oraz ośrodek sportu i rekreacji otrzymały dofinansowanie w wysokości 8 milionów złotych. Stolica Wielkopolski dołącza w ten sposób do innych ośrodków mogących rozbudowywać swoje zaplecze treningowe, mówi minister sportu Jakub Rutnicki.
2: Bez całorocznej bazy, bez profesjonalnej bazy nie ma szans, żeby nasze dzieciaki mogły się rozwijać. Takich obiektów potrzebujemy znacznie więcej. Dumny z tego jestem, że możemy powiedzieć tak, to jest ponad 80 milionów złotych i 31 inwestycji w skali Polski.
1: Największe dofinansowanie w Poznaniu w wysokości prawie 5 milionów złotych otrzymał AZS Poznań, który wybuduje profesjonalną halę z 3 kortami. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: Przed nami kolejny deszczowy i gdzieniegdzie chłodny dzień. Popada przede wszystkim we wschodniej części Polski, a termometry pokażą od 17 stopni na Suwalszczyźnie do 25 na krańcach zachodnich.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
4: W lecie z radiem o wakacyjnym gotowaniu. Między innymi proste i smaczne dania dla jednej osoby, gdy reszta rodziny jest na wyjazdach i obozach. Odwiedzi nas bloger kulinarny Bartosz Kopica i opowie o swojej przygodzie z gotowaniem. W audycji tak.
5: No śpiewaj do tego.
6: Tyle.

0: Zimny pot mnie oblewa, gdy wspominam dawne czasy, jak mieszkałem w ogrodzie bez komórki i bez kasy. Choć w owocach nie gustuję, zerwałem, co w tym złego usłyszałem. To nie było twoje drzewo.
1: Pierwszego dnia stworzyłeś światło.
0: Zająłem się rolnictwem, to jest uprawą ziemi. Miałem brata, pasterza, nie było u nas chemii. Pewnego popołudnia delikatnie się wkurzyłem, poszturchaliśmy się trochę, ponoć go zabiłem.
1: Drugiego dnia stworzyłeś niebo.

0: Szóstego dnia stworzyłeś
1: mnie.

0: naszym regionie. Koniecznie dajcie Państwo znać. 6.31. Informacje w skrócie. Karolina Michalik.
1: Kobieta utonęła w jednym ze zbiorników na katowickich Trzech Stawach. Do tragicznego zdarzenia doszło wczoraj. Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności tej tragedii. Wojewódzki konserwator zabytków w Katowicach rozpoczął procedurę wpisu do rejestru zabytków Pałacu Ślubów w Częstochowie. To najlepiej zachowana realizacja architekta Włodzimierza Ściegiennego z bogatym wykończeniem, rzeźbami, mozaikami, witrażami i żyrandolami. Pałac Ślubów wymaga remontu, zwłaszcza w środku. Ostatnie prace przy elewacji wykonano tam 6 lat temu. Do odwołania zamknięto kąpielisko w ośrodku wypoczynkowym Czechowice w Gliwicach. Jak wskazuje sanepid, woda nie nadaje się tam do kąpieli ze względu na parametry mikrobiologiczne. Wykryto obecność bakterii pałeczki okrężnicy. Woda obecnie jest poddawana kolejnym badaniom. W lipcu w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim ma rozpocząć działalność Centrum Kobiet. Nowe miejsce dla wszystkich mieszkanek, nie tylko pacjentek oddziału położniczego. Inicjatywa ma opierać się głównie na zaangażowaniu wolontariuszy i bezpłatnej ofercie wsparcia.
2: Dwanaście osób zginęło w pożarze lasów w pobliżu Almerii w Andaluzji na południu Hiszpanii. Część ofiar została odnaleziona w swoich samochodach.
3: Z powodu dużego zagrożenia mieszkańcy kilku wiosek zostali ewakuowani. Około 50 z nich spędziło noc w miejscowym ośrodku kultury.
2: Z ogniem, który pojawił się wczoraj wieczorem, walczy 150 strażaków. Przyczyny pożaru nie są na razie znane. Świadkowie donoszą, że zerwała się linia energetyczna, od której mogła zapalić się sucha roślinność.
3: Hiszpania zmaga się z falą upałów z powodu wysokich temperatur w ostatnich dniach. W niektórych częściach Andaluzji wydano ostrzeżenia drugiego stopnia.
2: Po spotkaniu z minister zdrowia lekarze rozczarowani brakiem konkretów.
3: Rozmowy z Jolantą Sobierańską-Grędą o planach na poprawę sytuacji w ochronie zdrowia trwały 1,5 godziny. Czym się skończyły, o tym Dagmara Kędzior.
4: Obie strony podkreślały, że spotkanie było dobre, choć prezes NIL wskazywał, że zabrakło na nim konkretów. Zarówno lekarze, jak i resort zgadzają się, że są potrzebne limity dotyczące wynagrodzeń. Jednak nie rozmawiano o dokładnych stawkach. Podobnie jest w przypadku ograniczenia pracy do maksymalnie 2 etatów. Jednak Łukasz Jankowski w tym przypadku uważa, że wymóg pracy na co najmniej 0,5 etatu u głównego pracodawcy i potrzeba jego zgody na podjęcie pracy w innej placówce może zrodzić problemy w szpitalach.
5: Może sprawić, że nie będzie on mógł, mówiąc wprost, łatać dziur kadrowych w grafikach, na przykład w szpitalach powiatowych.
6: Ja jestem tutaj co do tego stanowcza, ponieważ uważam, że te 0,5 etatu jest minimum gwarancji bezpieczeństwa pacjenta.
4: A tak mówiła o tym ministra Jolanta Sobierańska-Grenda. Medycy liczą na to, że usłyszą więcej konkretów w czwartek, podczas posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
7: To są aktualności jedynki.
2: Ambasador USA Tom Ross zabrał głos w 85. rocznicę zbrodni w Jedwabnem. Podkreślił, że wydarzenia z 1941 roku były wyjątkiem, a nie regułą okupowanej Polski. Z ustaleń śledztwa IPN wynika, że polscy mieszkańcy miasteczka zamordowali nie mniej niż 340 żydowskich sąsiadów.
3: W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych ambasador Ross mówił o konieczności uwzględnienia sytuacji, w jakiej znajdowała się wtedy okupowana Polska.
2: Jak wyglądały wydarzenia z 10 lipca 1941 roku. O tym w programie pierwszym Polskiego Radia mówił historyk dr Krzysztof Persak, współautor zbioru studiów i dokumentów wokół Jedwabnego.
8: Tymi, którzy bezpośrednio zgonili Żydów na rynek, znęcali się nad nimi, byli grupa kilkudziesięciu zapewne, czy może 100 kilkudziesięciu mieszkańców Jedwabnego, ale także byli na obecni na miejscu Niemcy. Tam w Jedwabnem istniał od pewnie parunastu dni stały posterunek niemieckiej żandarmerii polowej. I oni byli na miejscu i brali udział w znęcaniu się nad Żydami na rynku.
3: Całej rozmowy Michała Wójcika z doktorem Krzysztofem Persakiem z audycji Historia Bliska wysłuchać można na platformie podcastowej Polskiego Radia.
2: Zapomniany hymn Gdyni odnaleziony w archiwach gdyńskiej biblioteki powstał ponad 60 lat temu.
3: Poza zapisem nut, tekstem nawiązującym do ówczesnej sytuacji politycznej i nazwiskami autorów o utworze na razie niewiele wiadomo. Trudno nawet powiedzieć, czy kiedykolwiek został oficjalnie odtworzony.
2: Hymn Gdyni odnalazła przypadkiem Marta Chudecka z Biblioteki Wiedzy.
9: Podczas robienia porządków w naszym archiwum natknęłam się na takie czasopismo Informator Wojewódzkiego Domu Kultury w Gdańsku. I przeglądając go w poszukiwaniu jakichś ciekawostek o Gdyni właśnie, natknęłam się na nuty i pojawił się tam tytuł Hymn Gdyni. Poczułam, że prawie że znalazłam złote runo.
3: Hymnu można posłuchać na YouTubie na kanale Biblioteki Gdynia.
2: Francuzi pierwszymi półfinalistami piłkarskich Mistrzostw Świata w wieczornym meczu w Bostonie. Trójkolorowi nie dali Maroku żadnych szans. Wygrali 2-0 i trzeci mundial z rzędu zameldowali się w strefie medalowej.
3: Ich kibice mają jednak apetyt na znacznie więcej.
10: Jeżdżę za tą drużyną po całym świecie i jestem pewien, że jesteśmy dwa mecze od zdobycia Mistrzostwa Świata.

0: Pierwszym półfinalistą piłkarskich Mistrzostw Świata. Trójkolorowi pokonali Maroko 2-0 w ćwierćfinale rozegranym w Foxborough pod Bostonem. Dwa gole Francuzi strzelili w ciągu 6 minut w drugiej połowie. Najpierw w 60 minucie trafił Kylian Mbappé, a 6 minut później prowadzenie podwyższył Ousmane Dembélé. W pierwszej połowie Mbappé nie wykorzystał karnego, gdy jego strzał obronił Bono. W 77 minucie francuski napastnik musiał opuścić boisko z powodu urazu. Schodził jednak z murawy o własnych siłach. Mbappé wyrównał osiągnięcie lidera klasyfikacji strzelców Lionela Messiego i tak jak Argentyńczyk ma do tej pory już 8 goli w tym mundialu. To było jednocześnie 20. trafienie Francuza w 20. spotkaniu w historii jego występów w Mistrzostwach Świata. Rywalem Francji w półfinale będzie zwycięzca dzisiejszego meczu w Los Angeles, w którym Hiszpania zmierzy się z Belgią. Będzie pierwszy czeski finał w rywalizacji kobiet na wielkoszlemowym tenisowym turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu. W półfinale reprezentantka Czech Linda Noskowa pokonała Ukrainkę Martę Kostiuk w 2 sety do 4. Wcześniejsze półfinałowe starcie wygrała rodaczka Noskowej Karolina Muchowa. Zwyciężyła po długim pojedynku Amerykankę Coco Gauff 6-2, 1-6 i 7-6. Muchowa zagra w wielkoszlemowym finale po raz drugi. Noskowa pierwszy raz jest na tym poziomie w turnieju tej rangi. Główny faworyt kolarskiego Tour de France Tadej Pogacar wygrał 6. etap wyścigu. Słoweniec oderwał się od stawki i finiszował samotnie, dojeżdżając na metę przed Duńczykiem Jonasem Vingegaardem i Meksykaninem Isaaciem del Toro. Prowadzący przed tym etapem w klasyfikacji łącznej Norwek Thorstein Traen miał kraksę 20 km przed finiszem. Pogacar ponownie założył koszulkę lidera i ma teraz ponad 2,5 minuty przewagi nad Vingegaardem. Polacy Michał Kwiatkowski i Kamil Gradek na odległych pozycjach. I jeszcze kajakarstwo i udany początek zawodów Pucharu Świata w Montrealu w wykonaniu polskich osad. 5 z nich awansowało już do finałów A. W kwalifikacjach na 500 metrów pierwsze miejsce zajęła czwórka: Sandra Ostrowska, Julia Olszewska, Dominika Putto i Katarzyna Kościółek. O końcowe zwycięstwo powalczą również Weronika Marczewska w jedynce na 1000 metrów, czwórka mężczyzn oraz Kanadyjkarze Wiktor Głazunow na 1000 metrów i Oleksii Koliadycz na 200 metrów. Ponownie o sporcie za godzinę.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Pogoda. Na zachodzie Polski czeka nas pogodny dzień z małym i umiarkowanym zachmurzeniem, które tylko przejściowo wzrośnie do dużego. Na wschodzie kraju chmur będzie znacznie więcej, pojawią się tam przelotne opady deszczu oraz burze z drobnym gradem. Termometry pokażą od 17 stopni na Suwalszczyźnie, 21 stopni będzie w centrum, do 25 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, w wielu miejscach porywisty. Ciśnienie w Warszawie to teraz 997 hektopaskali.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Klimat. Prawie 15% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Najwięcej z wiatru, 12%. W całej Polsce jakość powietrza jest bardzo dobra, jedynie miejscami na Śląsku i w Małopolsce dobra.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Czy mamy gdzieś utrudnienia? O tym opowie Anna Juśkiewicz. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, witam. Tak, będę mówiła o utrudnieniach, ale na Słowacji, bo warunki jazdy w regionie u nas są dobre, a kierowcy na razie utrudnień nie sygnalizują, więc jest okazja, żeby przestrzec kierowców planujących w najbliższą niedzielę i po niej podróż przez Słowację. Informujemy, proszę Państwa, o planowanych utrudnieniach po stronie słowackiej. Z informacji przekazanych przez tamtejszą stronę wynika, że od 12 lipca, więc od niedzieli, od 23 do 17 sierpnia do 8 rano całkowicie zamknięta będzie autostrada D3 na odcinku Swyrnowiec-Skalite w rejonie przejścia granicznego z Wardeń-Skalite. W związku z zamknięciem należy liczyć się z możliwymi utrudnieniami w ruchu, szczególnie w rejonach przygranicznych oraz na trasach prowadzących w kierunku Słowacji. Z przekazanych informacji wynika również, że tranzyt pojazdów ciężarowych drogą 1/12 na odcinku Skalite-Swyrnowiec jest zabroniony. Apelujemy zatem do kierowców, aby przed wyjazdem

0: Przepraszam, sprawdzali aktualną sytuację na drogach, planowali trasy z odpowiednim wyprzedzeniem, stosowali się do obowiązującego oznakowania oraz do poleceń służb kierujących ruchem. Dotyczy to szczególnie kierowców pojazdów ciężarowych oraz osób planujących podróż przez Słowację w okresie wakacyjnym. Będziemy oczywiście Państwu o tym przypominać, a teraz przypomnę numer naszego telefonu 691-400-400. Ten telefon jest do Państwa dyspozycji w każdej drogowej sprawie.
1: Sponsorem audycji jest nowy salon Cherry PGD. Chorzów, ulica Zielony, Zaułek 2.

świat. Mój brat jest dla mnie jak Jordan, a ja w kieszeni w spodniach znalazłem 100 koła i nikomu nie oddam. No i ciągle się dąsam. Z radia nagrywam scyzory Clearoya i kocham dziewczynę, którą poderwał Torgal, a w szkole pytają, kim chciałbym zostać. Chyba już leci, weź przełącz na Polsat.

0: na pół godziny, przed 8 kolejne autoradio. Teraz informacje w skrócie, zaprasza Karolina Michalik.
1: Sytuacja wokół Śląskiego Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej ma charakter kryzysowy i wymaga pilnych działań naprawczych, napisał w liście otwartym przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej profesor Wojciech Młynarski. Członkowie towarzystwa skierowali list do władz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz dyrekcji placówek w Katowicach i Zabrzu. Po przeniesieniu dzieci z Katowic do Zabrza z powodu braków kadrowych w nowej placówce pacjenci wymagający m.in. terapii neuroonkologicznej odsyłani są do ośrodków w Krakowie, Warszawie lub Wrocławiu. Sąd rejonowy w Sosnowcu ogłosił wyrok w sprawie śmiertelnego pobicia strażnika więziennego i piłkarza Marcina Mizi. Do tragedii doszło 2 lata temu podczas festiwalu muzycznego w Sosnowcu. Wyrok usłyszały 3 osoby, które miały wówczas 16 lat. Sąd zdecydował o umieszczeniu ich w zakładzie poprawczym do 21 roku życia. Od poniedziałku do 30 lipca ma potrwać przerwa w ruchu pociągów na odcinku linii kolejowej nr 137, który przebiega przez Zabrze, Rudę Śląską i Świętochłowicę. Pociągi relacji Gliwice, Chorzów, Batory będą korzystały z linii przebiegającej przez Bytom. 20. Marsz Autonomii w sobotę przejdzie ulicami Katowic. Marsz nawiązuje do przedwojennej autonomii województwa śląskiego. A Ruch Autonomii Śląskiej co roku podkreśla, że to okazja do przypomnienia o historii i tożsamości Górnego Śląska, a także upomnienia się o postulaty regionalistów, m.in. uznanie języka śląskiego za język regionalny oraz Ślązaków za mniejszość etniczną. Marsz rozpocznie się w samo południe na Placu Sejmu Śląskiego. Stamtąd jego uczestnicy udadzą się do Parku Powstańców Śląskich, gdzie zaplanowano rodzinny piknik z grillem i atrakcjami dla dzieci.

cicho, spokoju mam dobre maniery. Przed wyjściem myślę, o czym ty możesz śnić, co cię dręczy w snach, co sprawia, że chce ci się. Krzesło i drzwi i lampa mówią rzeczy niesłychane. Uśmiecham się do siebie,

Co jeśli mnie omami? Hu-hu, a w tobie wszystko się wypali. Hu-hu, co jeśli tylko bawię się, a ty zaraz w myślach już poślubisz mnie.

myślę, że przetrwam to bez złych zdarzeń. Piszę tylko białe scenariusze, nawet nie zauważyłam, gdy sprzedałam. I nagle szybki zwrot akcji, weszło się bez kolacji. Powrotny bilet na stole, a ja myślałam, że on w jedną stronę. Nie zrozumiałam przekazu, tylko sparzyłam się.

Radio Katowice, Autoradio Anna Juszkiewicz. Witam Państwa ponownie. W Piekarach Śląskich na skrzyżowaniu ulic Przyjaźni i Sadowskiego mamy zderzenie dwóch samochodów osobowych. Podobna sytuacja w powiecie cieszyńskim w Drogomyślu na ulicy Głównej. Radzimy zachować ostrożność. W sobotę w Bytomiu rusza remont torowiska tramwajowego w rejonie ulicy Jagiellońskiej. Prace te spowodują zmiany w organizacji ruchu kołowego. Wyjazd z Katowickiej w ulicę Jagiellońską zostanie zamknięty i żeby dojechać do Jagiellońskiej lub Placu Wolskiego trzeba będzie korzystać z objazdów. Te poprowadzone zostaną ulicami Katowicką przez Plac Kościuszki i Józefczaka, Piastów Bytomskich, ponownie Katowicką, dalej Korfantego, Piłsudskiego, Kwietniewskiego, Wrocławską, Kolejową, Placem Wolskiego do ulicy Moniuszki. I taka organizacja ruchu ma obowiązywać do soboty, do 20.

0: naszym kraju niż Bernadetta, który właściwie stoi w miejscu i jego ośrodek znajduje się mniej więcej na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim. Niż ten cały czas ściąga do nas no dość rześkie powietrze polarno-morskie z północnego zachodu, do tego na Bałtyku przynosi taką pogodę sztormową. Teraz być może Państwa zaskoczę, ale taki lipiec, jaki mamy jak na razie w naszym kraju, to w latach 60., 70. czy 80. byłby marzeniem. Wtedy lato w lipcu było jeszcze dużo chłodniejsze. No ale przejdźmy już do prognozy pogody na piątek i weekend. Czy wróci do nas gorące lato? Sprawdźmy. Poranek mamy bardzo chłodny. Na lotnisku w Pyrzowicach tylko 8 stopni. Jak będzie w ciągu dnia? Zachmurzenie dzisiaj w naszym regionie znowu zmienne, od małego po duże z przejaśnieniami. No i po południu tylko lokalnie może słabo przelotnie pokropić. Temperatura maksymalna 21-23 stopnie. Wiatr umiarkowany z północnego zachodu w porywach do 50 km na godzinę. Ciśnienie cały czas dość stabilne, około 1014 hektopaskali. W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie przeważnie umiarkowane, na ogół bez opadów. Temperatura minimalna od 10 do 13 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z północnego zachodu. Ciśnienie w okolicach 1015 hektopaskali. I prognoza już na weekend. Najpierw sobota, 11 lipca. Zachmurzenie znowu zróżnicowane, od małego po duże. W większości województwa śląskiego bez opadów, jedynie po południu bardzo, bardzo lokalnie może się zdarzyć gdzieś jakiś przelotny deszcz. Temperatura maksymalna bez zmian 21-23 stopnie. Wiatr słaby i umiarkowany cały czas z północnego zachodu. Ciśnienie lekko wzrośnie do 1018 hektopaskali. W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie zmienne, przeważnie umiarkowane, na ogół bez opadów. Temperatura minimalna też bez większych zmian, 10-13 stopni. Wiatr słaby z kierunków północnych. Ciśnienie około 1019 hektopaskali. I prognoza na niedzielę 12 lipca. No i w dalszym ciągu pogoda bez większych zmian, czyli znowu zachmurzenie takie zmienne, najczęściej umiarkowane i duże z przejaśnieniami. W większości regionu bez opadów, jedynie znowu lokalnie może przytrafić się no gdzieniegdzie jakiś przelotny deszcz. Temperatura maksymalna także bez większych zmian 21-23 stopnie. Wiatr słaby z północnego zachodu i północy, a ciśnienie dość stabilne, około 1020 hektopaskali. Proszę Państwa, jeszcze kilka dni temu wydawało się, że w weekend jest szansa na powrót gorącego lata. To się troszkę przesunęło, ale prawdopodobnie w nowym tygodniu doświadczymy temperatur powyżej, około i powyżej 25 stopni, czyli będzie można mówić o powrocie właśnie lata gorącego, ale póki co nieupalnego. To tyle moich najświeższych informacji. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i życzę udanego weekendu.
1: To może wreszcie wycelujemy w ten idealny punkt między skwierczącym upałem, a lekkim chłodem, coś po środku. Takie po prostu ciepłe lato. Cóż, co się odwlecze, nie uciecze, tak wynika ze słów Damiana Dąbrowskiego. Bardzo dziękujemy za prognozę.

0: Pełna pół godziny, przed 8 kolejne autoradio. Teraz informacje w skrócie, zaprasza Karolina Michalik.
1: Sytuacja wokół Śląskiego Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej ma charakter kryzysowy i wymaga pilnych działań naprawczych, napisał w liście otwartym przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej profesor Wojciech Młynarski. Członkowie towarzystwa skierowali list do władz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz dyrekcji placówek w Katowicach i Zabrzu. Po przeniesieniu dzieci z Katowic do Zabrza z powodu braków kadrowych w nowej placówce pacjenci wymagają między innymi terapii neuroonkologicznej odsyłani są do ośrodków w Krakowie, Warszawie lub Wrocławiu. Sąd rejonowy w Sosnowcu ogłosił wyrok w sprawie śmiertelnego pobicia strażnika więziennego i piłkarza Marcina Mizi. Do tragedii doszło 2 lata temu podczas festiwalu muzycznego w Sosnowcu. Wyrok usłyszały 3 osoby, które miały wówczas 16 lat. Sąd zdecydował o umieszczeniu ich w zakładzie poprawczym do 21 roku życia. Od poniedziałku do 30 lipca ma potrwać przerwa w ruchu pociągów na odcinku linii kolejowej nr 137, który przebiega przez Zabrze, Rudę Śląską i Świętochłowice. Pociągi relacji Gliwice, Chorzów, Batory będą korzystały z linii przebiegającej przez Bytom. 20. Marsz Autonomii w sobotę przejdzie ulicami Katowic. Marsz nawiązuje do przedwojennej autonomii województwa śląskiego, a Ruch Autonomii Śląskiej co roku podkreśla, że to okazja do przypomnienia o historii i tożsamości Górnego Śląska, a także upomnienia się o postulaty regionalistów, m.in. uznanie języka śląskiego za język regionalny oraz Ślązaków za mniejszość etniczną. Marsz rozpocznie się w samo południe na placu Sejmu Śląskiego. Stamtąd jego uczestnicy udadzą się do Parku Powstańców Śląskich, gdzie zaplanowano rodzinny piknik z grillem i atrakcjami dla dzieci.
2: Minęła 8. To jest piątek, 10 lipca. Dziś z Kotliny Kłodzkiej audycja poranna, ale z Myśliwieckiej serwis. Przedstawi go Agnieszka Drost.
3: Zablokowano pieniądze na koncie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, to za niezapłacone szczepionki na COVID. Uproszczenie przepisów, cyfrowe akta i szybsze załatwianie spraw. Rząd zapowiada deregulację wymiaru sprawiedliwości. W archiwach Biblioteki Gdyni odnaleziono nieznany dotąd hymn miasta.
4: Poczułam, że prawie że znalazłam złote runo.
3: Pfizer domaga się od Polski prawie 6 miliardów złotych za nieodebrane w 2022 roku szczepionki na COVID. Amerykański koncern farmaceutyczny wygrał proces przed belgijskim sądem. W związku ze sprawą zablokowano pieniądze na koncie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.
5: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej nie dostanie pieniędzy od Europejskiej Organizacji do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej Eurocontrol. Środki, które należały się PAŻP za opłaty trasowe, zostały zablokowane. Chodzi o wyrok sądu belgijskiego z kwietnia 2026 roku, wydany w sprawie Pfizer przeciwko Polsce. Rzecznik PAŻP Marcin Hadaj powiedział, że agencja nie zgadza się na zablokowanie jej pieniędzy.
6: Przygotowujemy odwołanie. Ono zostanie oczywiście złożone w terminie wymaganym.
5: Jak dodał rzecznik, pomimo postanowienia belgijskiego sądu, PAŻP działa tak jak dotychczas.
6: Oznacza to, że na dzisiaj nic się nie zmienia. Wszystkie operacje, które były planowane w polskiej przestrzeni, odbywają się.
5: Opłaty trasowe są pobierane przez Eurocontrol w imieniu PAŻP na podstawie umów międzynarodowych. Stanowią one ponad 80% przychodów agencji. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
3: Proponowane przez Ministerstwo Zdrowia zmiany systemu mogą pogłębić problemy kadrowe publicznych szpitali. Jeden z pomysłów dotyczy wprowadzenia maksymalnej stawki za godzinę pracy lekarza. Rozwiązanie może mieć poważne konsekwencje, mówi dyrektorka Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Barbara Łopyta.
7: Limit 240 zł za godzinę ma objąć tylko publiczne szpitale. Prywatne placówki zatem z kontraktami z Narodowym Funduszem Zdrowia zostaną poza tym systemem.
3: Kluczowym i wciąż nierozwiązanym problemem pozostaje zbyt niska wycena procedur medycznych, mówi prezeska Radomskiego Szpitala Bożena Pacholczak.
8: Agencja Oceny Technologii Medycznej wycenia to na podstawie danych ze szpitali. Jeżeli nawet jest jakakolwiek podwyżka dla danej procedury, to po upływie minimum pół roku, a czasami roku, a szpital już te procedury wykonywał.
3: Rozmowy w sprawie naprawy systemu ochrony zdrowia będą kontynuowane w przyszłym tygodniu. Uproszczenie przepisów, elektroniczne akta, wyroki i protokoły oraz sprawniejsze i szybsze załatwianie spraw sądowych. Rząd zapowiada pakiet reform dotyczących wymiaru sprawiedliwości pod hasłem Deregulacja 2.0. O szczegółach Michał Makowski.
9: Ponad 1/3 mocy przerobowych polskich sądów zajmują księgi wieczyste. Postępowania dotyczące wpisów do ksiąg mają przyspieszyć dzięki wprowadzeniu elektronicznych formularzy, zapowiada wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha.
10: Dzisiaj ten proces całościowo bazuje na papierach, na formularzach, na załącznikach.
9: Referendarze sądowi przejmą od sędziów część obowiązków i zajmą się sprawami spadkowymi oraz przypadkami upadłości konsumenckiej. Reforma systemu biegłych sądowych pozwoli skrócić czas oczekiwania na niezbędne ekspertyzy.
10: Pełna cyfryzacja, jedno miejsce, gdzie w całej Polsce będziemy mogli zasięgnąć informacji o biegłych.
9: Rządowe propozycje mają zmienić się w przyjęte projekty ustaw najpóźniej do końca roku. Michał Makowski, Polskie Radio.
3: Cyfryzacja wymiaru sprawiedliwości zakłada również zdalne rozprawy i przesłuchania w sprawach karnych. Paragony grozy powracają, ceny nad Bałtykiem poszły w górę. Turyści narzekają na to, ile muszą zapłacić za gofra, smażoną rybę czy napoje. Obiad w nadmorskim barze może kosztować tyle, co w wykwintnej restauracji. Jak mówi profesor Justyna Osłuch-Melet, za wysokie ceny odpowiada przede wszystkim charakter sezonu turystycznego.
11: My mamy krótki sezon i tam, gdzie w krótkim sezonie musimy zarobić szybko na całość roku i nie jest dla nas tak istotne ten powracający klient, to rzeczywiście będziemy windować cenę.
3: Jak dodaje ekonomistka, klienci są w stanie w wakacje wydać więcej, ale są też granice tych wydatków, zwłaszcza jeśli nie idą one w parze z jakością. To najważniejsze znalezisko w archiwach gdyńskiej biblioteki w ostatnich latach. Jak się okazuje, ponad 60 lat temu powstał hymn Gdyni. Pod zapisem nut, tekstem nawiązującym do ówczesnej sytuacji politycznej i nazwiskami autorów o utworze na razie niewiele więcej wiadomo, mówi Marta Chudecka z Biblioteki Wiedzy.
12: Podczas robienia porządków w naszym archiwum natknęłam się na takie czasopismo Informator Wojewódzkiego Domu Kultury w Gdańsku. I przeglądając go w poszukiwaniu jakichś ciekawostek o Gdyni właśnie, natknęłam się na nuty i pojawił się tam tytuł Hymn Gdyni. Poczułam, że prawie że znalazłam złote runo.
3: Trudno powiedzieć, czy kiedykolwiek hymn został oficjalnie odtworzony. Prywatnie można go posłuchać na YouTubie na kanale Biblioteki Gdynia. To był Serwis Trójki.
13: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: No dobrze, to teraz czas po raz kolejny na wiadomości sportowe. Bonjour.
14: Bonjour.
2: Jakaś piosenka miała być wysłana mi.
14: Zostanie wysłana.

0: tylko pokazuje siłę tej popularnej globalnie dyscypliny u naszych południowych sąsiadów. Najpierw Karolina Muchowa 6-2, 1-6 i 12-10 w super tiebreaku pokonała Amerykankę Coco Gauff. Wynik jasno daje do zrozumienia, jak zacięte było to spotkanie. W drugim półfinale emocji było mniej. Linda Noskowa w końcówkach obydwu setów zachowała więcej zimnej krwi i 6-4, 6-4 wygrała z Ukrainką Martą Kostiuk. Dziś półfinały w turnieju tenisistów. Najpierw na korcie centralnym pojawią się Rosjanin z niemieckim paszportem Aleksander Zwieriew i brytyjski kwalifikant oraz rewelacja imprezy przy Church Road Artur Ferry. Potem pojedynek tuzów Włocha Janika Sinera i Serba Nowaka Dżokowicza. Na zakończenie wsiadamy na rower i chylimy czoła przed Tadejem Pogaczarem. Słoweniec dał pokaz mocy na szóstym etapie Tour de France. Kolarze podjeżdżali pod trzy strome góry, m.in. pod Tourmalet, a Słoweniec na mecie dołożył najgroźniejszemu rywalowi Jonasowi Vingegaardowi z Danii blisko 3 minuty i objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej wyścigu.
1: Dizon, tak sęk, tak brzmi po francusku, na pięciu napadło o dziesięciu. Krzysztof Łoniewski, proszę Państwa, jeszcze telefon przyniósł do audycji. Halo?
2: W sprawie tych dowcipów francuskich na temat właśnie tego mundialu, czy można byłoby coś w oryginale powiedzieć? Znaczy, bez tłumaczenia mogę. La vie est dire, la femme son chien, les enfants facile à faire. Czy mam przetłumaczyć? To jest, życie jest pewne, ciężkie. Kobiety są piękne, a dzieci są łatwe do zrobienia. To Francuzi się bardzo śmieją z tego, znaczy ci to znają. Ja nawet tam mam znajomych właśnie z Francji i po prostu oni nie znali tego. Powiedziałem im to, powiedzieli, że bardzo dobre i im się bardzo to podobało.
1: Powiedz to teraz po francusku, Krzysiek.
0: Nie powiem, natomiast w związku z tym, że jak mnie znasz, opowiadam sporo takich czerstwych dowcipów. Krześnica Zosia zawsze mówi do mnie: wujek, ale sucho. Więc zakończmy może te dowcipy.
1: Po dziewiątej powróci triada piłkarska. Mbappé, Dembele, Łoniele. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
3: Autopromocja.
1: Czas na prognozę pogody. Łączymy.
4: Radio Katowice, autoradio Anna Juszkiewicz. Witam Państwa ponownie. W Piekarach Śląskich na skrzyżowaniu ulic Przyjaźni i Sadowskiego mamy zderzenie dwóch samochodów osobowych. Podobna sytuacja w powiecie cieszyńskim w Drogomyślu na ulicy Głównej. Radzimy zachować ostrożność. W sobotę w Bytomiu rusza remont torowiska tramwajowego w rejonie ulicy Jagiellońskiej. Prace te spowodują zmiany w organizacji ruchu kołowego. Wyjazd z Katowickiej w ulicę Jagiellońską zostanie zamknięty i żeby dojechać do Jagiellońskiej lub Placu Wolskiego, trzeba będzie korzystać z objazdów. Te poprowadzone zostaną ulicami Katowicką przez Plac Kościuszki i Józefczaka, Piastów Bytomskich, ponownie Katowicką, dalej Korfantego, Piłsudskiego, Kwietniewskiego, Wrocławską, Kolejową, Placem Wolskiego do ulicy Moniuszki. I taka organizacja ruchu ma obowiązywać do soboty, do 25 lipca, o czym będziemy oczywiście Państwu przypominać. 691-400-400, przypominam, nasz telefon.
5: Bruklińska Rada Żydów.

będę tak długie jak z tobą rozmowy, gdy płonie blant. Ale zapalmy ten pierwszy raz, bo życie nam daje, więc trzeba brać. Nie chcę już ciebie na sali spraw, bo chcę tylko sprawić, byś miała vibe. Mamy na dzisiaj ten wspólny plan i lecimy razem podbijać świat.

już któryś raz, w poradnikach mówią, że jak zalegają nam złe emocje, typu gniew, smutek, żal, po prostu, rozumiecie, to warto to wykrzyczeć. I nikt nie ma śmiałości tego robić w domu, bo sąsiedzi nie mają tego śmiałości robić w innych okolicznościach, bo ciągle ktoś się gapi. Ale jak jesteśmy tutaj razem, to możemy upuścić trochę tego, co nam się nakromadziło. Proponuję zrobić to wspólnie i wtedy możemy się ukryć jakby przy sobie nawzajem i wypuścić to coś. Robiliśmy to już w innych miastach i myślę, że spodoba wam się to.

0: Za oknami noc, w górach w śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z basem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z Turunsu III od sympatycznego pana Waldka, pucio, pucio.
2: Jesteś pytany.

0: Panna Krysia, panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu Orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi tak anonsować.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka, Pucio, Pucio. Jesteś pyta

A panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śniwi nasz basista, że dokoła szum, na parkiecie tłum przy czołach czoła. A on rzuca bas i ma w oczach blask i głośno woła: spokój, orkiestra! Teraz dla sympatyczny pan Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panu Krysiu, kocham panią. Wszystko. Co to się działo? Coś się działo. Uzdrowiska pół ze śmiechu się skręcało i skręciłoby do końca biednych ludzi, gdyby wreszcie się basista nie obudził. Bo miewamy często głupie sny, ale potem się budzimy i... Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka. Bucio, bucio. Jesteś

0: Jest 9. Dziś obchodzimy 85. rocznicę mordu w Jedwabnem. Oficjalne uroczystości rozpoczną się za 2 godziny. Policja wyjaśnia okoliczności pościgu, do jakiego doszło wczoraj na autostradzie A1. Ponad 1500 osób uczestniczy w Festiwalu Życia w Kokotku.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. 85 lat temu w Jedwabnem zainspirowani przez Niemców Polacy zabili swoich żydowskich sąsiadów. Jak ustalił Instytut Pamięci Narodowej, zginęło nie mniej niż 340 osób, mężczyzn, kobiet i dzieci. Rocznicowe obchody rozpoczną się o 11.
2: Rano 10 lipca 1941 roku Żydzi zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów i zebrania się na rynku w Jedwabnem. Bito ich i poniżano. Większość zginęła wieczorem, zamknięta w stodole i spalona żywcem. W ubiegłym roku jedną z uczestniczek uroczystości rocznicowych była Anna Wondołowska, która podczas pogromu miała 11 lat.
3: Było czuć tymi trupami. Wiedziałam, jak oni zganiali, łapali tych polskich ludzi, żeby pokazywać, gdzie te Żydzi siedzą. Ale co ci oni zrobili z Żydami? Oni strzelali, a Polacy stojeli, musieli wrzucać do tego ognia.
2: Uroczystości organizuje Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie.
0: O czym przypominała Anna Orzeł. Policja wyjaśnia okoliczności pościgu, do jakiego doszło wczoraj w powiecie gliwickim. Policjanci z komisariatu autostradowego chcieli zatrzymać do kontroli kierowcę. Funkcjonariusze podejrzewali, że stan techniczny samochodu budzi zastrzeżenia. Wtedy kierowca zaczął uciekać. Jak mówi Kamil Kubica z tarnogórskiej policji, do zdarzenia doszło na autostradzie A1.
4: Chwilę później już w powiecie tarnogórskim kierujący pojazdem zjechał z autostrady i zawrócił na drodze krajowej numer 78, próbując wrócić na autostradę. W tym momencie, w związku z realnym zagrożeniem ze strony uciekającego kierowcy, policjanci wykorzystali broń służbową, oddając strzały ostrzegawcze w powietrze, a także w koło pojazdu, dzięki czemu skutecznie go unieruchomili. W trakcie czynności mundurowi ustalili, że za kierownicą siedzi 40-letni mieszkaniec Rydułtów, który przewoził 3 pasażerów.
0: Jak się okazało, dodatkowo kierowca nie miał uprawnień i był pijany.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Ponad 1500 osób z Polski i zagranicy uczestniczy w Festiwalu Życia w Kokotku koło Lublińca. Od poniedziałku odbywają się tam koncerty gwiazd muzyki chrześcijańskiej, warsztaty sportowe, muzyczne i związane z rozwojem osobistym oraz modlitwy, konferencje i biegi. Reporterka Radia Katowice Agnieszka Loch odwiedziła z mikrofonem uczestników wydarzenia.
5: Jestem to już chyba 5. rok. Ludzie, super energia. No i czuć taką bliskość Pana Boga. Koncerty takie DJ-skie, więc można się i pobawić. Mieliśmy wczoraj koncert Exodusu. Czas na wyciszenie, będzie adoracja, więc tak naprawdę jest tak zrównoważenie, więc można się i dobrze pobawić i właśnie spędzić trochę czasu z Bogiem.
6: Duży procent uczestników Festiwalu Życia jest niewierząca i odkrywa dzięki festiwalowi wiarę i też ludzi, którzy wierzą i nowy punkt widzenia.
7: Ze Szczecina jestem okolic. Trochę daleko, ale nie ma kilometrów nie do pokonania.
8: Warto było przyjechać?
7: Warto, bo wiele tutaj ludzi poznałem fajnych, takim, z którymi można sobie normalnie na spokojnie pogadać.
0: Festiwal Życia w Kokotku potrwa do niedzieli. A najpóźniej za 2 tygodnie ma się rozpocząć remont autostrady A4 między węzłami Łany a granicą województw śląskiego i opolskiego. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że podpisała umowę z wykonawcą tego zadania. Jak przekazał Radiu Katowice rzecznik katowickiego oddziału dyrekcji Marcin Twardysko, wymienionych zostanie kilka warstw nawierzchni, a także część podbudowy drogi. Ponadto wykonane zostaną prace związane z odwodnieniem, obiektami mostowymi i barierami ochronnymi. Co ważne, podczas przebudowy kierowcy będą mieli do dyspozycji po 2 pasy w każdym z kierunków. Inwestycja za blisko 8 milionów złotych ma się zakończyć w ciągu 3 miesięcy od momentu jej rozpoczęcia. Do 24 stopni pokażą dziś maksymalnie termometry w regionie. Chmur na razie niewiele, ale z biegiem godzin w centrum i na północy ma ich przybywać. Mogą się też pojawić słabe, przelotne opady deszczu.

0: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
1: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 10 lipca, minęła 9. Agnieszka Drost, zapraszam na serwis Trójki. Nie ma zgody na samozwańcze patrole. Wicepremier Sikorski sugeruje zapisanie się do policji. O 10 w Belwederze pierwsze posiedzenie Prezydenckiej Rady Nowej Konstytucji. Jak zlikwidować bariery w blokach bez windy? Rozstrzygnięto konkurs architektoniczny. Nie ma zgody na samozwańcze legitymowanie obcokrajowców, mówi wicepremier Radosław Sikorski. Do jednego z takich zdarzeń doszło w Poznaniu. Osoby związane ze skrajną prawicą chciały wejść do biura pomagającego Ukraińcom. Jeden z mężczyzn był wcześniej zatrzymany za próbę szpiegostwa na rzecz Rosji.
2: Na początku lipca mężczyźni związani z partią Korwin wygłaszali na Uniwersytecie Ekonomicznym hasła o wrogości Ukrainy. Wypytywali też obywatelkę tego kraju o poglądy na temat Stepana Bandery. Mężczyźni usłyszeli zarzuty w tej sprawie, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
3: To zniesławienie zostało wygłoszone w sposób publiczny, co może narazić pokrzywdzoną na utratę zaufania, bądź też utrudnienie prowadzenia działalności gospodarczej.
2: Wicepremier Radosław Sikorski podkreśla, że nie ma zgody na takie zachowania.
4: To nie będzie tolerowane. To jest przestępstwo. Jak ktoś chce legitymować osoby przebywające w naszym kraju, to zapraszamy do aplikowania do policji.
2: Wicepremier zaapelował też do polityków polskich i ukraińskich, żeby nie budowali swojej pozycji dzięki podgrzewaniu emocji. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
1: Przekazanie pocisków Patriot Ukrainie nie osłabiło zdolności Polski do obrony, mówi generał Mieczysław Bieniek. Były zastępca dowódcy strategicznego NATO podał przykład Rumunii. Kraj ten ma mniejsze zdolności obronne niż Polska, a mimo to przekazał Ukrainie całą baterię Patriot łącznie z pociskami.
5: To było, jak mówiono, na wyraźną prośbę i sugestie strony amerykańskiej i operacyjnego dowódcy NATO generała Grinkiewicza z jednoczesnym deklaracją, że w wypadku jakiejkolwiek zagrożenia wzmocnimy przestrzeń powietrzną i obrony Polski przez NATO. I tak to się stało. Bateria z Holandii przyjechała do nas.
1: Spór o Patrioty to pokłosie informacji, że rząd wiosną przekazał sąsiadom kilka pocisków. Gabinet Donalda Tuska odpowiada.

0: parlamentarnych i klubów parlamentarnych, licząc na to, że będzie to jakaś praca ponad podziałami.
1: Powołana przez prezydenta Nawrockiego Rada ma przygotować projekt zmian ustrojowych. Europoseł Daniel Obajtek usiłował wczoraj siłą wejść do protestujących w kopalni soli Solino, lecz nie został wpuszczony. Obajtek chciał przeprowadzić interwencję poselską. Zakład należy do grupy Orlen, trwa tam strajk pracowników. Były szef Orlenu nie powinien podejmować takich działań, mówił w Bez Uniku w rozmowie politycznej w Trójce wicemarszałek Senatu Maciej Żywno z Polski 2050.
2: Europoseł ma prawo do kontroli, ale w instytucjach unijnych. Nie ma uprawnień polskiego posła i senatora, a zatem nie ma prawa wchodzić na kontrolę do spółki. Tutaj prezes spółki, któremu przedstawiał tę opinię prawną, w 100% miał rację. No Obajtek ośmieszył się niemiłosiernie, bo jeszcze zrobił siebie ofiarę, że wykonując mandat próbuje wejść na teren placówki, pomijając to, że nawet polski poseł i senator takiego siłowego wejścia zrobić nie powinien.
1: A cała rozmowa na naszej stronie internetowej i na YouTubie. Wielka płyta nie musi być więźniem czwartego piętra. Architekci pokazali, jak można zlikwidować bariery w blokach, w których według szacunków mieszka 1/3 Polaków. Rozstrzygnięto pierwszy ogólnopolski konkurs poświęcony dostosowaniu takich budynków do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Zwycięski projekt Dominiki Bednarek zakłada obniżenie wejścia do wieżowca do poziomu ulicy, tak by droga do windy była dostępna bez dodatkowych przeszkód.
3: W tym bloku, w którym ja mieszkałam, było dokładnie to samo. Zastanawiałam się trochę, czy brać udział w tym konkursie, czy nie, ale oglądałam jakiś dokument w telewizji o takim panu, który się porusza na wózku i on musi codziennie schodzić z tego wózka, wczołgiwać się po tych 8 schodach.
1: Pomysły zostaną wykorzystane do opracowania księgi dobrych praktyk, z których będą mogły skorzystać spółdzielnie zarządzające budynkami z wielkiej płyty.
4: Klimat.
1: 30% prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. W lasach południowo-zachodniej Polski mamy średnie, a miejscami wysokie zagrożenie pożarowe. Obszar niemal całego kraju objęty jest alertami o suszy hydrologicznej. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: O sporcie Krzysztof Łoniewski.
6: Francja pierwszym półfinalistą piłkarskich Mistrzostw Świata. Ekipa Didiera Deschampsa 2-0 wypunktowała w Bostonie Maroko. Mogła wygrać wyżej, gdyby nie zmarnowany rzut karny przez Kyliana Mbappé. Napastnik Realu Madryt zrehabilitował się w drugiej połowie, zdobył kapitalną bramkę. Podwyższył i ustalił wynik meczu Osman Dembele. Rywalem Francuzów będzie teraz lepszy ze starcia Hiszpania-Francja zaplanowanego na 21. To spotkanie odbędzie się w Los Angeles. W Londynie zapadają ostatnie rozstrzygnięcia w wielkoszlemowym Wimbledonie. W turnieju pań znamy już finalistki, to będzie finał czeski. Karolina Muchowa zmierzy się z Lindą Noskową. Dużo cięższy bój stoczyła Muchowa dopiero po super tiebreaku i to bardzo zaciętym pokonała wyżej notowaną Amerykankę Coco Gauff. Po meczu nie chciała się zgodzić, że doskonale wytrzymała próbę nerwów. Nie powiedziałabym, że wytrzymałam nerwy na wodzy. To był emocjonalny roller coaster. Cały czas próbowałam się mobilizować, atakować piłki, grać ofensywnie, a nie tylko przebijać na drugą stronę. Kiedy nie wykorzystałam piłki meczowej, pomyślałam sobie, okej, mogę przegrać ten mecz, ale tylko na własnych warunkach. I ta myśl przyświecała mi do końca spotkania. Stwierdziła powszechnie lubiana przez kibiców tenisa Karolina Muchowa. Doprecyzujmy, że z kolei Linda Noskowa 2 razy po 6-4 pokonała Ukrainkę Martę Kostiuk. Dziś przed nami półfinały w turnieju panów, w tym jeden zapowiadający się zjawiskowo. Ten między Włochem Janikiem Sinerem i Serbem Nowakiem Dżokowiciem. Najpierw na kort centralny wyjdą jednak Rosjanin z niemieckim paszportem Aleksander Zwieriew i Brytyjczyk Artur Ferry. Rewelacja turnieju w Londynie. Do drabinki głównej dostał się przez kwalifikacje. A w Tour de France Tadej Pogacar zaczyna odsadzać konkurencję. Na 6. trudnym górskim etapie wyprzedził na mecie o prawie 3 minuty Duńczyka Jonasa Vingegaarda i objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej, którego pewnie nie odda już do końca wielkiej pętli.
1: Piątek pochmurny, na zachodzie przejaśnienia, w centrum i na wschodzie opady deszczu i burze, miejscami opady intensywne, a to burzom towarzyszyć będzie porywisty wiatr. Od 16 stopni na Podhalu do 19 w centrum i 25 na zachodzie.
4: Ogłoszenie społeczne.
7: Czas na prognozę pogody. Łączymy się ze stacją meteorologiczną Planetarium Śląskiego Parku Nauki w Chorzowie. Damian Dąbrowski, szef stacji. Dzień dobry.
8: Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Proszę Państwa, po fali ekstremalnych upałów, które nawiedziły nas w czerwcu, lipiec

0: jak na razie przynosi nam, no delikatnie mówiąc, bardzo umiarkowane lato. Od kilku dni pogodę kształtuje w naszym kraju niż Bernadetta, który właściwie stoi w miejscu i jego ośrodek znajduje się mniej więcej na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim. Niż ten cały czas ściąga do nas, no, dość rześkie powietrze polarno-morskie z północnego zachodu, do tego na Bałtyku przynosi taką pogodę sztormową. Teraz być może Państwa zaskoczę, ale taki lipiec, jaki mamy jak na razie w naszym kraju, to w latach 60., 70. czy 80. byłby marzeniem. Wtedy lato w lipcu było jeszcze dużo chłodniejsze. No ale przejdźmy już do prognozy pogody na piątek i weekend. Czy wróci do nas gorące lato? Sprawdźmy. Poranek mamy bardzo chłodny. Na lotnisku w Pyrzowicach tylko 8 stopni. Jak będzie w ciągu dnia? Zachmurzenie dzisiaj w naszym regionie znowu zmienne, od małego po duże z przejaśnieniami. No i po południu tylko lokalnie może słabo przelotnie pokropić. Temperatura maksymalna 21-23 stopnie. Wiatr umiarkowany z północnego zachodu w porywach do 50 km na godzinę. Ciśnienie cały czas dość stabilne, około 1014 hektopaskali. W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie przeważnie umiarkowane, na ogół bez opadów. Temperatura minimalna od 10 do 13 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany z północnego zachodu. Ciśnienie w okolicach 1015 hektopaskali. I prognoza już na weekend. Najpierw sobota, 11 lipca. Zachmurzenie znowu zróżnicowane, od małego po duże. W większości województwa śląskiego bez opadów, jedynie po południu bardzo, bardzo lokalnie może się zdarzyć gdzieś jakiś przelotny deszcz. Temperatura maksymalna bez zmian 21-23 stopnie. Wiatr słaby i umiarkowany cały czas z północnego zachodu. Ciśnienie lekko wzrośnie do 1018 hektopaskali. W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie zmienne, przeważnie umiarkowane, na ogół bez opadów. Temperatura minimalna też bez większych zmian, 10-13 stopni. Wiatr słaby z kierunków północnych. Ciśnienie około 1019 hektopaskali. I prognoza na niedzielę, 12 lipca. No i w dalszym ciągu pogoda bez większych zmian, czyli znowu zachmurzenie takie zmienne, najczęściej umiarkowane i duże z przejaśnieniami. W większości regionu bez opadów, jedynie znowu lokalnie może przytrafić się, no, gdzieniegdzie jakiś przelotny deszcz. Temperatura maksymalna także bez większych zmian, 21-23 stopnie. Wiatr słaby z północnego zachodu i północy, a ciśnienie dość stabilne, około 1020 hektopaskali. Proszę Państwa, jeszcze kilka dni temu wydawało się, że w weekend jest szansa na powrót gorącego lata. To się troszkę przesunęło, ale prawdopodobnie w nowym tygodniu doświadczymy temperatur powyżej, około i powyżej 25 stopni, czyli będzie można mówić o powrocie właśnie lata gorącego, ale póki co nieupalnego. To tyle moich najświeższych informacji. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i życzę udanego weekendu.
1: To może wreszcie wycelujemy w ten idealny punkt między skwierczącym upałem a lekkim chłodem, coś po środku, takie po prostu ciepłe lato. Cóż, co się odwlecze, nie uciecze, tak wynika ze słów Damiana Dąbrowskiego. Bardzo dziękujemy za prognozę.

wszystko przed sobą. O tobie mógłbym tylko śnić, o tobie.

0: Jest 9. Dziś obchodzimy 85. rocznicę mordu w Jedwabnem. Oficjalne uroczystości rozpoczną się za 2 godziny. Policja wyjaśnia okoliczności pościgu, do jakiego doszło wczoraj na autostradzie A1. Ponad 1500 osób uczestniczy w Festiwalu Życia w Kokotku.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. 85 lat temu w Jedwabnem zainspirowani przez Niemców Polacy zabili swoich żydowskich sąsiadów. Jak ustalił Instytut Pamięci Narodowej, zginęło nie mniej niż 340 osób, mężczyzn, kobiet i dzieci. Rocznicowe obchody rozpoczną się o 11.
2: Rano 10 lipca 1941 roku Żydzi zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów i zebrania się na rynku w Jedwabnem. Bito ich i poniżano. Większość zginęła wieczorem, zamknięta w stodole i spalona żywcem. W ubiegłym roku jedną z uczestniczek uroczystości rocznicowych była Anna Wondołowska, która podczas pogromu miała 11 lat.
3: Było czuć tymi trupami. Widziałam, jak oni zganiali, łapali tych polskich ludzi, żeby pokazywać, gdzie te Żydzi siedzą. Ale co ci oni zrobili z Żydami? Oni strzelali, a Polacy stojeli, musieli wrzucać do tego ognia.
2: Uroczystości organizuje Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie.
0: O czym przypominała Anna Orzeł. Policja wyjaśnia okoliczności pościgu, do jakiego doszło wczoraj w powiecie gliwickim. Policjanci z komisariatu autostradowego chcieli zatrzymać do kontroli kierowcę. Funkcjonariusze podejrzewali, że stan techniczny samochodu budzi zastrzeżenia. Wtedy kierowca zaczął uciekać. Jak mówi Kamil Kubica z tarnogórskiej policji, do zdarzenia doszło na autostradzie A1.
4: Chwilę później już w powiecie tarnogórskim kierujący pojazdem zjechał z autostrady i zawrócił na drodze krajowej numer 78, próbując wrócić na autostradę. W tym momencie, w związku z realnym zagrożeniem ze strony uciekającego kierowcy, policjanci wykorzystali broń służbową, oddając strzały ostrzegawcze w powietrze, a także w koło pojazdu, dzięki czemu skutecznie go unieruchomili. W trakcie czynności mundurowi ustalili, że za kierownicą siedzi 40-letni mieszkaniec Rydułtów, który przewoził 3 pasażerów.
0: Jak się okazało, dodatkowo kierowca nie miał uprawnień i był pijany.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Ponad 1500 osób z Polski i zagranicy uczestniczy w Festiwalu Życia w Kokotku koło Lublińca. Od poniedziałku odbywają się tam koncerty gwiazd muzyki chrześcijańskiej, warsztaty sportowe, muzyczne i związane z rozwojem osobistym oraz modlitwy, konferencje i biegi. Reporterka Radia Katowice Agnieszka Loch odwiedziła z mikrofonem uczestników wydarzenia.
5: Jestem to już chyba 5. rok. Ludzie, super energia. No i czuć taką bliskość Pana Boga. Koncerty takie DJ-skie, więc można się i pobawić. Mieliśmy wczoraj koncert Exodusu. Czas na wyciszenie, będzie adoracja, więc tak naprawdę jest tak zrównoważenie, więc można się i dobrze pobawić i właśnie spędzić trochę czasu z Bogiem.
6: Duży procent uczestników Festiwalu Życia jest niewierząca i odkrywa dzięki festiwalowi wiarę i też ludzi, którzy wierzą i nowy punkt widzenia.
7: Ze Szczecina jestem okolic. Trochę daleko, ale nie ma kilometrów nie do pokonania.
8: Warto było przyjechać?
7: Warto, bo wiele tutaj ludzi poznałem fajnych, takim, z którymi można sobie normalnie na spokojnie pogadać.
0: Festiwal Życia w Kokotku potrwa do niedzieli. A najpóźniej za 2 tygodnie ma się rozpocząć remont autostrady A4 między węzłami Łany a granicą województw śląskiego i opolskiego. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że podpisała umowę z wykonawcą tego zadania. Jak przekazał Radiu Katowice, rzecznik katowickiego oddziału dyrekcji Marcin Twardysko, wymienionych zostanie kilka warstw nawierzchni, a także część podbudowy drogi. Ponadto wykonane zostaną prace związane z odwodnieniem, obiektami mostowymi i barierami ochronnymi. Co ważne, podczas przebudowy kierowcy będą mieli do dyspozycji po 2 pasy w każdym z kierunków. Inwestycja za blisko 8 milionów złotych ma się zakończyć w ciągu 3 miesięcy od momentu jej rozpoczęcia. Do 24 stopni pokażą dziś maksymalnie termometry w regionie. Chmur na razie niewiele, ale z biegiem godzin w centrum i na północy ma ich przybywać. Mogą się też pojawić słabe, przelotne opady deszczu.
9: Radio Katowice, autoradio Anna Juśkiewicz. Witam. Nie ma już utrudnień na S1 na 553 kilometrze, gdzie uszkodzony samochód ciężarowy blokował prawy pas w kierunku Tychów. Nie ma też pokolizyjnych problemów w zawierciu na Piłsudskiego. Są natomiast nadal czynności ze zdarzeniem związane i utrudnienia na autostradzie A4 w Rudzie Śląskiej na 329 kilometrze jadąc w stronę Gliwic. Doszły nam kolejne zdarzenia na Wrybniu październiku na Szalota kolizja dwóch samochodów osobowych w Częstochowie na Jagiellońskiej na skrzyżowaniu z ulicą Monte Cassino. Zderzenie trzech pojazdów i w Bytomiu na Piłsudskiego autobus zderzył się z samochodem osobowym. Tak więc dojeżdżając do tych miejsc prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Wybierającym się na Słowację przypominamy o planowanych utrudnieniach tam, a dotyczy to szczególnie kierowców pojazdów ciężarowych oraz planujących podróż przez Słowację w okresie wakacyjnym. Problemy od 12 lipca do 7.
8: Dariusz Schmidt już ze mną. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, witam serdecznie. No słońce no wróci.
8: Wróci. Ciepło.
10: Tak, z tego urlopu już w poniedziałek.
8: Najświeższa prognoza pogody
10: cieplej,
8: teraz.
10: Coraz cieplej się zrobi. Tymczasem jednak do końca tygodnia bez większych zmian w pogodzie. Dziś nadal będziemy pod wpływem niżu, który przemieszcza się z Litwy na pogranicze Polski i Białorusi. Na północy zaznaczać się będzie dodatkowo jeszcze front atmosferyczny. No i w dalszym ciągu nad Polskę napływa powietrze polarnomorskie, czyli takie nie za ciepłe. Dlatego też dziś, proszę Państwa, na zachodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo wzrastające do dużego. Na wschodzie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. No i na północy Podkarpacia, również na Kielecczyźnie, Mazowszu, Lubelszczyźnie, też Warmii, Mazurach, Podlasiu spodziewane są przelotne opady deszczu, miejscami burze z drobnym gradem. Temperatura maksymalna od 17 stopni na Suwalszczyźnie, około 21 w centrum do 25 na zachodzie, chłodniej na w obszarach podgórskich od 15 do 17. Wiatr słaby i umiarkowany.

0: rejonach podgórskich od 18 do 21, a wysoko w Beskidach od 10 do 14. Wiatr będzie wiał słaby i umiarkowany, miejscami jednak, zwłaszcza na Jurze i w metropolii, porywisty północno-zachodni i zachodni. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 981, mierzone na poziomie morza 1014 hektopaskali i będzie w miarę stabilne. Biometr dziś tak do południa obojętny, ale po południu i wieczorem już niekorzystny. A jutro w sobotę na Śląsku zachmurzenie zróżnicowane, od małego po duże, w większości regionów bez opadów, jedynie po południu bardzo lokalnie możliwe będą przelotne opady deszczu. Taka dokładna prognoza też dla Rudy Śląskiej, gdzie jutro śniadanie z Radiem Katowice od 10 do 14 na żywo. No i piękna pogoda w sam raz, taka do śniadania, czyli ani nie za zimno, ani nie za ciepło i też nie zmokniemy. W takim razie, no, zapraszamy serdecznie. Temperatura maksymalna jutro w zakresie 21-23 stopnie Celsjusza, wiatr słaby, umiarkowany z północnego zachodu. W niedzielę, proszę Państwa, w pogodzie, no, nic się nie zmieni praktycznie. Ponownie chmury będą się, to zachmurzenie na niebie będzie się zmieniać od małego po umiarkowane i duże. Chwilami będzie wyglądać za chmur słońce. W większości regionów nie powinno padać. Jedynie gdzieś lokalnie może się przytrafić jakiś taki słaby, przelotny deszczyk. A temperatura maksymalna w 21-23 stopnie Celsjusza. Jednak z początkiem przyszłego tygodnia, i tu nawiązuję do początku naszej rozmowy, już cieplej i pogodniej z temperaturami przekraczającymi 25 stopni Celsjusza.
1: Czyli weekend, pogoda zamówiona pod nasze radiowe wymagania, no a później rozpoczniemy już ciepłe lato. Bardzo dobrze,
0: tak,
1: bardzo dobrze.
0: To będzie. I oby tak się nic nie zmieniło.
1: Dariusz Schmidt z prognozą pogody powróci. Kwadrans po 14 dzisiaj i kwadrans po 18, także jak co lato.
0: Tak będzie.
2: Lamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 10 lipca jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Silny wiatr i deszcz. Pogoda wciąż daje się we znaki turystom i mieszkańcom Mierzei Wiślanej. Wypadek z udziałem 4-latka i hulajnogi elektrycznej w Słupsku. Straż Graniczna zatrzymała dwoje Polaków podejrzanych o handel ludźmi i nakłanianie do prostytucji. Wiatr wiejący ze zmienną prędkością, ale wciąż silny, wzburzone morze i przewidywane opady deszczu. Taka jest sytuacja pogodowa nad Bałtykiem w rejonie Mierzei Wiślanej. Mieszkańcy tej części wybrzeża z niepokojem wsłuchują się w prognozę pogody i patrzą w niebo, ponieważ w ciągu ostatnich 48 godzin przeżyli sztorm, który połamał konary drzew i podtopił plażę. Na Mierzei Wiślanej był specjalny wysłannik Polskiego Radia Maciej Jastrzębski.
3: Po pochmurnej, zimnej i deszczowej środzie przyszedł spokojniejszy, cieplejszy, bez opadów czwartek. W środę porywy wiatru sięgające 120 km na godzinę tak mocno rozkołysały Bałtyk, że fale podmyły i uszkodziły część lokali gastronomicznych usytuowanych na plaży.
4: Sprzątamy bałagan. No, co mamy zrobić? Wydarzyło się.
5: Zerwało nam dach, podniosło nam podesty.
6: Po prostu zostaliśmy przez żywioł zniszczeni tak naprawdę, bo wszystko idzie do odbudowania.
3: Na szczęście dla mieszkańców wybrzeża turyści nie przestraszyli się i mimo wciąż silnego wiatru, wzburzonego morza i zakazu kąpieli, przyjechali nad Bałtyk.
7: Fajnie popatrzeć na morze, jak szaleje właśnie. No.
3: W Stegnie i Krynicy Morskiej jeszcze mocno dmucha. Wzburzone morze hamuje odpływ wody z nadbałtyckich kanałów i rzek, które mogą wystąpić z brzegów. Na razie nie wiadomo, kiedy z plaż znikną czerwone flagi oznaczające zakaz wchodzenia do morza. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
2: Tragiczne w skutkach zderzenie busów pod Trzebnicą na Dolnym Śląsku. Zginął kierowca jednego z nich. Do zdarzenia doszło po 7 na lokalnej drodze w Ujeźdźcu Małym, mówi Daria Szydłowska z Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy.
8: W zdarzeniu udział wzięły dwa pojazdy typu bus marki Citroen oraz Mercedes. Citroenem podróżował 58-letni mieszkaniec powiatu mielickiego, natomiast drugim pojazdem podróżowało 6 osób. Niestety pomimo podjętej niezwłocznie reanimacji kierującego samochodem Citroen nie udało się uratować. Trzy osoby z drugiego busa zostały przetransportowane do szpitala.
2: Życiu rannych nie zagraża niebezpieczeństwo i trwa wyjaśnianie przyczyn wypadku. Utrudnienia na autostradzie A4 w kierunku Korczowej w rejonie węzłów Rzeszów Wschód. Z naczepy samochodu spadła część turbiny wiatrowej. Zablokowane są oba pasy ruchu na tej jezdni autostrady oraz zjazd na drogi krajowe nr 19 i 97 w kierunku Rzeszowa. Po autostradzie w kierunku Korczowej kierowcy mogą się poruszać wyłącznie pasem awaryjnym. Do Rzeszowa można zjechać tylko z węzłów Rzeszów Zachód.

0: i Rzeszów Północ. Utrudnienia mogą potrwać kilkanaście godzin. 4-letnie dziecko wbiegło pod hulajnogę elektryczną prowadzoną przez 13-latka w Słupsku. Maluch ze złamaną w dwóch miejscach nogą trafił do szpitala. Do zdarzenia doszło w alejce Parku Kultury i Wypoczynku. Władze Słupska od kilku tygodni rozważają wprowadzenie zakazu wjazdu elektrycznych hulajnóg do parku. To efekt skarg mieszkańców na niebezpieczny styl jazdy części użytkowników. W ostatnim roku w Polsce doszło do około 1200 wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych. 11 osób zginęło. Funkcjonariusze nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej zatrzymali dwoje Polaków podejrzanych o handel ludźmi, nakłanianie do prostytucji i pranie pieniędzy. 45-letnia kobieta i 43-letni mężczyzna mieli werbować kobiety pod pozorem fikcyjnych małżeństw z cudzoziemcami. Ofiary były wykorzystywane do prostytucji. Za handel ludźmi grozi do 20 lat więzienia. Premier Estonii Kristen Michal nie mógł zabrać do kraju rewolweru z amunicją, który otrzymał od prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdoğana podczas szczytu NATO. Powodem są estońskie przepisy.
1: Szef estońskiego rządu powiedział portalowi Delfi, że pistolet znajduje się w depozycie w ambasadzie Estonii w Ankarze. Dodał, że obecnie analizowane są możliwości legalnego sprowadzenia rewolweru do Estonii oraz jego dalszego przechowywania. Kristen Michal przyznał, że może być zmuszony do uzyskania pozwolenia na broń. Nie wykluczył jednak przekazania rewolweru do muzeum. Z kolei prezydent Łotwy Edgar Sienkiewicz poinformował w mediach społecznościowych, że po dopełnieniu wszystkich formalności broń zostanie przewieziona na Łotwę i zarejestrowana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jak czytamy w jego wpisie, w świetle jest to prezent dyplomatyczny, czyli dar dla państwa. Podobnych problemów nie miał prezydent Litwy Gitanas Nausėda, który z nietypowym podarunkiem wrócił do Wilna. Broń w przyszłości ma być eksponowana w Pałacu Prezydenckim jako jeden z oficjalnych prezentów wręczanych głowie państwa. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Na zachodzie pogodnie, w centrum i na wschodzie chmury, opady deszczu i burze połączone z silnym wiatrem. Lokalnie opady będą intensywne. W Zakopanem 16 stopni, w Augustowie 17, w Warszawie i Gdańsku 19, w Rzeszowie 20, w Krakowie 21, w Poznaniu 23, w Szczecinie 24, a we Wrocławiu 25.
3: Autopromocja.

0: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
1: Post.
0: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.
0: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
1: Post.
0: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?
1: Post.

opuszczałem bańki, no a teraz mieszkam w bańce. Oglądałem bajki, teraz to żyję jak w bajce. Nie umiem odmawiać, mama odmawia różańce za mnie. Przestałem udawać, dlatego mi się udaje zawsze.

Minął prawie rok. Słyszę ciche halo. Chcesz przepraszać mnie, a już patrzysz na nią. Przepychamy się jak na przerwie w szkole. Nie wynieśliśmy nic z lekcji o nas dwoje.

0: Jest 11. Policja wyjaśnia szczegóły pożaru pojazdu na węźle autostrady A1 Częstochowa Północ. Blisko 500 zarzutów dla oszustów z punktów opłat wyłudzili 600 tysięcy złotych. 8 osób zamordowanych przez UPA w rzezi wołyńskiej zostało zidentyfikowanych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Służby wyjaśniają przyczyny i okoliczności pożaru autokaru, do którego doszło dziś przed 8 rano na autostradzie A1 w rejonie Częstochowy. Jak mówi Paweł Liszeń z Częstochowskiej Straży Pożarnej, w działaniach uczestniczyła Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna.
2: Strażacy po przyjeździe na miejscu zdarzenia stwierdzili, że z autokaru ewakuowało się 22 osoby, 21 pasażerów i kierowca. Na szczęście wśród nich nie było osób poszkodowanych. Natychmiast przystąpiliśmy do działań gaśniczych.
0: W sumie pożar gasiło 35 strażaków. Samochód spłonął doszczętnie chwilę po tym, jak opuścili go pasażerowie. Udało się uratować bagaże. Pożar został już ugaszony. Na miejscu mogą jednak jeszcze trwać utrudnienia. 8 osób zamordowanych w ramach rzezi wołyńskiej zostało zidentyfikowanych, ustaliło Polskie Radio. To pierwszy przypadek ustalenia tożsamości zabitych przez ukraińskich nacjonalistów. Są to Polacy, dorośli i dzieci zgładzeni przez oddziały Ukraińskiej Armii Ludowej Powstańczej. W lutym 1945 roku w Późnikach w obwodzie tarnopolskim. W sumie zginęło wtedy około 80 osób. Dzięki wysiłkom Fundacji Wolność i Demokracja oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do tej pory udało się odnaleźć i ekshumować szczątki ponad 40 osób. O szczegółach Witold Banach.
3: Zidentyfikowanie zamordowanych Polaków ma wyjątkowe znaczenie, mówi ministra kultury Marta Cienkowska.
4: Jestem bardzo dumna z tego, że rzeczywiście udało nam się to zrobić po raz pierwszy w historii. Nie traktuję tego w kategorii sukcesu, tylko w kategorii przywracania pewnej sprawiedliwości dziejowej.
3: A wiceprezes Fundacji Wolność i Demokracja Maciej Dancewicz wyjaśnia, że ustalenie tożsamości 8 spośród zamordowanych w Późnikach ma dwa wyjątkowo ważne wymiary.
5: Prawda historyczna tutaj się broni, bo przecież próbowano też negować, a na takiej ludzkiej płaszczyźnie rodziny czekały długie lata, żeby ich matki, czy ojcowie, czy siostry zostały zidentyfikowane.
3: Noty identyfikacyjne krewnym zamordowanych zostaną wręczone w poniedziałek w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
0: Prawdopodobnie pod koniec sierpnia rozpocznie się kolejny etap poszukiwań drugiego dołu śmierci w Późnikach. Ich celem będzie odnalezienie pozostałych 40 osób zamordowanych w 1945 roku. W sumie na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej od 1943 do 1945 roku ukraińscy nacjonaliści wymordowali około 100 tysięcy Polaków. Większość do dziś spoczywa w bezimiennych dołach śmierci.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Śledczy skierowali do sądu akt oskarżenia przeciwko dwóm osobom, które prowadziły punkty obsługi kasowej na terenie Świętochłowic, Zabrza, Bytomia i Jastrzębia-Zdroju. 31-letnia mieszkanka Jastrzębia-Zdroju oraz 53-letni mieszkaniec Sosnowca przyjmowali od klientów gotówkę przeznaczoną na opłacenie rachunków, ale pieniądze nigdy nie trafiały do odbiorców. W wyniku przestępczego procederu poszkodowani stracili blisko 600 tysięcy złotych. Dzięki zgłoszeniom od oszukanych mieszkańców policjanci ustalili skalę działalności oszustów, co pozwoliło na postawienie im blisko 500 zarzutów. Na poczet przyszłych kar i naprawienia szkód prokurator zastosował wobec oskarżonych zabezpieczenie majątkowe na kwotę przekraczającą 350 tysięcy złotych. Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie zapowiada kolejne wakacyjne remonty dróg. Prace ruszą w ciągu najbliższych dni. Niestety kierowcy oraz piesi muszą się liczyć z utrudnieniami. Ostrzega Maciej Hasik z Częstochowskiego Zarządu.
6: Drugi etapy na Olsztyńskiej, Srebrnej, Mstowskiej, Busolowej oraz Malownicza, Kołakowskiego i pierwszy etap remontu przebudowy ulicy Ikara. Dodatkowo realizacje dotyczą budowy chodników w ciągu ulicy Piastowskiej, fragment, tam prace już trwają, i na Narcyzowej poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni.
0: Ponadto w związku z remontem wiaduktu kolejowego zostanie zamknięty przejazd pod nim wzdłuż ulicy Meliorantów i Wypoczynku. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrośnie do dużego, przynosząc głównie na północy i w centrum słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 do 24 stopni, a zachodni wiatr miejscami będzie porywisty. W nocy niebo się przejaśni, choć na południu i wschodzie regionu mogą jeszcze się pojawić słabe, zanikające opady. Dariusz Schmidt już ze mną. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam serdecznie. No słońce no właśnie, wróci.
0: Wróci.
7: Tak, z tego urlopu już w poniedziałek.
0: Najświeższa prognoza pogody
7: cieplej,
0: teraz.
7: Coraz cieplej się zrobi. Tymczasem jednak do końca tygodnia bez większych zmian w pogodzie. Dziś nadal będziemy pod wpływem niżu, który przemieszcza się z Litwy na pogranicze Polski i Białorusi. Na północy zaznaczać się będzie dodatkowo jeszcze front atmosferyczny. No i w dalszym ciągu nad Polskę napływa powietrze polarno-morskie, czyli takie nie za ciepłe. Dlatego też dziś, proszę Państwa, na zachodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo wzrastające do dużego. Na wschodzie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. No i na północy Podkarpacia, również na Kielce.

0: województwa trzeba być przygotowanym na słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura teraz w granicach 18-19 stopni, a maksymalnie dziś na termometrach do 22 w Częstochowie i na Jurze, do 21 w Katowicach i miastach metropolii, do 23 w Bielsku-Białej i w rejonach podgórskich, od 18 do 21, a wysoko w Beskidach od 10 do 14. Wiatr będzie wiał słaby i umiarkowany, miejscami jednak, zwłaszcza na Jurze i w metropolii, porywisty północno-zachodni i zachodni. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 981, mierzone na poziomie morza 1014 hektopaskali i będzie w miarę stabilne. Biometr dziś tak do południa obojętny, ale po południu i wieczorem już niekorzystny. A jutro w sobotę na Śląsku zachmurzenie zróżnicowane, od małego po duże, w większości regionów bez opadów, jedynie po południu bardzo lokalnie możliwe będą przelotne opady deszczu. Taka dokładna prognoza też dla Rudy Śląskiej, gdzie jutro śniadanie z Radiem Katowice od 10 do 14 na żywo. No i piękna pogoda w sam raz, taka do śniadania, czyli ani nie za zimno, ani nie za ciepło i też nie zmokniemy. W takim razie, no, zapraszamy serdecznie. Temperatura maksymalna jutro w zakresie 21-23 stopnie Celsjusza, wiatr słaby, umiarkowany z północnego zachodu. W niedzielę, proszę Państwa, w pogodzie no, nic się nie zmieni praktycznie. Ponownie chmury będą się, to zachmurzenie na niebie będzie się zmieniać od małego po umiarkowane i duże. Chwilami będzie wyglądać za chmur słońce. W większości regionów nie powinno padać. Jedynie gdzieś lokalnie może się przytrafić jakiś taki słaby, przelotny deszczyk. A temperatura maksymalna w 21-23 stopnie Celsjusza. Jednak z początkiem przyszłego tygodnia, i tu nawiązuję do początku naszej rozmowy, już cieplej i pogodniej, z temperaturami przekraczającymi 25 stopni Celsjusza.
1: Czyli weekend, pogoda zamówiona pod nasze radiowe wymagania, no a później rozpoczniemy już ciepłe lato. Bardzo dobrze,
0: tak,
1: bardzo dobrze.
0: Dobrze. I oby tak się nic nie zmieniło.
1: Dariusz Schmidt z prognozą pogody powróci. Kwadrans po 14 dzisiaj i kwadrans po 18, także jak co lato.
0: Tak będzie.

0: Radio Katowice, Autoradio Anna Juśkiewicz. Witam. Nie ma już utrudnień na S1 na 553 kilometrze, gdzie uszkodzony samochód ciężarowy blokował prawy pas w kierunku Tychów. Nie ma też pokolizyjnych problemów w zawierciu na Piłsudskiego. Są natomiast nadal czynności ze zdarzeniem związane i utrudnienia na autostradzie A4 w Rudzie Śląskiej na 329 kilometrze jadąc w stronę Gliwic. Doszły nam kolejne zdarzenia. Na Rybniku na Szalota kolizja dwóch samochodów osobowych. W Częstochowie na Jagiellońskiej na skrzyżowaniu z ulicą Monte Cassino zderzenie trzech pojazdów i w Bytomiu na Piłsudskiego autobus zderzył się z samochodem osobowym. Tak więc dojeżdżając do tych miejsc prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Wybierającym się na Słowację przypominamy o planowanych utrudnieniach tam. Dotyczy to szczególnie kierowców pojazdów ciężarowych oraz planujących podróż przez Słowację w okresie wakacyjnym. Problemy od 12 lipca do 17.
1: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 10 lipca, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Po raz pierwszy zebrała się Rada Nowej Konstytucji. Obrady trwają w Belwederze. Połowa huśtawek skontrolowanych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów niebezpieczna dla dzieci. Znów będzie gorąco. Włosi spodziewają się w przyszłym tygodniu ponad 40-stopniowych upałów. Dyskusja nad kierunkiem zmian ustrojowych i powołanie kolejnych członków Rady Nowej Konstytucji. W Belwederze trwa pierwsze posiedzenie Rady, która ma wypracować projekt zmian w ustawie zasadniczej.
2: Prezydent Karol Nawrocki liczy na porozumienie ponad politycznymi podziałami, jeśli chodzi o zmiany ustrojowe. Mówi w rozmowie z nami doradca prezydenta Szymon Stachowiak.
3: Mamy dzisiaj dużo zastrzeżeń względem polskiej konstytucji. Raz, że jednak minęło trochę czasu, powstawała w zupełnie innej rzeczywistości. Dzisiaj jesteśmy w zupełnie innym miejscu, jesteśmy w NATO, jesteśmy w Unii Europejskiej.
2: W konsensus w kwestiach zmian w konstytucji nie wierzy koalicja rządząca. Z tym prezydentem nie da się tego zrobić, uważa poseł PSL Radosław Lubczyk i dodaje, nasz człowiek Józef Zych w tej Radzie to forma kontroli.
4: On jest po to, żeby właśnie pilnować tego, żeby tam nie było jakichś zapisów, które spowodują, że rzeczywiście konstytucja będzie dotyczyła tylko połowy Polaków, a nie całego społeczeństwa.
2: Rada została powołana.

0: powołana w rocznicę Konstytucji 3 maja. Nominacje odebrało wtedy 7 osób. Wśród członków Rady Nowej Konstytucji są politycy i prawnicy. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: 8 osób zamordowanych w ramach rzezi wołyńskiej zostało zidentyfikowanych, poinformowała Polskie Radio ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska. To pierwszy przypadek ustalenia tożsamości ofiar rzezi wołyńskiej. Są to Polacy, dorośli i dzieci zabici przez oddziały ukraińskiej Armii Powstańczej w lutym 1945 roku, mówi ministra kultury Marta Cienkowska.
2: Nie traktuję tego w kategorii sukcesu, tylko w kategorii przywracania pewnej sprawiedliwości dziejowej, ale przede wszystkim takiej sprawiedliwości rodzinom tych ofiar, którzy czekają 80 lat po to, żeby postawić świeczkę na grobie swoich bliskich.
1: Prawdopodobnie pod koniec sierpnia rozpocznie się kolejny etap poszukiwań drugiego dołu śmierci w Późnikach. Ich celem będzie odnalezienie pozostałych około 40 osób zamordowanych w 1945 roku. Jeden z zatrzymanych mężczyzn, którzy próbowali wejść do siedziby ukraińskiej firmy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, to były żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej, zatrzymany pod koniec marca przez ABW pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji. Potwierdził to rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Służby zrobiły w tej sprawie co mogły, jednak mężczyzna nie trafił wówczas do aresztu.
3: Sąd uznał, że nie ma potrzeby zastosowania w tym wypadku aresztu i uznał, że wystarczą do zabezpieczenia procesu tak zwane środki wolnościowe. Zabrany paszport, zakaz opuszczenia kraju i oczywiście dozór policyjny. Służby zrobiły wszystko, co do służb należało. Wykryły tego mężczyznę, zatrzymały tego mężczyznę. Służby doprowadziły go do sądu.
1: Proces w sprawie szpiegostwa trwa. Uwaga na wadliwe huśtawki. Prawie połowa skontrolowanych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów urządzeń była niebezpieczna dla dzieci. Sprawdzone zostały dostępne w sprzedaży huśtawki mocowane w domach i ogrodach. Wiele produktów wzbudziło zastrzeżenia kontrolerów, mówi Jagoda Kruszewska z urzędu.
4: Sprawdziliśmy 30 modeli huśtawek. Przede wszystkim ich wytrzymałość, systemy mocowania, otwory i szczeliny. Aż 14 z 30 modeli miało wady. Najczęściej wykrywaliśmy nieprawidłowe mocowania, zbyt słabą konstrukcję i niebezpieczne otwory.
1: Jagoda Kruszewska dodaje, że kupując dziecku zabawkę albo sprzęt sportowy, warto sprawdzić, czy te urządzenia są odpowiednie dla wieku i wzrostu dziecka. Do Półwyspu Apenińskiego zbliża się kolejna fala afrykańskich upałów. W poniedziałek na Sardynii termometry mogą pokazać nawet 43 stopnie.
5: We Włoszech temperatury w ciągu dnia w wielu regionach nie spadają poniżej 31 stopni, a miejscami sięgają 36. Ministerstwo Zdrowia w regularnie publikowanym biuletynie dotyczącym fal upałów ostrzega przed wzrostem liczby pomarańczowych alertów. Pomarańczowy alert oznacza drugi poziom zagrożenia i wskazuje na podwyższone ryzyko dla osób najbardziej narażonych, takich jak seniorzy, dzieci oraz osoby przewlekle chore. Alerty obowiązują m.in. we Florencji, Anconie, Bolonii, Bresci, Mediolanie, Perugii, Pescarze, Turynie, Wenecji i Weronie. Według meteorologów upały nie ustąpią szybko. Pierwsze oznaki ochłodzenia mogą pojawić się dopiero około 20 lipca, gdy napływ chłodniejszego powietrza z północnej Europy, w tym ze Skandynawii, może przynieść ulgę mieszkańcom Włoch. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
1: To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Pochmurno na zachodzie, przejaśnienia, w centrum i na wschodzie opady deszczu i burze. Od 16 stopni na Podhalu, do 19 w centrum i 25 na zachodzie.
7: Autopromocja.
6: Nowość.

0: Wybiło południe. Rozbito grupę produkującą nielegalne leki. Wśród zatrzymanych są kulturyści. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie popiera pomysłu Częstochowy w sprawie zmiany jej granic kosztem poczasnej. Resort wydał negatywną rekomendację w tej sprawie. Sosnowieckie pogotowie przekazało 4 ambulanse do pobliskich szpitali.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Prokuratura Regionalna w Katowicach poinformowała o zatrzymaniu 12 osób związanych z nielegalnym wytwarzaniem i internetową sprzedażą produktów leczniczych. Działająca od początku 2024 roku grupa zrealizowała ponad 15 tysięcy przesyłek o łącznej wartości przekraczającej 15 milionów złotych. W ich ofercie znajdowały się leki hormonalne, psychotropowe, sterydy anaboliczne oraz preparaty wspomagające odchudzanie. Farmaceutyki pochodziły z podziemnego laboratorium lub były przemycane z Chin i Indii, a następnie oklejane etykietami i sprzedawane. Podczas skoordynowanej akcji funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz Polskiej Agencji Antydopingowej przeszukali 21 miejsc w 7 województwach, zabezpieczając nielegalne laboratorium oraz magazyn. Wśród zatrzymanych znaleźli się m.in. licencjonowani zawodnicy kulturystyki i sportów siłowych. Podejrzanym przedstawiono zarzuty udziału lub kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz wprowadzenie do obrotu substancji niebezpiecznych dla zdrowia. Decyzją sądu 4 z zatrzymanych zostało tymczasowo aresztowanych. Blisko 500 zarzutów oszustwa przedstawiła prokuratura 31-letniej mieszkańce Jastrzębia-Zdroju i 53-letniemu mieszkańcowi Sosnowca. Oszustw dokonano w punktach przyjmowania opłat. Policjanci już w ubiegłym roku apelowali do oszukanych osób o kontakt. Teraz sprawę udało się doprowadzić do końca. Jak mówi Marcin Korek z świętochłowickiej policji, do zdarzeń dochodziło nie tylko w Świętochłowicach, ale także na terenie Zabrza, Bytomia i Jastrzębia-Zdroju.
2: Śledztwo wykazało, że 31-letnia mieszkanka Jastrzębia-Zdroju oraz 53-letni mieszkaniec Sosnowca prowadzili punkty obsługi kasowej i przyjmowali od klientów gotówkę przeznaczoną na opłacenie różnych rachunków. Pieniądze te jednak nie były przekazywane przez nich dalej do odbiorców wskazanych przez pokrzywdzonych. Łączna wartość strat poniesionych przez wpłacających wyniosła około 600 tysięcy złotych.
0: Akt oskarżenia trafił już do sądu. Na poczet przyszłych kar i obowiązku naprawienia szkody prokurator zabezpieczył majątek wart 350 tysięcy złotych. Ciąg dalszy sporu o ziemię między dwoma gminami na północy województwa śląskiego. Jak poinformował dziś wójt gminy Poczesna Artur Sosna, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wydało negatywną rekomendację dla wniosku władz Częstochowy dotyczącego zmiany granic i przejęcia części obszaru gminy Poczesna. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów odrzuca te plany, co przybliża gminę do ostatecznego sukcesu w walce o nienaruszalność swoich granic. Wójt Artur Sosna w oficjalnym komunikacie podziękował mieszkańcom za niezłomną postawę, liczny udział w konsultacjach oraz sprzeciw w referendum lokalnym, który stał się kluczowym argumentem na szczeblu rządowym. Słowa wdzięczności skierował również do pracowników Urzędu Gminy za pracę i merytoryczne przygotowanie procesu obrony granic gminy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sosnowieckie pogotowie przekazało 4, zastąpione nowszymi modelami, ambulanse do pobliskich szpitali. Jeden z pojazdów trafił do Zagłębiowskiego Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej. Każde wsparcie, które przekłada się na poprawę organizacji transportu pacjentów i usprawnienie codziennej pracy personelu, ma dla nas ogromną wartość, mówi Radio Katowice Tomasz Burek, rzecznik Dąbrowskiej Lecznicy.
3: Ambulans będzie wykorzystywany do realizacji zadań statutowych Zagłębiowskiego Centrum Onkologii. Dzięki niemu będziemy mogli jeszcze sprawniej organizować transport pacjentów oraz skuteczniej odpowiadać na bieżące potrzeby naszej placówki. To także doskonały przykład współpracy pomiędzy instytucjami ochrony zdrowia. Wspólne działania i wzajemne wsparcie pozwalają nam budować system opieki, którego najważniejszym beneficjentem jest pacjent.
0: Pozostałe karetki przekazano do placówek szpitalnych w Toszku, Jaworznie i Sosnowcu. W ciągu dnia czeka nas umiarkowane zachmurzanie z przelotnym, słabym deszczem, głównie na północy i w centrum regionu. Termometry wskażą dziś maksymalnie do 24 stopni, a zachodni wiatr okresami powieje nieco silniej. W nocy niebo częściowo się rozpogodzi, a słabe opady na południu i wschodzie stopniowo zanikną. Na termometrach zobaczymy minimalnie od 10 do 13 stopni.
4: Dariusz Schmidt już ze mną. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam serdecznie. No słońce
4: no właśnie,
5: wróci.
4: Wróci.
5: Tak, z tego urlopu już w poniedziałek.
4: Najświeższa prognoza pogody teraz.
5: Coraz cieplej się zrobi. Tymczasem jednak do końca tygodnia bez większych zmian w pogodzie. Dziś nadal będziemy pod wpływem niżu, który przemieszcza się z Litwy na pogranicze Polski i Białorusi. Na północy zaznaczać się będzie dodatkowo jeszcze front atmosferyczny. No i w dalszym ciągu nad Polskę napływa powietrze polarno-morskie, czyli takie nie za ciepłe. Dlatego też dziś, proszę Państwa, na zachodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo wzrastające do dużego. Na wschodzie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. No i na północy Podkarpacia, również na Kielecczyźnie, Mazowszu, Lubelszczyźnie, też Warmii, Mazurach, Podlasiu spodziewane są przelotne opady deszczu, miejscami burze z drobnym gradem. Temperatura maksymalna od 17 stopni na Suwalszczyźnie, około 21 w centrum do 25 na zachodzie, chłodniej na obszarach podgórskich od 15 do 17. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty północny i północno-zachodni. W województwie śląskim dziś zachmurzenie zmienne. Od małego po duże pojawią się też przejaśnienia. Jednak po południu miejscami, głównie na jurze i w centrum województwa, trzeba być przygotowanym na słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura teraz w granicach 18-19 stopni, a maksymalnie dziś na termometrach do 22 w Częstochowie i na jurze, do 21 w Katowicach i miastach metropolii, do 23 w Bielsku-Białej i w rejonach podgórskich. Od 18 do 21, a wysoko w Beskidach od 10 do 14. Wiatr będzie wiał słaby i umiarkowany. Miejscami jednak, zwłaszcza na jurze i w metropolii, porywisty północno-zachodni i zachodni. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 981, mierzone na poziomie morza 1014 hektopaskali i będzie w miarę stabilne. Biometr dziś tak do połowy.

0: takim razie, no, zapraszamy serdecznie. Temperatura maksymalna jutro w zakresie 21-23 stopnie Celsjusza. Wiatr słaby, umiarkowany z północnego zachodu. W niedzielę, proszę Państwa, w pogodzie no, nic się nie zmieni praktycznie. Ponownie chmury będą się, to zachmurzenie na niebie będzie się zmieniać od małego po umiarkowane i duże. Chwilami będzie wyglądać za chmur słońce. W większości regionów nie powinno padać. Jedynie gdzieś lokalnie może się przytrafić jakiś taki słaby, przelotny deszczyk. A temperatura maksymalna 21-23 stopnie Celsjusza. Jednak z początkiem przyszłego tygodnia, i tu nawiązuję do początku naszej rozmowy, już cieplej i pogodniej z temperaturami przekraczającymi 25 stopni Celsjusza.
1: Czyli weekend, pogoda zamówiona pod nasze radiowe wymagania, no a później rozpoczniemy już ciepłe lato. Bardzo dobrze,
0: tak,
1: bardzo dobrze.
0: I oby tak się nic nie zmieniło.
1: Dariusz Schmidt z prognozą pogody powróci. Kwadrans po 14 dzisiaj i kwadrans po 18, także jak co lato.
0: Tak będzie.
2: Informacje dla kierowców. W Radiu Katowice Marcin Rudzki. Ruch na głównych drogach w regionie płynny. Większe utrudnienia w miejscach prac drogowych. I tak przypominamy, drogowców mamy na autostradzie A1 kierunek Buć pomiędzy Piekarami a Dobieszowicami. Tam prace drogowe i zwężenie. Drogowców mamy także na drodze krajowej 86 w Sosnowcu. Jeszcze przed zjazdem na DK94. Tutaj mamy spowolnienie na pasach w kierunku Dąbrowy Górniczej. Na jedynce w Czechowicach, Dziedzicach trwa budowa nowego wiaduktu. Tutaj ruch w obydwu kierunkach, czyli w stronę Bielska Białej i Katowic, odbywa się tylko jedną jezdnią. Trasa zaczyna się korkować. Podobna sytuacja na krajowej drodze 91 pomiędzy Zawadą a Siedlcem, tu z powodu przebudowy drogi utrudnienia i ograniczenie prędkości. 691-400-400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 10 lipca, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Pożar autokaru na autostradzie A1 w rejonie Częstochowy, na szczęście nie było ofiar. Część turbiny wiatrowej spadła na jezdnię w rejonie Wschód. Utrudnienia potrwają do wieczora. Coraz większa liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy Białorusi z Łotwą. Służby wyjaśniają przyczyny i okoliczności pożaru autokaru, do którego doszło dziś rano na autostradzie A1 w rejonie Częstochowy. Jak mówi Paweł Liszaj z Częstochowskiej Straży Pożarnej, w działaniach uczestniczyła zarówno państwowa, jak i ochotnicza straż.
4: Z autokaru ewakuowało się 22 osoby, 21 pasażerów i kierowca. Na szczęście wśród nich nie było osób poszkodowanych. Natychmiast przystąpiliśmy do działań gaśniczych.
3: Pożar gasiło 35 strażaków. Samochód spłonął doszczętnie chwilę po tym, jak opuścili go pasażerowie. Pożar został ugaszony. Na miejscu mogą potrwać jeszcze utrudnienia w ruchu. Problem dla kierowców jadących na wschód autostradą A4. W rejonie węzła Rzeszów Wschód z naczepy samochodu spadła część turbiny wiatrowej. W rejonie wypadku ruch w kierunku Korczowej odbywa się tylko pasem awaryjnym, mówi Bartosz Wysocki z oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie.
5: Dwa pasy są zablokowane. Zablokowana jest również łącznica zjazdowa z autostrady A4 na drogę ekspresową S19 i drogę krajową 97. Kierowcy, którzy chcą jechać do Rzeszowa, powinni zjechać na wcześniejszych zjazdach, czyli na węźle Rzeszów Północ lub Rzeszów Zachód.
3: Utrudnienia mogą potrwać do wieczora. 8 osób zamordowanych w rzezi wołyńskiej zostało zidentyfikowanych, ustaliło Polskie Radio. To pierwszy przypadek ustalenia tożsamości zabitych przez ukraińskich nacjonalistów. Są to Polacy zgładzeni przez oddziały UPA w lutym 1945 roku w Późnikach. Dzięki wysiłkom Fundacji Wolność i Demokracja oraz Ministerstwa Kultury do tej pory udało się odnaleźć i ekshumować szczątki ponad 40 osób.
6: Zidentyfikowanie zamordowanych Polaków ma wyjątkowe znaczenie, mówi ministra kultury Marta Cienkowska.
7: Jestem bardzo dumna z tego, że rzeczywiście udało nam się to zrobić po raz pierwszy w historii. Nie traktuję tego w kategorii sukcesu, tylko w kategorii przywracania pewnej sprawiedliwości dziejowej.
6: A wiceprezes Fundacji Wolność i Demokracja Maciej Dancewicz wyjaśnia, że ustalenie tożsamości 8 spośród zamordowanych w Późnikach ma 2 wyjątkowo ważne wymiary.
8: Prawda historyczna tutaj się broni, bo przecież próbowano też negować, a na takiej ludzkiej płaszczyźnie rodziny czekały długie lata, żeby ich matki, czy ojcowie, czy siostry zostały zidentyfikowane.
6: Noty identyfikacyjne krewnym zamordowanych zostaną wręczone w poniedziałek w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Witold Banach, Polskie Radio.
3: Na Łotwie wzrosła liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy. Większość migrantów próbuje później przez Litwę i Polskę przedostać się do państw Europy Zachodniej.
9: Szef łotewskiej Straży Granicznej Guntis Pujac poinformował w wywiadzie dla łotewskiego radia, że od początku roku odnotowano ponad 7,5 tysiąca prób nielegalnego przekroczenia granicy łotewsko-białoruskiej. To o 800 osób więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Znaczną część stanowią osoby, które już wcześniej wielokrotnie próbowały przedostać się na teren Łotwy. Szef pograniczników ocenił, że od kwietnia sytuacja na granicy stała się napięta i skomplikowana. W niektóre dni granice próbuje sforsować nawet 200 osób. Jego zdaniem obecnie to właśnie Łotwa stała się głównym kierunkiem nielegalnej migracji z Białorusi. Ponadto migranci stali się bardziej agresywni, dlatego strażnicy coraz częściej muszą używać środków przymusu, a nawet oddawać strzały ostrzegawcze. Coraz częściej zatrzymywane są też osoby podejrzewane o organizowanie przerzutu migrantów przez granicę. Na początku tygodnia w pobliżu Dyneburga został zatrzymany obywatel Polski, który przewoził 10 migrantów. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
3: Co najmniej 11 osób zginęło w pożarze lasów w południowej Hiszpanii. Wśród zaginionych pozostaje 19 osób. Służby prowadzą akcję poszukiwawczą i walczą z ogniem w rejonie miasta Los Gallardos w Andaluzji. Pożar bardzo szybko rozprzestrzenił się na okoliczne tereny. Burmistrz Los Gallardos Francisco Miguel Reyes podkreśla, że silny wiatr utrudnia walkę z żywiołem. Sytuacja jest przerażająca, bo bardzo mocno wieje. Ogień pojawił się i błyskawicznie rozprzestrzenił. Musieliśmy ewakuować mieszkańców, a teraz kierujemy się do kempingu, gdzie przebywa jeszcze 400-500 osób. Bardzo się obawiamy, bo płoną już domy.
10: Donde tenemos también 400 o 500 personas y estamos pues muy preocupados porque se están quemando casas.
3: To najtragiczniejszy pożar lasów w Hiszpanii od ponad 20 lat.
11: Klimat.
3: Niemal w całej Polsce powietrze jest bardzo dobre. Prawie 55% prądu w krajowej sieci produkują teraz źródła odnawialne. To był serwis Trójki.
12: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Popołudnie pogodne na zachodzie, w centrum i na wschodzie chmury, opady deszczu i burze połączone z silnym wiatrem. Teraz na termometrach w Częstochowie 14 stopni, w Warszawie 18, w Ustce 19, a w Legnicy 22.
13: Autopromocja.
14: Małe włosy.

0: Wybiło południe. Rozbito grupę produkującą nielegalne leki. Wśród zatrzymanych są kulturyści. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie popiera pomysłu Częstochowy w sprawie zmiany jej granic kosztem poczasnej. Resort wydał negatywną rekomendację w tej sprawie. Sosnowieckie pogotowie przekazało 4 ambulanse do pobliskich szpitali.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Prokuratura Regionalna w Katowicach poinformowała o zatrzymaniu 12 osób związanych z nielegalnym wytwarzaniem i internetową sprzedażą produktów leczniczych. Działająca od początku 2024 roku grupa zrealizowała ponad 15 tysięcy przesyłek o łącznej wartości przekraczającej 15 milionów złotych. W ich ofercie znajdowały się leki hormonalne, psychotropowe, sterydy anaboliczne oraz preparaty wspomagające odchudzanie. Farmaceutyki pochodziły z podziemnego laboratorium lub były przemycane z Chin i Indii, a następnie oklejane etykietami i sprzedawane. Podczas skoordynowanej akcji funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz Polskiej Agencji Antydopingowej przeszukali 21 miejsc w 7 województwach, zabezpieczając nielegalne laboratorium oraz magazyn. Wśród zatrzymanych znaleźli się m.in. licencjonowani zawodnicy kulturystyki i sportów siłowych. Podejrzanym przedstawiono zarzuty udziału lub kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz wprowadzenie do obrotu substancji niebezpiecznych dla zdrowia. Decyzją sądu 4 z zatrzymanych zostało tymczasowo aresztowanych. Blisko 500 zarzutów oszustwa przedstawiła prokuratura 31-letniej mieszkańce Jastrzębia-Zdroju i 53-letniemu mieszkańcowi Sosnowca. Oszustw dokonano w punktach przyjmowania opłat. Policjanci już w ubiegłym roku apelowali do oszukanych osób o kontakt. Teraz sprawę udało się doprowadzić do końca. Jak mówi Marcin Korek z świętochłowickiej policji, do zdarzeń dochodziło nie tylko w Świętochłowicach, ale także na terenie Zabrza, Bytomia i Jastrzębia-Zdroju.
2: Śledztwo wykazało, że 31-letnia mieszkanka Jastrzębia-Zdroju oraz 53-letni mieszkaniec Sosnowca prowadzili punkty obsługi kasowej i przyjmowali od klientów gotówkę przeznaczoną na opłacenie różnych rachunków. Pieniądze te jednak nie były przekazywane przez nich dalej do odbiorców wskazanych przez pokrzywdzonych. Łączna wartość strat poniesionych przez wpłacających wyniosła około 600 tysięcy złotych.
0: Akt oskarżenia trafił już do sądu. Na poczet przyszłych kar i obowiązku naprawienia szkody prokurator zabezpieczył majątek wart 350 tysięcy złotych. Ciąg dalszy sporu o ziemię między dwoma gminami na północy województwa śląskiego. Jak poinformował dziś wójt gminy Poczesna Artur Sosna, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wydało negatywną rekomendację dla wniosku władz Częstochowy dotyczącego zmiany granic i przejęcia części obszaru gminy Poczesna. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów odrzuca te plany, co przybliża gminę do ostatecznego sukcesu w walce o nienaruszalność swoich granic. Wójt Artur Sosna w oficjalnym komunikacie podziękował mieszkańcom za niezłomną postawę, liczny udział w konsultacjach oraz sprzeciw w referendum lokalnym, który stał się kluczowym argumentem na szczeblu rządowym. Słowa wdzięczności skierował również do pracowników Urzędu Gminy za pracę i merytoryczne przygotowanie procesu obrony granic gminy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sosnowieckie pogotowie przekazało 4, zastąpione nowszymi modelami, ambulanse do pobliskich szpitali. Jeden z pojazdów trafił do Zagłębiowskiego Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej. Każde wsparcie, które przekłada się na poprawę organizacji transportu pacjentów i usprawnienie codziennej pracy personelu, ma dla nas ogromną wartość, mówi Radio Katowice Tomasz Burek, rzecznik Dąbrowskiej Lecznicy.
3: Ambulans będzie wykorzystywany do realizacji zadań statutowych Zagłębiowskiego Centrum Onkologii. Dzięki niemu będziemy mogli jeszcze sprawniej organizować transport pacjentów oraz skuteczniej odpowiadać na bieżące potrzeby naszej placówki. To także doskonały przykład współpracy pomiędzy instytucjami ochrony zdrowia. Wspólne działania i wzajemne wsparcie pozwalają nam budować system opieki, którego najważniejszym beneficjentem jest pacjent.
0: Pozostałe karetki przekazano do placówek szpitalnych w Toszku, Jaworznie i Sosnowcu. W ciągu dnia czeka nas umiarkowane zachmurzanie z przelotnym, słabym deszczem, głównie na północy i w centrum regionu. Termometry wskażą dziś maksymalnie do 24 stopni, a zachodni wiatr okresami powieje nieco silniej. W nocy niebo częściowo się rozpogodzi, a słabe opady na południu i wschodzie stopniowo zanikną. Na termometrach zobaczymy minimalnie od 10 do 13 stopni.

0: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Marcin Rudzki. Ruch na głównych drogach w regionie płynny, większe utrudnienia w miejscach prac drogowych. I tak przypominamy, drogowców mamy na autostradzie A1 kierunek Buć pomiędzy Piekarami a Dobieszowicami, tam prace drogowe i zwężenie. Drogowców mamy także na drodze krajowej 86 w Sosnowcu, jeszcze przed zjazdem na DK94. Tutaj mamy spowolnienie na pasach w kierunku Dąbrowy Górniczej. Na jedynce w Czechowicach, Dziedzicach trwa budowa nowego wiaduktu. Tutaj ruch w obydwu kierunkach, czyli w stronę Bielska Białej i Katowic, odbywa się tylko jedną jezdnią. Trasa zaczyna się korkować. Podobna sytuacja na krajowej drodze 91 pomiędzy Zawadą a Siedlcem, z powodu przebudowy drogi, utrudnienia i ograniczeń prędkości. 691-400-400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.
1: Dariusz Schmidt już ze mną. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. No, słońce wróci.
1: Wróci.
2: Tak, z tego urlopu już w poniedziałek.
1: Najświeższa prognoza pogody teraz.
2: Coraz cieplej się zrobi. Tymczasem jednak do końca tygodnia bez większych zmian w pogodzie. Dziś nadal będziemy pod wpływem niżu, który przemieszcza się z Litwy na pogranicze Polski i Białorusi. Na północy zaznaczać się będzie dodatkowo jeszcze front atmosferyczny. No i w dalszym ciągu nad Polskę napływa powietrze polarnomorskie, czyli takie nie za ciepłe. Dlatego też dziś, proszę Państwa, na zachodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo wzrastające do dużego. Na wschodzie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. No i na północy Podkarpacia, również na Kielecczyźnie, Mazowszu, Lubelszczyźnie, też Warmii, Mazurach, Podlasiu spodziewane są przelotne opady deszczu, miejscami burze z drobnym gradem. Temperatura maksymalna od 17 stopni na Suwalszczyźnie, około 21 w centrum, do 25 na zachodzie, chłodniej na obszarach podgórskich od 15 do 17. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty północny i północno-zachodni. W województwie śląskim dziś zachmurzenie zmienne. Od małego po duże pojawią się też przejaśnienia. Jednak po południu miejscami, głównie na jurze i w centrum województwa, trzeba być przygotowanym na słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura teraz w granicach 18-19 stopni, a maksymalnie dziś na termometrach do 22 w Częstochowie i na jurze, do 21 w Katowicach i miastach metropolii, do 23 w Bielsku Białej i w rejonach podgórskich. Od 18 do 21, a wysoko w Beskidach od 10 do 14. Wiatr będzie wiał słaby i umiarkowany, miejscami jednak, zwłaszcza na jurze i w metropolii, porywisty północno-zachodni i zachodni. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 981, mierzone na poziomie morza 1014 hektopaskali i będzie w miarę stabilne. Biometr dziś tak do południa obojętny, ale po południu i wieczorem już niekorzystny. A jutro w sobotę na Śląsku zachmurzenie zróżnicowane, od małego po duże, w większości regionów bez opadów, jedynie po południu bardzo lokalnie możliwe będą przelotne opady deszczu. Taka dokładna prognoza też dla Rudy Śląskiej, gdzie jutro śniadanie z Radiem Katowice od 10 do 14 na żywo. No i piękna pogoda w sam raz, taka do śniadania, czyli ani nie za zimno, ani nie za ciepło i też nie zmokniemy. W takim razie, no, zapraszamy serdecznie. Temperatura maksymalna jutro w zakresie 21-23 stopnie Celsjusza. Wiatr słaby, umiarkowany z północnego zachodu. W niedzielę, proszę Państwa, w pogodzie no, nic się nie zmieni praktycznie. Ponownie chmury będą się, to zachmurzenie na niebie będzie się zmieniać od małego po umiarkowane i duże. Chwilami będzie wyglądać za chmur słońce. W większości regionów nie powinno padać. Jedynie gdzieś lokalnie może się przytrafić jakiś taki słaby, przelotny deszczyk. A temperatura maksymalna w 21-23 stopnie Celsjusza. Jednak z początkiem przyszłego tygodnia, i tu nawiązuję do początku naszej rozmowy, już cieplej i pogodniej z temperaturami przekraczającymi 25 stopni Celsjusza.
1: Czyli weekend, pogoda zamówiona pod nasze radiowe wymagania, no a później rozpoczniemy już ciepłe lato. Bardzo dobrze,
2: tak,
1: bardzo dobrze.
2: Dobrze. I oby tak się nic nie zmieniło.
1: Dariusz Schmidt z prognozą pogody powróci. Kwadrans po 14 dzisiaj i kwadrans po 18, także jak co lato.

0: zakończone na rozpoczętym przed godziną festiwalu Góry Literatury, odbywającym się w Kotlinie Kłodzkiej i organizowanym przez Fundację Olgi Tokarczuk pod patronatem Trójki, noblistka zaprezentowała tytuł swojej nowej powieści. Rozmawiał z nią Michał Nogaś.
1: Tytuł składa się z czterech słów.
2: Świata jest za dużo. Dziwny, długi tytuł, ale tak mają moje książki. Świata jest za dużo i nie da się go opowiedzieć w powieści. Trzeba go ciąć i pokazywać małymi kawałkami.
1: Zapytana przez Trójkę, o czym będzie jej nowa, od dawna oczekiwana powieść, Olga Tokarczuk mówi.
2: Ponieważ nie da się opowiedzieć świata i świata jest za dużo, to muszę go sprowadzić do niewielkiej krainy w centralnej Europie, która się nazywa Dolnym Śląskiem. Akcja tej powieści zaczyna się w czerwcu 1946 roku i doprowadza nas, myślę, do 50. lat, ale też robi pewne dygresje czasowe i skacze w czasie do przodu i do tyłu, bo bez tego nie udałoby się zrozumieć pewnych koincydencji, związków, zależności.
1: Książka ukaże się 14 października przy okazji premiery Noblistka. Opowie o niej więcej na antenie Trójki. Ze Ścinawki Górnej w Kotlinie Kłodzkiej Michał Nogaś.
0: A relacja z Festiwalu Góry Literatury i więcej na temat nowej książki Olgi Tokarczuk w popołudniowym wydaniu. Zapraszamy do Trójki. 63-latek z Łodzi z zarzutami wykorzystania 30-letniej kobiety poszkodowana zmarła. Do zdarzenia doszło w nocy z 4 na 5 lipca. Policjanci zostali wezwani do jednego z łódzkich szpitali, gdzie trafiła 30-latka. Z relacji medyków wynikało, że mogła paść ofiarą przestępstwa na tle seksualnym. Funkcjonariusze pojechali następnie do mieszkania przy ulicy Łącznej na Górniaku, skąd kobieta została przewieziona do szpitala. Na miejscu zastali 63-letniego mężczyznę, który przyznał, że 30-latka w ostatnim czasie u niego przebywała, informuje Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.
3: Okoliczności zastane na miejscu pozwoliły na jego zatrzymanie, a następnie przedstawienie zarzutu do prowadzenia do czynności seksualnej, wykorzystując bezradność 30-latki, za co grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.
0: Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia łódzka prokuratura. Kolejarze ostrzegają przed niebezpiecznym trendem wśród młodzieży. Chodzi o train surfing, czyli jazdę na dachu pociągu albo między wagonami. Taka zabawa może skończyć się śmiercią, a mimo to filmy z ryzykownych przejazdów coraz częściej trafiają do mediów społecznościowych. Włodzimierz Kiełczyński z PKP Polskich Linii Kolejowych mówi, że są już ofiary takiej zabawy.
4: Na węźle warszawskim w tym roku dwa takie przypadki skończyły się niestety śmiercią osób. Jedna i druga osoba spadła z dachu pociągu. To zjawisko jest również bardzo niebezpieczne z uwagi na prąd, który płynie w sieci trakcyjnej. W sieci trakcyjnej mamy napięcie 3000 V i każde nie tylko dotknięcie, ale zbliżenie się do takiego przewodu może spowodować śmierć.
0: Kolejarze chcą przeciwdziałać takim praktykom i zapowiadają, że będzie więcej patroli na terenach kolejowych. Wiceminister Sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha zapowiada, że zrzeknie się immunitetu. Wniosek prokuratury w tej sprawie ma jeszcze dziś trafić do Sejmu. Chodzi o sprawę sprzed pierwszej tury wyborów prezydenckich. Polityk Koalicji Obywatelskiej opublikował w mediach społecznościowych agitujący wpis w czasie ciszy wyborczej. Post został usunięty po kilku godzinach. Polityk przyznał się do publikacji i przeprosił. Arkadiusz Myrcha zapowiada, że nie będzie się ukrywał za immunitetem.
5: To już wielokrotnie o tym zapewniałem, jak tylko będzie taka formalna możliwość, zrobię to bez zbędnej zwłoki.
0: Zawiadomienie do prokuratury złożył poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Matecki, który sam jest oskarżony m.in. o wyłudzanie środków z Funduszu Sprawiedliwości. W Rosji płoną 3 zakłady przetwarzające ropę. W nocy i nad ranem ukraińskie drony zaatakowały 12 rosyjskich regionów. Łącznie Ukraińcy wysłali na terytorium agresora prawie 400 bezzałogowców.
6: W kraju krasnodarskim ukraińskie drony zaatakowały Ilską rafinerię. Na zdjęciach opublikowanych przez niezależne serwisy internetowe widać kłęby dymu unoszące się nad zakładem. W obwodzie rostowskim płoną magazyny rafinerii w Azowie i terminal naftowy w Taganrogu. Serwis Astra napisał, że lokalna administracja ewakuowała ludzi mieszkających w pobliżu taganrogskiego portu. Jak podkreślił portal Meduza, codzienne ataki ukraińskich dronów na naftową infrastrukturę Rosji pogłębiają kryzys paliwowy. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Do końca dnia pochmurno, na wschodzie i w centrum także deszczowo, miejscami burze i silny wiatr. Na zachodzie przejaśnienia, 16 stopni na Podhalu, 19 w centrum, 25 na zachodzie.
8: Autopromocja.
1: Uwaga, uwaga.

0: ta nieprawda. Muzyka łagodzi obyczaje. Świetnie brzmi ta nieprawda. Tylko sztuka cię nie oszuka.
1: A mój Bóg nazywa się nie wiem.
0: A mój Bóg nazywa się nie.
1: A mój Bóg nazywa się nie wiem.
0: A mój Bóg nazywa się nie.
1: A mój Bóg nazywa się nie wiem.
0: A mój Bóg nazywa się nie.
1: A mój Bóg nazywa się nie wiem.

nazywa się nie.

nazywa się nie.

Próbuję się wyleczyć z ciebie i pytam, kim ja w sumie jestem. Gdy nic nie czułem, czułem się bezpieczniej. Teraz tracę grunt i lecę. Mam wspomnienia, które widzę wszędzie. Kilka błędów mogłem mieć.

dalej wisisz na liście gości obok lżejszych uzależnień. Mam wspomnienia, które widzę wszędzie. Kilka błędów, mógłbym mieć ich więcej. Głuchy telefon mówi mi, co będzie. Głuchy telefon.

0: Minęła 14. Mundurowi rozbili gang handlujący podrobionymi lekami. Śledztwo nadzoruje katowicka prokuratura. Poseł Szymon Giżyński został zawieszony przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości. Bielscy artyści wyruszyli dziś w Polskę autobusem. To w ramach projektu związanego z Polską Stolicą Kultury.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. 12 osób zatrzymano pod zarzutem produkcji i handlu podrobionymi lekami. Skoordynowana akcja została przeprowadzona jednocześnie na terenie 7 województw. Śledztwo nadzoruje prokuratura regionalna w Katowicach. Jak mówi jej rzecznik Michał Binkiewicz, gang oferował różnego rodzaju leki.
2: Członkowie grupy oferowali leki hormonalne, psychotropowe, preparaty wspomagające odchudzanie oraz sterydy anaboliczne. Farmaceutyki pochodziły z nielegalnie funkcjonującego laboratorium, a także były przemycane z Chin oraz Indii. Grupa w okresie swojego funkcjonowania zrealizowała ponad 15 tysięcy przesyłek zawierających nielegalne farmaceutyki o wartości przekraczającej 15 milionów złotych.
0: Zatrzymani usłyszeli już zarzuty kierowania lub udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także nielegalnego wytwarzania i wprowadzania do obrotu substancji niebezpiecznych dla życia i zdrowia człowieka. 4 z zatrzymanych osób zostały tymczasowo aresztowane. Poseł Szymon Giżyński został zawieszony przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości. Powodem zawieszenia jest oświadczenie, które parlamentarzysta opublikował w poniedziałek po konferencji posłanki Lidii Burzyńskiej i posła Andrzeja Gawrona, którzy ogłosili, że PiS popiera referendum w sprawie odwołania prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka. Poseł Giżyński, który w rządzie Prawa i Sprawiedliwości pełnił m.in. funkcję wiceministra kultury oraz wiceministra rolnictwa, wydał oświadczenie, w którym wytknął Burzyńskiej i Gawronowi, że nie pochodzą z Częstochowy, a podczas konferencji określali ją mianem naszego samorządu. Podkreślił również, że popierając referendum działają w interesie Koalicji Obywatelskiej. Sprawą ma zająć się Koleżeński Sąd Dyscyplinarny Prawa i Sprawiedliwości.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Bielscy artyści wyruszyli dziś w Polskę autobusem w ramach projektu związanego z Polską Stolicą Kultury. Pierwszym przystankiem autobusu sztuki jest Kraków. Przygotowano m.in. warsztaty kreatywne, sztuki wizualne, wystawy, podcasty radiowe, muzykę i poezję. To wszystko w specjalnie pomalowanym autobusie, który ma przyciągać i zachęcać do spotkań, mówi naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Bielskiego Magistratu Przemysław Smyczek.
3: W towarzystwie naszego cudownego, genialnego, jednorazowego, wybitnego autobusu Polskiej Stolicy Kultury, który wyrusza w tournée po Polsce. Po to, ażeby poprzez kolejne przystanki, czyli Kraków, Lublin, Warszawa, Gdańsk, Ustka, Kołobrzeg, Poznań, Wrocław, zakończyć tournée w Katowicach, gdzie w przyszłym roku to miasto będzie nosiło dumny tytuł Polskiej Stolicy Kultury.
0: Po dzisiejszym przystanku pod Wawelem autobus w niedzielę zawita do Lublina, a w najbliższy wtorek do Warszawy. W czasie 2 tygodni pokona ponad 2000 kilometrów. Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie jest już w pełni dostępny dla osób z ograniczoną mobilnością. Zakończyła się budowa nowej windy oraz przebudowa strefy wejściowej. Wyremontowano także parking z tyłu budynku przy Placu Wolności, mówi dyrektorka urzędu Anna Stefaniak-Bacza.
4: Bez żadnych barier, bez żadnych przeszkód. Drzwi również od tyłu urzędu są nowe, są automatycznie otwierane, tak samo jak drzwi z przodu. Z przodu są również nowe schody, tak wyprofilowane, żeby można było zamontować specjalną platformę, która również jest nowa dla osób niepełnosprawnych.
0: Koszt modernizacji to ponad 1 000 000 zł. Zadanie Starostwa Powiatowego w Cieszynie dofinansował Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zdaniem meteorologów do końca dnia w regionie pochmurno, miejscami głównie na północy i w centrum będą pojawiać się słabe opady deszczu, a na termometrach maksymalnie od 21 do 24 stopni.
5: Bo w studiu z najświeższą prognozą pogody pojawił się Dariusz Schmidt. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam serdecznie. Po południu i wieczorem na zachodzie kraju wciąż, proszę Państwa, zachmurzenie małe i umiarkowane. Przejściowo będzie wzrastać do dużego i lokalnie wystąpią tam słabe, przelotne opady deszczu. Na wschodzie zachmurzenie umiarkowane i też wzrastające do dużego. I również Tam można się spodziewać opadów deszczu, a dodatkowo również burz z drobnym gradem. Temperatura maksymalna od 17 stopni na Suwalszczyźnie, około 21 w centrum, do 25 na zachodzie, chłodniej na obszarach podgórskich, od 15 do 17. Wiatr słaby i umiarkowany, ale również porywisty, północno-zachodni i północny. W czasie burz w porywach do 65 km na godzinę. W województwie śląskim w drugiej części dnia zachmurzenie zmienne, czyli od małego po duże, ale też pojawiać się będą przejaśnienia i momenty ze słońcem też będą, ale po południu miejscami tak w okolicach 17, 18, 19 i w okolicach Rybnika, Tarnowskich Gór, Zawiercia, Cieszyna i w Beskidach mogą pojawić się słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura teraz w granicach 18-21 stopni, a maksymalnie dziś na termometrach w województwie śląskim do 22 w Częstochowie, na Jurze, do 21 w Katowicach i miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, do 22,5 w Bielsku-Białej, w rejonach podgórskich od 18 do 21. A wysoko w Beskidach od 10 do 14. Wiatr wieje przeważnie słaby i umiarkowany. Miejscami na północy i w centrum województwa porywisty, północno-zachodni i zachodni. W czasie najbliższej nocy zachmurzenie przeważnie będzie umiarkowane i raczej nie powinno padać, a jak już, to tylko gdzieniegdzie, niewiele i na krótko. Temperatura minimalna w nocy w zakresie 10-13 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z północnego zachodu. A jutro w sobotę na Śląsku zachmurzenie znowu zróżnicowane. Raz będzie więcej, raz mniej na niebie chmur. W większości regionów raczej nie powinno padać. Jedynie po południu gdzieś lokalnie, może przelotnie, deszczyk jakiś krótki spaść. Temperatura maksymalna w zakresie 21-23 stopni Celsjusza. W Rudzie Śląskiej, gdzie jutro Radio Katowice, będzie śniadanie z Radiem Katowice, no tam pogoda jak na zamówienie, ani nie za ciepło, ani nie za chłodno. O godzinie 10 będzie stopni 18, później to wzrośnie do 20-21. Także no, zapraszamy serdecznie. Miasteczko Radia Katowice i wiele, wiele atrakcji smakowitych, smaki i smaczki Rudy Śląskiej. Poprowadzę tam Śląską Falę wyjątkowo od 10 do 18. W niedzielę jeszcze pogoda bez większych zmian. Ponownie zachmurzenie zmienne, najczęściej umiarkowane i duże z przejaśnieniami. W większości regionu bez opadów, jedynie lokalnie może przytrafić się jakiś krótki, przelotny deszczyk. Temperatura w okolicach 21-23 stopni. No i początek przyszłego tygodnia to już same optymistyczne informacje, bo będzie i pogodnie, i słonecznie, i zrobi się w końcu trochę cieplej, bo w poniedziałek do 25, a potem już powyżej 25 w kolejne dni tygodnia.
5: Widziałem te prognozy pogody tam końcem tygodnia tego przyszłego, to nawet koło 30 stopni może się temperatura zakręcić. Dobre informacje, przynajmniej dla ciepłolubnych. To był Dariusz Schmidt. Jeszcze raz gorąco, tym razem

0: 78 w Zawierciu. Wolniej jedziemy też drogami w rejonie Myszkowa. Ruch na głównych drogach pozostaje raczej płynny. Większe utrudnienia mamy w miejscach prac drogowych. I tak przypominamy, że drogowcy pojawili się na DK86 w Sosnowcu i jeszcze przed zjazdem na DK94. Tutaj mamy spowolnienie. Ekipy drogowe także na jedynce kierunek Łódź pomiędzy Piekarami a Dobiszowicami. Tam prace drogowe i zwężenie. 691-400-400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.
1: Sponsorem audycji jest nowy salon Cherry PGD. Chorzów, ulica Zielony Zaułek 2.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 10 lipca, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. To historyczny moment dla polskiej energetyki. W sieci jest pierwszy prąd z morskiej farmy wiatrowej. W Zgierzu wystawiono na sprzedaż dawne budynki komisariatu i domu weselnego. Albański rząd wydał na pomoc w organizację koncertu Kanye Westa 4 miliony euro. Energia z farm wiatrowych znajdzie się w ogólnopolskiej sieci. W Choczewie na Pomorzu zakończono budowę stacji przesyłowej. Budujemy polską niezależność energetyczną, podkreślił premier Donald Tusk. Szef rządu mówił, że obiekt zapewni energię niezależnie od tego, co dzieje się na świecie. Jako przykład podał niestabilną sytuację na Bliskim Wschodzie.
3: To wszystko pokazuje, jak ważne jest to, żebyśmy mieli niezależne od kaprysów historii i geopolityki źródła energii. Tak jak powiedzieli już ministrowie, to jest polskie morze, no w jakim sensie to jest polski wiatr. Nie płacimy za wiatr. On będzie wiał niezależnie od tego, co się będzie działo w Iranie czy w Moskwie. I dlatego nie ma w tym słowa przesady. Tutaj budujemy i tę pierwszą fazę mamy za sobą tej budowy. Budujemy polskie bezpieczeństwo i polską suwerenność.
2: Pierwsza moc farmy wiatrowej Baltic Power została już przekazana ze stacji w Choczewie do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Docelowo stacja przekaże energię elektryczną z 6 farm. Ich łączna moc wyniesie około 6 gigawatów. To więcej niż cała elektrownia w Bełchatowie. Jeden z zatrzymanych, którzy próbowali wejść do siedziby ukraińskiej firmy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, to były żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej. Pod koniec marca Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała go pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji. Służby wciąż badają działalność Jarosława K.
4: Informację tę potwierdził Jacek Dobrzyński. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych przekazał, że wówczas decyzją sądu zatrzymany nie trafił do aresztu. Proces w sprawie szpiegostwa trwa.
5: Ma zadanie wyjaśnienie roli tego mężczyzny i sprawdzenie dokładnie jego działalności.
4: 3 lipca Jarosław K. próbował wejść z innymi osobami do siedziby ukraińskiej firmy mieszczącej się na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wypytywał jedną z pracownic o poparcie dla Stepana Bandery. Po upublicznieniu nagrań z tego incydentu policja zatrzymała go i jeszcze jedną osobę. Piotr Żytnicki z Gazety Wyborczej wskazuje, że mężczyzna był też aktywny w mediach społecznościowych.
6: Jeżeli miał być to szpieg, to bardzo nietypowy, ponieważ ten mężczyzna nie ukrywał swoich prorosyjskich, a jednocześnie mocno antyukraińskich poglądów.
4: Służby zabezpieczyły komentarze w mediach społecznościowych zamieszczone pod filmem z uczelni. Maciej Szefer, Polskie Radio.
2: Komisariat Policji na sprzedaż. Powiat Zgierski ogłasza przetarg na nieruchomości. Pod młotek trafi m.in. dawny komisariat w miejscowości Słowik. Budynek położony przy drodze krajowej 91 ma powierzchnię ponad 300 metrów kwadratowych i według miejscowego planu zagospodarowania może pełnić usługi, funkcje usługowe, mówi rzecznik powiatu Zgierskiego Jacek Czekalski.
7: Przez lata ten budynek jednym kojarzył się z miejscem pracy, innym kojarzył się pewnie nie najprzyjemniej. Teraz czeka na kogoś, kto nada mu zupełnie nowe życie. I jeśli ktoś szuka właśnie takiej nieruchomości z charakterem, to naprawdę warto zajrzeć do ogłoszeń powiatu Zgierskiego.
2: Powiat Zgierski wystawił na sprzedaż również budynek po dawnym domu weselnym w Dąbrówce Wielkiej. W Albanii narastają kontrowersje wokół planowanego koncertu amerykańskiego rapera Kanye Westa. Krytyka za wydarzenie spada na rząd Ediego Ramy, który zdecydował o przeznaczeniu 4 milionów euro na uratowanie organizacji wydarzenia.
8: Artysta, który w ostatnich latach został wykluczony z występów lub objęty zakazem wjazdu do kilku państw europejskich z powodu antysemickich i neonazistowskich wypowiedzi, ma wystąpić już 11 lipca w Tiranie. Premier Edi Rama tłumaczy, że decyzję o wsparciu dla imprezy podjęto, aby nie dopuścić do odwołania koncertu, na który bilety kupiło około 25 tysięcy osób z 80 krajów. Według Ramy wydarzenie ma przynieść albańskiej gospodarce nawet 100 milionów euro dzięki wpływom z turystyki i usług. Decyzja wywołała jednak falę krytyki. Trwające od kilku tygodni protesty przeciwko rządowi zyskały nowy temat. Demonstranci zarzucają premierowi, że wykorzystuje koncert do poprawy własnego wizerunku i wydaje publiczne pieniądze na kontrowersyjnego artystę zamiast przeznaczyć je na ochronę zdrowia czy inne potrzeby społeczne. Wśród protestujących pojawiają się również głosy, że zaproszenie muzyka oskarżonego o szerzenie antysemickich haseł szkodzi międzynarodowemu wizerunkowi Albanii.

0: Piotr Piętka, Polskie Radio.
1: Zmarła Maja Gadowska, chorująca na raka dziewczynka, która nagrała utwór Wszystkie marzenia w duecie z Łatwogankiem. Zmagała się ze złośliwym nowotworem kości. Na przełomie kwietnia i maja podczas charytatywnego streamu youtuber zbierał pieniądze na leczenie dzieci walczących z nowotworami. W ten sposób uzyskano ponad 282 miliony złotych. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Popołudnie pogodne, na zachodzie, w centrum i na wschodzie chmury, opady deszczu i burze połączone z silnym wiatrem. Lokalnie opady będą intensywne. 17 stopni na Suwalszczyźnie, 19 na Mazowszu i nad Bałtykiem i 25 na Dolnym Śląsku.
3: Zapraszamy

0: A teraz czas na skrót informacji Radia Katowice, który przygotował i przedstawi Tomasz Gancarek.
1: 83. rocznicę zbrodni wołyńskiej upamiętniono w Katowicach. Pod tablicą pamiątkową poświęconą pamięci Polaków zamordowanych na Kresach Wschodnich złożono kwiaty. Jutro obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci o Polakach, ofiarach ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej. Przed Bielskim Sądem Okręgowym staną Dagestańczyk i Czech, których śledczy oskarżyli m.in. o produkcję metamfetaminy. Ze sprzedaży narkotyku mogliby uzyskać 8 milionów złotych. Mężczyznom grozi do 20 lat więzienia. Na rok więzienia został skazany 36-letni katowiczanin, który prowadził samochody mimo sądowego zakazu i cofniętych uprawnień. Co ciekawe, mężczyzna wpadł podczas śledztwa dotyczącego kradzieży z włamaniem. Pomogła analiza nagrań z monitoringu, która wykazała, że w czasie popełnienia tego przestępstwa 36-latek kierował pojazdami pomimo zakazu. Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie jest już w pełni dostępny dla osób z ograniczoną mobilnością. Zakończyła się budowa nowej windy oraz przebudowa strefy wejściowej. Prace pochłonęły przeszło 1 000 000 zł.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 10 lipca, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Elbląska prokuratura bada sprawę lekarza z Braniewa. W rok miał zarobić prawie 1 800 000 zł. Przełomowy moment dla polskiej energetyki. Pierwsza energia z farmy wiatrowej na Bałtyku trafia już do sieci. Znów problemy w warszawskim metrze. Pierwsza linia nie jeździ na Mokotowie. Śledczy sprawdzają, czy w Powiatowym Centrum Medycznym w Braniewie doszło do nieprawidłowości przy rozliczaniu pracy jednego z lekarzy. Chirurg miał wykazywać ponad 1 000 godzin pracy w miesiącu, rozliczając jednocześnie dyżury z kilku umów. Z ustaleń nowych władz placówki wynika, że w ciągu roku medyk zarobił niemal 1 800 000 zł.
3: Była to procedura, która nie trwała chwilkę, nie była jakby tylko na jakiś czas spowodowany, nie wiem, brakiem personelu czy czegoś takiego, tylko była to sytuacja notoryczna, trwająca wiele lat. Dlatego też postanowiliśmy zakończyć takie praktyki.
2: Mówi przewodnicząca Rady Nadzorczej Braniewskiego Centrum Monika Trzcińska. Jak dodaje, zawiadomienie dotyczące rozliczeń i wynagrodzenia chirurga to jedno z kilku, jakie wpłynęły do prowadzącej postępowanie prokuratury rejonowej w Elblągu.
3: Były to zawiadomienia, które mówiły o działaniu na szkodę spółki. Narażaniu oczywiście też zdrowia i życia pacjentów.
2: Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Polska dołącza do państw korzystających z morskiej energetyki wiatrowej. W Choczewie na Pomorzu otwarto stację, która będzie przesyłała prąd z farm wiatrowych na Bałtyku do krajowego systemu. Premier Donald Tusk podkreśla, że to kluczowa inwestycja dla bezpieczeństwa energetycznego Polski.
4: Nie płacimy za wiatr. On będzie wiał niezależnie od tego, co się będzie działo w Iranie czy w Moskwie. I dlatego nie ma w tym słowa przesady. Tutaj budujemy i tę pierwszą fazę mamy za sobą tej budowy. Budujemy polskie bezpieczeństwo i polską suwerenność. Cały świat już wie bardzo dobrze. Te ostatnie wojny pokazują to z całą mocą, że nie można mówić o bezpieczeństwie, kiedy nie mówi się o bezpieczeństwie energetycznym. Energetyka jest równie ważna jak broń, jak armia.
2: Do systemu trafiła już pierwsza moc polskiej morskiej farmy wiatrowej Baltic Power, wspólnej inwestycji Orlenu i kanadyjskiej spółki Northland Power. Świata jest za dużo. Nowa książka Olgi Tokarczuk pojawi się w księgarniach jesienią. Nasza noblistka ujawniła tytuł na festiwalu Góry Literatury. Impreza, która odbywa się w Kotlinie Kłodzkiej, jest organizowana przez Fundację Olgi Tokarczuk pod patronatem Trójki. Autorka trochę opowieści nam zdradziła.
5: Ponieważ nie da się opowiedzieć świata i świata jest za dużo, to muszę go sprowadzić do niewielkiej krainy w centralnej Europie, która się nazywa Dolnym Śląskiem. I ponieważ czas jest ogromny i nie da się go ująć słowami, to muszę sprowadzić czas akcji do kilku lat po II wojnie światowej. Akcja tej powieści zaczyna się w czerwcu 1946 roku i doprowadza nas do 50. lat, ale też robi pewne dygresje czasowe i skacze w czasie do przodu i do tyłu.
2: Więcej na temat nowej książki Olgi Tokarczuk w relacji z festiwalu Góry Literatury w popołudniowym zapraszamy do Trójki. Siły bezpieczeństwa Syrii zatrzymały wszystkich odpowiedzialnych za zamach bombowy w Damaszku, do którego doszło podczas wizyty prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Wstępne dochodzenie wskazuje na powiązania komórki z tak zwanym państwem islamskim. Aresztowania przeprowadzono w kilku dzielnicach stolicy, a także w Al-Husajnija, gdzie znajduje się obóz uchodźców palestyńskich, i na przedmieściu, gdzie mieszka mniejszość alawicka. Pierwszego z podejrzanych zidentyfikowano dzięki nagraniom z monitoringu, a on doprowadził śledczych do pozostałych członków terrorystycznej komórki. We wtorek siły bezpieczeństwa odkryły dwa ładunki wybuchowe podczas rutynowych działań. Oba eksplodowały podczas rozbrajania. Jedna osoba zginęła, ponad 30 zostało rannych. Kolejny dzień. Utrudnienia na pierwszej linii warszawskiego metra. Pociągi kursują w dwóch pętlach. Kabaty Stokłosy oraz Politechnika Młociny. Służby zostały zaalarmowane przez pasażerkę.
6: Jedna z pasażerek zgłosiła, że wydaje jej się, że widziała osobę postronną w tunelu. Po konsultacji z policją podjęliśmy decyzję o tym, żeby zamknąć stację i dokonać sprawdzenia tuneli. Te czynności są wykonywane i do czasu ich zakończenia będziemy jeździć w dwóch pętlach od Kabaty do Stokłosów i od Politechniki do Młociny.
2: Mówi rzeczniczka warszawskiego metra Anna Bartoń. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia.
7: Klimat.
2: Bardzo dobra jakość powietrza na północy i wschodzie kraju, dobra na zachodzie i południu. Połowa prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. W północno-wschodniej części kraju ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gwałtownym wzrostem stanu wód. Poza tym niemal w całej Polsce susza hydrologiczna. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Do końca dnia i w nocy sporo chmur, tylko na zachodzie i w centrum rozpogodzenia. Na wschodzie deszcz i lokalnie burze. Teraz od 15 do 25 stopni. W nocy 10 stopni na Podlasiu, 13 w centrum, do 14 na zachodzie.
9: Autopromocja.
10: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Marcin Rudzki. Ponownie zaczynamy od południa regionu. Przypomnijmy, Jaworze, ulica Cieszyńska, tam zderzenie dwóch pojazdów, droga może wciąż się korkować. Teraz Tychy, tam utrudnienia w ruchu na ulicy Towarowej przy wyjeździe z zajezdni PKM-u. Doszło tam do kolizji z udziałem trzech pojazdów. Zwalniamy aktualnie na jedynce w Szynie, tu korkują się dojazdy do świateł. Więcej samochodów także na drodze numer 44 pomiędzy Mikołowem a Tychami. Na tej trasie wciąż większy ruch, także w Bieruniu. Generalnie ruch na głównych drogach raczej płynny. Większe utrudnienia mamy w miejscach prac drogowych i drogowców mamy na autostradzie A1 kierunek Łódź pomiędzy Piekarami a Dobieszowicami. Tam prace drogowe i zwężenie. Drogowców wciąż mamy też na DK86 w Sosnowcu jeszcze przed zjazdem na DK94. 691 400 400. Czekamy na zgłoszenie.

gdyby jednak jakiś cud się zdarzył i wydarzył znów, przypałętał się do nóg, gdyby w ogóle jakoś mógł.

zwrotką. Łapię zeszyt i spisuję sobie obcy love song. Czy to oczopląs? Widzę go jak kroczy w mrok. Miasto skrywa się za mgłą i mdłą melodią. Liczne ciosy lecą na skroń jak siwe włosy. Liczne ciosy znikąd jak siwe włosy. Liczne ciosy lecą na skroń jak siwe włosy. Liczne ciosy znikąd jak siwe włosy. Liczne ciosy lecą na skroń jak siwe włosy. Liczne ciosy znikąd jak siwe włosy. Liczne ciosy lecą na skroń jak siwe włosy. Liczne ciosy znikąd jak siwe włosy.

się w potoku słów. Porady nieprzerwanie płyną ci z ust. Ty chyba znasz przepis na cudze szczęście. Myślisz, że nie pomoże? Jak będę miała więcej, ty chyba mnie nie znasz. Pokażesz gonić modę, zaginając mój własny światopogląd, mój wzorzec. Ty chyba kpisz, a śpisz na pewno. Nie będę twoją królewną. Nie.

0: 16.30 o tej porze na skrót informacji zaprasza Tomasz Gancarek.
1: We wrześniu zobaczymy pierwsze efekty zmian w systemie ochrony zdrowia, zadeklarował premier Donald Tusk. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda chce, aby górną granicą czasu pracy lekarzy w publicznym systemie ochrony zdrowia były 2 etaty. Zapowiedziała także wprowadzenie e-kolejki na zabiegi planowane, jawność konkursów prowadzonych w szpitalach, do których nie będą mogły przystępować spółki oraz bardziej szczegółowe kontrole NFZ-u. Jest akt oskarżenia w sprawie oszustw, do których doszło w punktach opłat działających na terenie Świętochłowic, Zambrza, Bytomia i Jastrzębia-Zdroju. 31-letnia kobieta oraz 53-letni mężczyzna przyjmowali od pokrzywdzonych pieniądze przeznaczone na opłaty różnych rachunków, jednak środki te nie trafiały do odbiorców. Straty wyniosły blisko 600 tysięcy złotych. Ponad 1500 osób uczestniczy w Festiwalu Życia w Kokotku koło Lublińca. Od poniedziałku odbywają się tam koncerty gwiazd muzyki chrześcijańskiej, warsztaty sportowe, modlitwy i konferencje. Wydarzenie potrwa do niedzieli. Widowiska historyczne, koncerty orkiestry oraz tradycyjny skok przez skórę to główne punkty programu tegorocznej Barbórki w środku lata w Tarnowskich Górach. Rozpoczynająca się dziś impreza została rozbudowana z okazji jubileuszu 500-lecia miasta i nawiązuje do śląskich tradycji z XVIII wieku.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest 10 lipca, piątek, minęła 16. Przed nami serwis Trójki. Krzysztof Zyblewski.
3: Nie milkną komentarze po słowach prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego pod adresem policji. Na jesieni nowa powieść Olgi Tokarczuk.
4: Świata jest za dużo. Dziwny, długi tytuł. Ale tak mają moje książki.
3: Polska dołączyła do państw korzystających z morskiej energetyki wiatrowej. Politycy koalicji oburzeni słowami prezesa Prawa i Sprawiedliwości pod adresem policji. Jarosław Kaczyński nazwał funkcjonariuszy bojówkami rządzącej partii. Powodem było to, że prezes PiS-u nie mógł złożyć wieńca przed pomnikiem smoleńskim na Stołecznym Placu Piłsudskiego. Uniemożliwili to uczestnicy innego zgromadzenia. Premier Donald Tusk ocenił, że Jarosław Kaczyński, atakując służby i policję, zachowuje się jak taki klasyczny warchoł. Wiceminister Sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha podkreślił, że słowa prezesa PiS są niedopuszczalne.
5: Po pierwsze, są to słowa obraźliwe dla funkcjonariuszy policji, którzy zawsze działają na podstawie prawa i w granicach prawa. A po drugie, wydaje się, że chyba prezes Kaczyński zachłysnął się tymi patrolami pana posła.

0: Brauna i tego typu bojówkom, bo widać, że to chyba taki scenariusz gdzieś tam mu się marzy, żeby na ulicach dominowały takie osoby, a nie polscy funkcjonariusze w polskich mundurach. To jest dla mnie absolutnie nie do zaakceptowania.
1: Wicerzecznik Prawej Sprawiedliwości Mateusz Kurzajewski ma zastrzeżenia do pracy policji, która była na placu Piłsudskiego.
2: Ci prowokatorzy mieli pełną ochronę funkcjonariuszy policji, którzy nie umożliwili nam dojścia do pomnika i złożenia tych kwiatów, chroniąc jednocześnie prowokatorów, którzy powinni być z tego pomnika usunięci. Przypominam, że nasze uroczystości mają charakter zgromadzeń cyklicznych, czyli mają pierwszeństwo, więc każdorazowo powinniśmy mieć możliwość uczczenia pamięci tych, którzy zginęli 10 kwietnia 2010 roku. Stało się inaczej.
1: Jarosław Kaczyński stwierdził, że z zachowania funkcjonariuszy będą musiały być wyciągnięte konsekwencje. Dodał, że w przyszłości trzeba stworzyć gwardię obywatelską. A warszawska policja podkreśliła, że pozostaje apolityczna, a funkcjonariusze wykonują zadania bezstronnie, kierując się wyłącznie przepisami prawa i oceną sytuacji. Zmarła 13-letnia Maja Gadowska, podopieczna Fundacji Cancer Fighters, zmagała się ze złośliwym rakiem kości.
3: Dziękujemy Ci za uśmiech, którym poruszyłaś tysiące serc, napisała Fundacja Cancer Fighters, która poinformowała o śmierci swojej podopiecznej, 13-letniej Mai Gadowskiej. Dziewczynka była znana z piosenki Wszystkie Marzenia, nagranej razem z influencerem Łatwogangiem. Maja Gadowska zmagała się z osteosarkomą, czyli złośliwym nowotworem kości, diagnozowanym najczęściej u nastolatków i młodych dorosłych. Pierwsze objawy pojawiły się 3 lata temu, kiedy zaczęła odczuwać ból ręki. Później usłyszała diagnozę. W ubiegłym miesiącu z Mają Gadowską spotkał się w szpitalu Łatwogang. Influencer nagrał z dziewczynką piosenkę. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
1: 14 października do księgarni trafi nowa powieść Olgi Tokarczuk. Akcja toczy się na Dolnym Śląsku w pierwszych latach po II wojnie światowej, a jej tytuł to Świata jest za dużo. Co teraz dzieje się z dziełem? Noblistka ujawniła Michałowi Nogasiowi na festiwalu Góry Literatury, który odbywa się pod patronatem Trójki.
4: Książka jest już oddana, jest już dokończony spis treści i numery rozdziałów. Książka ukaże się 14 października tego roku i będę się chętnie spotykała z czytelnikami.
1: Więcej o nowej książce naszej noblistki po 17 w naszej popołudniowej audycji. Polska dołącza do państw korzystających z morskiej energetyki wiatrowej. W Choczewie na Pomorzu otwarto stację, która już przesyła prąd z pierwszej polskiej farmy wiatrowej na Bałtyku do krajowego systemu. Bartłomiej Derski z portalu wysokienapięcie.pl mówi, że z takich rozwiązań korzysta kilkanaście państw na świecie.
5: Dzisiaj najpowszechniej wykorzystuje się tą energię na Morzu Północnym. Mówimy tutaj o Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemczech, ale także w Azji coraz silniej rozwija się taka energetyka. No i teraz Polska i Bałtyk dołączają do tego grona.
1: W kolejnych latach do stacji ma być przyłączonych kolejnych 6 morskich farm wiatrowych. Ich łączna moc wyniesie blisko 6 gigawatów więcej niż cała elektrownia Bełchatów. W Albanii rząd zmaga się z falą krytyki po wsparciu koncertu amerykańskiego rapera Kanye Westa. Na uratowanie organizacji wydarzenia władze przeznaczyły 4 miliony euro.
6: Artysta, który w ostatnich latach został wykluczony z występów lub objęty zakazem wjazdu do kilku państw europejskich z powodu antysemickich i neonazistowskich wypowiedzi, ma wystąpić już 11 lipca w Tiranie. Premier Edi Rama tłumaczy, że decyzję o wsparciu dla imprezy podjęto, aby nie dopuścić do odwołania koncertu, na który bilety kupiło około 25 tysięcy osób z 80 krajów. Według Ramy wydarzenie ma przynieść albańskiej gospodarce nawet 100 milionów euro dzięki wpływom z turystyki i usług. Decyzja wywołała jednak falę krytyki. Trwające od kilku tygodni protesty przeciwko rządowi zyskały nowy temat. Demonstranci zarzucają premierowi, że wykorzystuje koncert do poprawy własnego wizerunku i wydaje publiczne pieniądze na kontrowersyjnego artystę zamiast przeznaczyć je na ochronę zdrowia czy inne potrzeby społeczne. Wśród protestujących pojawiają się również głosy, że zaproszenie muzyka oskarżonego o szerzenie antysemickich haseł szkodzi międzynarodowemu wizerunkowi Albanii. Piotr Piętka, Polskie Radio.
1: To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Sport po południu, Dariusz Urbanowicz.
9: Dzień dobry. W Osace, w Lidze Narodów, po świetnym meczu wczoraj i wygranej z Amerykankami, dziś polskie siatkarki nie znalazły sposobu na Brazylijki i przegrały 1-3. Z 4 porażkami i 7 zwycięstwami Polki są na 7 miejscu w tabeli i ich udział w turnieju finałowym stoi pod znakiem zapytania, mówi Julia Piasecka o sytuacji w tabeli.
10: Wiemy, że gdzieś nasza pozycja w tabeli jest nie najlepsza, bo gdzieś dużo zespołów jest teraz podobnych punktowo. No więc na pewno ten mecz z Japonią byłoby bardzo ważny dla nas, żeby wygrać i wtedy prawdopodobnie byłybyśmy bliższe tego finału.
9: Mecz z Japonkami w niedzielę o 12:20. Na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej dziś ćwierćfinał numer 2 o 21:00. Belgia zagra z Anglią. My wróćmy jeszcze do wczorajszej wygranej Francji z Marokiem 2-0. Występ reprezentacji Maroka ocenia znawca piłki nożnej na czarnym lądzie Adam Musialik z afrykańskiego futbolu.
11: Francja kontrolowała całe spotkanie i w końcu wykorzystywała swoje sytuacje. Mogło paść nawet więcej goli dla trójkolorowych. W bramce tam momentami Bono wyczyniał cuda. Trudno wszystko sprowadzać do braku Saibariego, który nie mógł zagrać w tym spotkaniu. Albo Marokańczykom ewidentnie zabrakło pomysłu, jak zaskoczyć tutaj Francuzów, albo ten pomysł był po prostu źle realizowany.
9: Bono to oczywiście zbieżność nazwisk z irlandzkim śpiewakiem przypadkowa. W 1/8 finału po porażce z Argentyną odpadł Egipt, aż 9 z 10 afrykańskich drużyn wystąpiło w fazie pucharowej tegorocznego mundialu. Z grupy nie wyszła tylko Tunezja, przy okazji 8 jej zawodników przyłapano na stosowaniu niedozwolonego dopingu. Zajrzyjmy na Wimbledon, tam trwa półfinał turnieju singlistów. Aleksander Zwieriew wygrał pierwszy set z Arturem Ferim i to po tiebreaku. Brytyjczyk to numer 114 światowego rankingu ATP i gra w londyńskim Wielkim Szlemie dzięki dzikiej karcie. Wcale tanio Niemcowi skóry nie sprzedał. Pierwsza partia zakończyła się do 6, ale w tiebreaku do 0. Trwa set numer 2 i jest w nim 2-5, więc też łatwo wcale nie jest. Czekamy na drugi półfinał. Wielkie święto tenisa, w którym zagrają Jannik Sinner z Nowakiem Dżokowiczem. I co się dzieje na trasie 7 etapu 113 edycji Tour de France? Żółtą koszulkę odzyskał wczoraj Tadej Pogacar. Słoweniec ma dziś spokojniejszy dzień, bo etapowe zwycięstwo rozstrzygnie się dzisiaj pomiędzy sprinterami. Do mety pozostaje nieco 50 km, a meta usytuowana jest w Bordeaux.
8: Na zachodzie dziś mniej chmur, tam zachmurzenie małe i umiarkowane. Na wschodzie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, no i oczywiście przelotne opady deszczu, miejscami także burze z gradem. Najintensywniej może dziś padać na Warmii i Mazurach, na Podlasiu, na północy i wschodzie Mazowsza oraz na północy Lubelszczyzny. 17 stopni na Suwalszczyźnie, około 21 stopni Celsjusza w centrum i 25 stopni na zachodzie.

Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Marcin Rudzki. Ponownie zaczynamy od południa regionu. Przypomnijmy, Jaworze, ulica Cieszyńska, tam zderzenie dwóch pojazdów, droga może wciąż się korkować. Teraz Tychy, tam utrudnienia w ruchu na ulicy Towarowej przy wyjeździe z zajezdni PKM-u. Doszło tam do kolizji z udziałem trzech pojazdów. Zwalniamy aktualnie na jedynce w Przynietu, korkują się dojazdy do świateł. Więcej samochodów także na drodze numer 44 pomiędzy Mikołowem a Tychami. Na tej trasie wciąż większy ruch, także w Bieruniu. Generalnie ruch na głównych drogach raczej płynny. Większe utrudnienia mamy w miejscach prac drogowych i drogowców mamy na autostradzie A1 kierunek Łódź pomiędzy Piekarami a Dobieszowicami. Tam prace drogowe i zwężenie. Drogowców wciąż mamy też na DK86 w Sosnowcu jeszcze przed zjazdem na DK94. 691 400 400. Czekamy na zgłoszenie.

kochasz to, co robisz dla gotówki? Nie będę oceniał, każdy ma trochę wydatków. Ja nie gwiazdorzę, chociaż śmiało mógłbym. Jestem spragniony jakiegoś live'u. Tam nic nie jest czarno-białe jak Juventus. Nie tylko koncertuj, ale zabawiaję, flirtuj z panienkami jak z okładek Women's Health'ów. A po powrocie do chaty mam zapach Enigmy, yeah. Jestem otwarty, masz mnie za zakręconego. A znam tylko jeden sposób, by skutecznie zabić żądzę. Lecz nie zostawiaj śladów, ja jestem od tego. Żadnych malin czy zadrapań, bo jeszcze mi zjebiesz cały związek. Proszę mnie nie drapać, bon bon. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj oj. Nie malina, siniak też nie. Nie gryź warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. Weź się nie wygadaj, no no. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj oj. Nie malina, siniak też nie. Nie gryź warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. I wiodę podwójne życie, bo mam takie zajebiste, że nie mieszczę już go w pojedynczym, nie mieszczę. Jedźmy na wiochę albo za granicę. Nawet nie wiesz, jak ten związek męczy. Tam nic nie jest czarno-białe, niczym w München Gladbach. Nie, nie, czasem znaczy tak, tak i to mocno dziwne. A ja chciałbym z tobą o czymś innym paplać. I mówię ci, że się gubię, a ty pytasz, no to po co w tym tkwię. A bo lubię też poranki w jej objęciach. Lubię wracać do domu, bo nigdzie nie ma tak dobrze. Ona i tak wie, że jest najlepsza. Więc przypadkiem się mną nie chwal, bo jeszcze mi zjebiesz cały związek. Weź się nie wygadaj, no no. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj oj. Nie malina, siniak też nie. Nie gryź warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. Proszę mnie nie drapać, bon bon. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj oj. Nie malina, siniak też nie. Nie gryź warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. Związek z nią jest takim dziwnym driftem i sobie latam na boki, a jak zrywać to z powodu żartu. A jeśli się dowie o mych widmo girlfriends, najprzystojniejszy jestem, kiedy dostaję z backhandu. Tam nic nie jest czarno-białe jak Newcastle. Czasem po prostu trzeba spuścić jak Fami Redo. Z tonu, z gramem, w delegacji, na kuracji. A w razie co, to nie doszło do niczego. Wyczułaś trochę brudu, bo się zmywam właśnie. A po powrocie paradoksalnie cały w nerwach byłem. I spytałaś, skąd te usta o smaku gumy arabskiej. W oczach malinki i sparzona warga kierwa. Prosiłem, żeby mnie nie drapać, bon bon. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj oj. Nie malina, siniak też nie. Nie gryź warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. Weź się nie wygadaj, no no. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj oj. Nie malina, siniak też nie. Nie gryź warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte.

0: 16.30 o tej porze na skrót informacji zaprasza Tomasz Gancarek.
1: We wrześniu zobaczymy pierwsze efekty zmian w systemie ochrony zdrowia, zadeklarował premier Donald Tusk. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda chce, aby górną granicą czasu pracy lekarzy w publicznym systemie ochrony zdrowia były 2 etaty. Zapowiedziała także wprowadzenie e-kolejki na zabiegi planowane, jawność konkursów prowadzonych w szpitalach, do których nie będą mogły przystępować spółki oraz bardziej szczegółowe kontrole NFZ-u. Jest akt oskarżenia w sprawie oszustw, do których doszło w punktach opłat działających na terenie Świętochłowic, Zambrza, Bytomia i Jastrzębia-Zdroju. 31-letnia kobieta oraz 53-letni mężczyzna przyjmowali od pokrzywdzonych pieniądze przeznaczone na opłaty różnych rachunków, jednak środki te nie trafiały do odbiorców. Straty wyniosły blisko 600 tysięcy złotych. Ponad 1500 osób uczestniczy w festiwalu Życia w Kokotku koło Lublińca. Od poniedziałku odbywają się tam koncerty gwiazd muzyki chrześcijańskiej, warsztaty sportowe, modlitwy i konferencje. Wydarzenie potrwa do niedzieli. Widowiska historyczne, koncerty orkiestry oraz tradycyjny skok przez skórę to główne punkty programu tegorocznej Barbórki w środku lata w Tarnowskich Górach. Rozpoczynająca się dziś impreza została rozbudowana z okazji jubileuszu.

0: okresu 500-lecia miasta i nawiązuje do śląskich tradycji z XVIII wieku.
1: Jest 18, jeszcze nie, jest 17. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Katarzyna Borowiecka, dzień dobry. A w studiu Krzysztof Zalewski, nie, Krzysztof Zyblewski i Serwis Trójki.
2: Podejrzano spektakularny napad na salon jubilerski w Warszawie w rękach policji. Premier w 85. rocznicę mordów Jedwabnem. Trzeba umieć spojrzeć historii prosto w twarz. Niemal 40 stopni Celsjusza po raz kolejny tego lata na termometrach we Francji. Policja zatrzymała jednego z podejrzanych o spektakularny napad na salon jubilerski w warszawskiej Galerii Mokotów 2 lata temu. Poszukiwany 44-letni mężczyzna próbował uciec przez Chorwację do Serbii. Najnowsze informacje ma Piotr Piętka.
3: Zatrzymanie było efektem wielomiesięcznego śledztwa prowadzonego przez stołecznych policjantów we współpracy z innymi służbami. Po ustaleniu tożsamości i miejsca pobytu mężczyznę zatrzymano podczas próby przekroczenia granicy chorwacko-serbskiej. Według śledczych sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania osób, które mogły brać udział w przygotowaniu lub przeprowadzeniu napadu. Doszło do niego 30 grudnia 2024 roku. Sprawcy wtargnęli do salonu jubilerskiego w centrum handlowym, użyli atrap broni wobec pracowników i ukradli biżuterię o znacznej wartości, po czym uciekli. Według policji byli oni prawdopodobnie członkami międzynarodowego gangu Różowych Panter. Piotr Piętka, Polskie Radio.
2: Lekcja narodowej samoświadomości. Tak premier Donald Tusk odniósł się do pogromu ludności żydowskiej w Jedwabnem sprzed 85 lat. Trzeba umieć spojrzeć historii i prawdzie prosto w twarz, podkreślił w rocznicę zbrodni z czasów II wojny światowej szef rządu.
4: Ucząc innych, czy starając się nauczyć innych życia w historycznej i politycznej prawdzie, tak jest przecież dzisiaj w relacjach polsko-ukraińskich, sami przeszliśmy i dalej przechodzimy bardzo trudną drogę. Nasz naród był narodem w sposób imponujący, solidarnym z obywatelami polskimi, Żydami, mieszkającymi w Polsce w czasie okupacji, ale równocześnie wiemy przecież dobrze, to nie jest żadne odkrycie, że zdarzały się i to nierzadko rzeczy, których do dzisiaj powinniśmy się wstydzić.
2: Według ustaleń Instytutu Pamięci Narodowej zbrodni na Żydach w Jedwabnem dokonali Polacy inspirowani przez Niemców. 10 lipca 1945 roku zginęło 340 osób. MSWiA reaguje po zajściach w czasie miesięcznicy smoleńskiej. Resort potępia ataki wymierzone w policjantów. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński nazwał policję bojówkami rządzącej partii. W ten sposób skomentował interwencję na obchodach w Warszawie. Więcej Michał Fabisiak.
5: PiS zarzuca policji brak reakcji na łamanie prawa. Grupa demonstrantów miała uniemożliwić Jarosławowi Kaczyńskiemu złożenie wieńca pod pomnikiem Lecha Kaczyńskiego. Wicerzecznik PiS-u Mateusz Kurzejewski przypomina, że zgromadzenie organizowane przez jego partię ma charakter cykliczny.
6: Czyli mają pierwszeństwo. Policja stanęła po stronie prowokatorów, tych, którzy łamali prawo.
5: Funkcjonariuszy bronią premier i minister spraw wewnętrznych. Donald Tusk stwierdził, że prezes PiS zachował się jak, tu cytat, klasyczny warchoł, a wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha dodaje, że zachłysnął się patrolami Grzegorza Brauna.
7: Chyba taki scenariusz gdzieś tam mu się marzy, żeby na ulicach dominowały takie osoby, a nie polscy funkcjonariusze.
5: MSWiA wydało oświadczenie, w którym stwierdza, że wypowiedź prezesa PiS uderza w godność tysięcy policjantów. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
2: Co najmniej 11 osób zginęło w pożarze lasów w południowej Hiszpanii. Kolejnych 19 uznaje się za zaginione. 4 osoby z ciężkimi oparzeniami przebywają w szpitalach. Strażacy wciąż walczą z ogniem w rejonie miejscowości Los Galliardos w Andaluzji. Silny wiatr i trudny, pełen wąwozów teren sprawia, że akcja gaśnicza jest bardzo skomplikowana. Z rejonu kataklizmu ewakuowano ponad 600 osób. Tragiczny bilans przedstawił minister zdrowia i sytuacji nadzwyczajnych Andaluzji Antonio Sanz. Obecnie mamy 11 ofiar śmiertelnych w 2 oddzielnych incydentach, które miały miejsce w trakcie rozprzestrzeniania się pożaru. 4 osoby zginęły w samochodzie. Wygląda na to, że wszyscy byli obcokrajowcami i mogli być Brytyjczykami. I kolejny incydent z udziałem 9 osób, z których 2 zostały uratowane, a niestety 7 osób zginęło. To najtragiczniejszy pożar lasów w Hiszpanii od 2005 roku. We Francji wróciły upały z temperaturą zbliżającą się do 40 stopni Celsjusza. Od jutro czerwony alert obejmie ponad 20 milionów Francuzów, w tym także mieszkańców Paryża, relacjonuje Stefan Folzer.
8: Upały obejmą wkrótce niemal całą Francję i utrzymają się co najmniej do połowy przyszłego tygodnia. W obliczu niepokojących prognoz francuskie władze uruchomiły po raz pierwszy specjalny plan działania zakładający m.in. monitorowanie sytuacji seniorów i otwieranie klimatycznych klimatyzowanych miejsc. Do szpitali dostarczono również 6 tysięcy klimatyzatorów. To reakcja na braki ujawnione podczas czerwcowej fali upałów. Sytuacja pogodowa powoduje wzrost zagrożenia pożarowego. Eksperci mówią o bezprecedensowej sytuacji ze względu na dużą liczbę departamentów, ponad 60 objętych alertem przed pożarami. W związku z wysokim ryzykiem pożarów coraz więcej francuskich miast rezygnuje z pokazów fajerwerków planowanych z okazji Święta Narodowego 14 lipca. Francuski rząd rozważa wprowadzenie takiego zakazu w całym kraju. Stefan Folzer, Polskie Radio.
2: To był Serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Pięć minut po 17:00, sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz.
10: Na pewno, Urbanowicz?
1: Przygotowałam się tym razem.
10: Rzut oka na tablicę wyników na Wimbledonie. Aleksander Zwierew bez większego trudu awansował do finału londyńskiego Wielkiego Szlema. W półfinale Niemiec trafił na 114 rakietę rankingu ATP Brytyjczyka Artura Ferry i zrobił swoje 7-6, 6-2 i 6-4. Mecz trwał 2 godziny i kwadrans. A z kim zagra? To się dopiero okaże. W lada chwila powinien rozpocząć się drugi z półfinałów, a w nim starcie tytanów Janika Sinnera i najwybitniejszego tenisisty wszechczasów Nowaka Dżokowicza. Teraz tematy mundialowe. Portugalia po odpadnięciu z turnieju ma już nowego trenera. Dotychczasowego Roberta Martineza zastąpił Jorge Jesus. 71-letni szkoleniowiec spędził większość kariery trenerskiej w Portugalii, w tym w lizbońskich klubach Benfice i Sportingu. Ostatnio prowadził zespół Al Nasser, z którym wywalczył tytuł mistrza Ligi Saudyjskiej w sezonie 2025-2026. W tej drużynie występował gwiazdor reprezentacji Portugalii, sam Cristiano Ronaldo. O 21:00 w Los Angeles pierwszy gwizdek rozpoczynający ćwierćfinałowy mecz mundialu pomiędzy Belgią a Hiszpanią. Uczestnik dwóch mundiali z lat 2002-2006 Jacek Krzynówek wskazuje na faworyta.
11: Hiszpania jeszcze nie pokazuje, jakby nie widać tego potencjału w 100%. Z drugiej strony Belgowie, złote pokolenie oczywiście. To jest ostatni moment, żeby ci chłopcy coś osiągnęli dla swojego kraju i dla siebie. Dwie wielkie drużyny oczywiście. No ktoś musi wygrać, nie? Zaleta tego turnieju, że ktoś musi wygrać i niech wygra lepszy, niech gra lepszy. Myślę, że taki delikatny jakby przewaga jest po stronie chyba Hiszpanów.
10: Na zwycięzcę w półfinale czeka już Francja, która jak pamiętamy wyeliminowała wczoraj Maroko po zwycięstwie 2-0. Jutro Norwegia zagra z Anglią. Kto wygra ten mecz?
1: Norwegia oczywiście.
10: A w niedzielę Argentyna ze Szwajcarią. Polskie siatkarki przegrały z Brazylią 1-3 w trzecim spotkaniu trzeciego turnieju Ligi Narodów w Osace. O przyczynach porażki mówi Julita Piasecka.
12: Nasze błędy w niektórych momentach, gdzieś też w końcówkach, też w końcówce tego trzeciego seta na pewno. Wydaje mi się, że oczywiście Brazylijki świetnie zawsze bronią, atakują, są bardzo mocnym zespołem w tym elemencie, ale mimo wszystko wydaje mi się, że grałyśmy jak równy z równym, więc na pewno gdzieś nasze błędy też zaważyły.
10: No właśnie, nasze błędy zaważyły, a w niedzielę o 12:20 Polki zagrają bardzo ważny mecz z Japonkami. Każdy punkt się liczy w klasyfikacji Ligi Narodów i w kwestii awansu do turnieju finałowego, który odbędzie się w Chinach. I patrzę na to, co się dzieje w Tour de France. Nie za bardzo mogę patrzeć, bo właśnie jak czytałem poprzednią wiadomość, to wjechali na metę. Nie wiem, kto wygrał. Może zaraz pokażą. W każdym razie siódmy etap już się zakończył po końcówce sprinterskiej. A o wyniku już powiem o 18:05.
1: Kiedyś musimy Państwu pokazać te radiowe kulisy. Dariusz Urbanowicz wchodzi do studia i w jednej ręce trzyma mały, ale jednak ekranik, na którym właśnie odbywa się jakiś mecz albo ktoś się ściga, a w drugiej ręce ma serwis sportowy. Ja tak powiedziałam zupełnie bez żadnego zawahania, że Norwegia, ale nie mam tej szklanej kuli dzisiaj ze sobą, to nie wiem tak naprawdę. Norwegia,
10: no ale to jak się jest kibicem, to serce musi być tylko w jedną
1: Erling,
10: stronę.
1: Erling, no tak. To będziemy na pewno o nim rozmawiać jeszcze po 18 w trzeciej godzinie, bo Dariusz Urbanowicz do mnie dołączy. A teraz chciałam zapytać, jak tam pogoda w Gdyni?
13: Pogoda w Gdyni, no niestety nie ma lata. W dalszym ciągu jest pochmurno i 19 stopni.
1: Jajajajajajajaj. A w nocy na zachodzie i w centrum zachmurzenie małe i umiarkowane. Na wschodzie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, przelotne opady deszczu, zanikające burze, temperatura tej nocy od 10 do 15 stopni.

0: Teraz jeszcze jedynka w Czechowicach-Dziedzicach. Tam trwa budowa nowego wiaduktu i w rejonie prac także spore utrudnienia. 691 400 400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.
1: A teraz o 17.30 skrót informacji Radia Katowice przedstawi Tomasz Gancarek.
2: 12 osób zostało zatrzymanych w sprawie wytwarzania i sprzedaży nielegalnych farmaceutyków. Grupa przestępcza zrealizowała ponad 15 tysięcy przesyłek, poinformowała prokuratura regionalna w Katowicach. Według ustaleń śledczych grupa działała na terenie całego kraju od początku 2024 roku. Przed Bielskim Sądem Okręgowym staną Dagestańczyk i Czech, których śledczy oskarżyli m.in. o produkcję metamfetaminy. Rzecznik prokuratury okręgowej w Bielsku-Białej Małgorzata Moźbrachowska podała, że ze sprzedaży narkotyku mogliby uzyskać 8 milionów złotych. Najpóźniej za 2 tygodnie ma rozpocząć się remont autostrady A4 pomiędzy węzłem Łany a granicą województw śląskiego i opolskiego. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała już umowę z wykonawcą tego zadania. 3 dni świętowania zafundowały mieszkańcom z okazji święta gminy władze podżywieckich Łodygowic. Impreza odbywa się na terenie nowego Centrum Sportu i Rekreacji Morgi. Jutro w planach jest kabaret, koncerty oraz wspólna dyskoteka. Niedziela z kolei będzie dniem z lokalnym folklorem.

ya. Anyway, it's nice to meet ya.

Słuchają Państwo Radia Katowice, w którym teraz czas na rozmowę z naszym popołudniowym gościem. Czy w Gliwicach dojdzie do referendum? Na czym polegały groźby wobec jednego z mieszkańców miasta? Kiedy zacznie się budowa nowego szpitala?

0: Szpitala. O tym dziś z prezydent Gliwic Katarzyną Kuczyńską-Budką rozmawia nasz reporter Sławomir Herman.
1: Gdyby tylko opierać się na tym, czego można dowiedzieć się z mediów społecznościowych, to można by dojść do wniosku, że w Gliwicach dzieją się różne dziwne rzeczy i że miasto jest jakieś rozedrgane, że zbliża się jakieś referendum, odwołanie prezydent miasta, że same kłopoty bez żadnych sukcesów. Ciekawe, jak to wygląda od strony właśnie Urzędu Miejskiego. Stąd i nasz dzisiejszy gość, czyli prezydent Gliwic, pani Katarzyna Kuczyńska-Budka. Referendum się szykuje, chcą panią jednak odwołać, co po niektórzy mieszkańcy Gliwic. Jak pani na to patrzy?
2: Są tacy, którzy mówią, że się szykuje, a są tacy, którzy mówią, że chcieliby odwołania Rady Miasta. Ja patrzę spokojnie na to, co kipi w mediach PiSu i Konfederacji i grup z nimi powiązanych. Ja zostałam wybrana przez mieszkańców i to wobec nich rozliczam się z tego, co robię. W mieście mamy wyjątkową sytuację. Najlepszy budżet, wyjątkowy proces inwestycyjny. Bardzo duży, bardzo absorbujący. Pracuję dla mieszkańców. Ze spokojem patrzę na te przepychanki i robię swoje.
1: To, że chciała pani Radę Miejską odwołać, to ja się wcale nie dziwię, no bo ta rada nie udzieliła pani wotum zaufania, a budżet właściwie przeszedł tak przepchany, tak można powiedzieć.
2: Trudno udawać, że się nie jest wielbłądem. Skoro zarówno SKO, które ocenia wszystkie samorządy, jak i katedry finansów szanowanych uczelni.
1: SKO, Samorządowe Kolegium Odwoławcze.
2: Także niezależne, międzynarodowe instytucje finansowe uznały, że mamy budżet na najwyższym możliwym światowym poziomie. No to jeśli któryś z radnych mówi, że on mu się nie podoba, a ten radny w szczególności nie jest finansistą i mam wrażenie, że nie czytał twardych dokumentów i twardych danych, to ja już na to nic nie poradzę. Podchodzę do tego z pełnym spokojem. Myślę, że większość miast nam zazdrości tej znakomitej kondycji finansowej, w jakiej jesteśmy. A przypomnę tylko, że zastałam budżet jednak ze sporym długiem i zamiast zaciągać zobowiązania, które ten dług powiększają, to przez ostatnie 2 lata spłaciłam 100 milionów złotych.
1: No tak, a z drugiej strony niektórzy mówią o pani milcząca prezydent, bo zaatakowana na sesji Rady Miejskiej, czy pomówiona na ostatniej sesji Rady Miejskiej o jakieś grożenie jednemu z mieszkańców. Nie odezwała się pani słowem. Gdy była dyskusja dotycząca nieszczęsnego okrąglaka na placu Grunwaldzkim, to też pani właściwie nic nie powiedziała. No to daje pani możliwość interpretacji wszelakich.
2: Jakbym miała polemizować z każdym, kto rzuca w przestrzeni publicznej bardzo różne, mniej lub bardziej dziwne tezy, to mogłabym niczego innego nie robić. Skupiam się na zarządzaniu miastem, skupiam się na tym, żeby mieć takie efekty, jak właśnie mamy. Znakomitą kondycję finansową przy jednoczesnym, największym możliwym poziomie inwestycji. W związku z tym to jest moje zadanie.
1: Ale groziła pani temu mieszkańcowi, mecenasowi, czy nie groziła?
2: Nie wiem, czym bym miała rzekomo go postraszyć, bo zapewniam państwa, że bycie prezydentem to naprawdę nie jest coś, czym można straszyć. No, chociaż patrząc na to, ile to zajmuje czasu, jak jest absorbujące i wymagające, to jednych przestraszy, a dla drugich, tak jak dla mnie, jest czymś wyzwaniem, które warto podjąć, żeby ciężko pracować dla miasta i mieć z tego ogromną, naprawdę ogromną satysfakcję.
1: Zostawmy te drobiazgi w sumie, jeśli chodzi o życie miasta, przejdźmy do rzeczy poważnych, chociażby Centrum Chorób Cywilizacyjnych. Co ze szpitalem? Wybudowany zostanie za pani kadencji, czy nie?
2: Nie jest to łatwe. Jest to jedyny projekt taki robiony w Polsce, gdzie są 3 organy założycielskie, czyli że dogadali się zarówno marszałek, mając swoje szpitale, Śląski Uniwersytet Medyczny i miasto, że gotowi są wspólnie zrobić coś nowego. żeby po pierwsze te szpitale, które wszyscy mamy, mogły funkcjonować w normalnych warunkach i co więcej, żeby bardzo racjonalnie stworzyć w jednym miejscu cały zestaw usług, które się uzupełniają.
1: Kiedy? To jest podstawowe pytanie.
2: Nie zmieniliśmy cały czas założeń, które mamy w dokumencie, który przekazuje działkę na rzecz budowy szpitala, bo przypominam, że miasto przekazało działkę z konkretnymi datami i niespełnienie tych dat musiałoby skutkować powrotem działki do miasta. W związku z tym te daty tam trzeba dotrzymać i ten rok 2030, chyba 32 tam jest tą datą końcową, wciąż pozostają niezmienne.
1: Dziękuję bardzo. Prezydent Gliwic Katarzyna Koczyńska-Budka była dziś gościem Radia Katowice.
0: A z panią prezydent rozmawiał

0: 16.30 o tej porze na skrót informacji zaprasza Tomasz Gancarek.
1: We wrześniu zobaczymy pierwsze efekty zmian w systemie ochrony zdrowia, zadeklarował premier Donald Tusk. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda chce, aby górną granicą czasu pracy lekarzy w publicznym systemie ochrony zdrowia były 2 etaty. Zapowiedziała także wprowadzenie e-kolejki na zabiegi planowane, jawność konkursów prowadzonych w szpitalach, do których nie będą mogły przystępować spółki oraz bardziej szczegółowe kontrole NFZ-u. Jest akt oskarżenia w sprawie oszustw, do których doszło w punktach opłat działających na terenie Świętochłowic, Zambrza, Bytomia i Jastrzębia-Zdroju. 31-letnia kobieta oraz 53-letni mężczyzna przyjmowali od pokrzywdzonych pieniądze przeznaczone na opłaty różnych rachunków, jednak środki te nie trafiały do odbiorców. Straty wyniosły blisko 600 tysięcy złotych. Ponad 1500 osób uczestniczy w festiwalu życia w Kokotku koło Lublińca. Od poniedziałku odbywają się tam koncerty gwiazd muzyki chrześcijańskiej, warsztaty sportowe, modlitwy i konferencje. Wydarzenie potrwa do niedzieli. Widowiska historyczne, koncerty orkiestr oraz tradycyjny skok przez skórę to główne punkty programu tegorocznej Barbórki w środku lata w Tarnowskich Górach. Rozpoczynająca się dziś impreza została rozbudowana z okazji jubileuszu 500-lecia miasta i nawiązuje do śląskich tradycji z XVIII wieku.
2: Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka, jest 18. W studiu Krzysztof Zyblewski, Serwis Trójki.
3: Sąd nie uwzględnił wniosku o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania wobec Marcina Romanowskiego. 3 zarzuty usłyszał mężczyzna, który zaatakował policjantów na warszawskim Ursynowie. Jeden z nich jest w szpitalu. Przez wysokie temperatury Luwr zamknięty do poniedziałku. We Francji nowa fala upałów. Sąd okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku obrońcy Marcina Romanowskiego o uchylenie wobec niego europejskiego nakazu aresztowania. Podstawą wniosku były publiczne, niepodawane informacje, że poszukiwany ma przebywać w Serbii, a więc w kraju, gdzie taki nakaz nie działa. Były wiceszef resortu sprawiedliwości z czasów rządów PiSu i obecny poseł tej partii ma 19 zarzutów w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. W grudniu 2024 roku otrzymał ochronę, której udzielił mu ówczesny węgierski rząd Viktora Orbana. Za Marcinem Romanowskim od lutego wydany jest europejski nakaz aresztowania. Nie jest jasne, gdzie obecnie przebywa. Media w maju po zmianie władzy na Węgrzech informowały, że był następnie widziany w Serbii i Chorwacji. Zarzuty napaści i znieważenia usłyszał mężczyzna, który zaatakował rano policjantów na warszawskim Ursynowie. Uzbrojony w 2 kastety i maczetę, 29-latek najpierw zaatakował funkcjonariusza Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
4: Został zaatakowany przy użyciu niebezpiecznych przedmiotów, jakie są kastety.
3: Jak dodaje Michał Pietraszko z CBZC, później podczas próby zatrzymania na stacji metra Kabaty napastnik ranił kolejnych 2 policjantów.
4: Dalej atakował funkcjonariuszy, którzy zmierzali do zatrzymania. Mężczyzna ranił jednego z naszych funkcjonariuszy w nogę. Niestety ten uraz był na tyle poważny, że policjant musiał zostać przewieziony do szpitala.
3: Mężczyzna został obezwładniony i zatrzymany. Miał wykrzykiwać, że jest prześladowany i podsłuchiwany przez policję. 29-latek usłyszał zarzuty czynnej napaści na funkcjonariuszy, kierowania wobec nich gróźb i znieważenia. Policja ustala motywy jego działania. Premier popiera propozycję resortu zdrowia, by wprowadzić maksymalną stawkę 240 zł brutto za godzinę pracy dla lekarzy. Ograniczenie wynagrodzeń budzi wśród medyków największe kontrowersje, jeśli chodzi o pomysły przedstawione przez ministerstwo. Przedstawiciele środowiska lekarskiego ostrzegają, że może to doprowadzić do odejść z publicznych szpitali.
5: Ograniczenie poziomu wynagrodzeń lekarzy to odpowiedź na nadużycia w systemie ochrony zdrowia.

0: chodzi o przypadki medyków zarabiających nawet kilkaset tysięcy złotych brutto miesięcznie. Zgodnie z propozycją resortu, lekarz pracujący na pełnym etacie nie powinien otrzymywać więcej niż 40 tysięcy złotych. Zdaniem premiera Donalda Tuska jest to wystarczająca kwota.
1: 76 tysięcy na maksimum dwóch etatach, no bo tak proponujemy przy stawce 240 za godzinę, no to jest tak czy inaczej absolutnie europejski top.
0: Zdaniem doktora Tomasza Karaudy takie ograniczenie może sprawić, że część lekarzy, którzy zarabiają teraz więcej, zdecyduje się odejść z publicznych placówek.
2: Czy taki lekarz nie zdecyduje się pójść do sektora prywatnego albo zdecyduje się na przykład na pracę nawet czasowo za granicą? To jest pytanie, na które nie znamy odpowiedzi.
0: Szef rządu zadeklarował, że pierwsze efekty zmian wprowadzanych w systemie ochrony zdrowia będą zauważalne we wrześniu. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
3: Dodajmy, że kolejne spotkanie medyków z ministrą zdrowia zaplanowano na czwartek. Muzeum w Luwrze zamknięte do poniedziałku. Powodem kolejna fala upałów we Francji. Zabytkowy pałac nie jest w pełni klimatyzowany. Przy wysokich temperaturach jest to utrudnieniem zarówno dla zwiedzających, jak i personelu. Z powodu ekstremalnych upałów region paryski jest objęty pomarańczowym alertem. Nie wszyscy turyści z wyrozumiałością podchodzą do decyzji o zamknięciu Luwru. Trudno mi to zrozumieć, bo jak się wydaje, to klimatyzowany obiekt położony w zacienionym miejscu. W upał powinien być właśnie otwarty, żeby ludzie nie przebywali w pełnym słońcu. Mieszkańcy Paryża przygotowują się na 4 dni ekstremalnych upałów. Temperatura ma się zbliżać do 40 stopni Celsjusza.
4: Klimat.
3: Jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Prawie połowa prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. W północno-wschodniej części kraju obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gwałtownym wzrostem stanu wód. Poza tym niemal w całej Polsce jest susza hydrologiczna. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Tim Lear z grupy Soudal Quickstep wygrał 7. etap Tour de France z metą w Bordeaux. To 4. zwycięstwo etapowe w Wielkiej Pętli belgijskiego sprintera. Liderem pozostaje Słoweniec Tadej Pogacar. Michał Kwiatkowski dojechał w grupie zasadniczej, a Kamil Gradek w jednej z grupet. Zaczął się przedwczesny finał Wimbledonu. Jak można nazwać pojedynek Nowaka Dżokowicza z Jannikiem Sinnerem? Serb 7-krotnie zdobywał londyński wielki szlem, a w sumie ma 24 takie zwycięstwa. Sinner natomiast wygrywał Wimbledon rok i 2 lata temu. Pierwszy set dla Sinnera 6-4, w drugim już jest 1-0. Polskie siatkarki przegrały z Brazylijkami 1-3, mówi Alicja Grabka.
7: Ogrom obron i tym scharakteryzowałabym to spotkanie. Naprawdę fajne ciosy z dwóch stron, wyprowadzane ataki, które mogły robić wrażenie. Obrony myślę, że jeszcze bardziej, gdzieś ta walka i bronienie piłek, które wydawały się momentami niemożliwe, więc uważam, że naprawdę to było na pewno nasze najlepsze spotkanie i myślę, że dla oka też, jeśli chodzi o poziom z dwóch stron, jaki był prezentowany, oglądało się to bardzo przyjemnie. Na pewno szkoda.
6: Na pewno szkoda, ale nic straconego. W Lidze Narodów Polska ma w dorobku 7 zwycięstw i 4 porażki. Na zakończenie turnieju trzeciego w Osace zagrają Polki z gospodyniami turnieju Japonkami. Stawką niedzielnego starcia będzie przepustka do turnieju finałowego w Chinach. Odliczamy czas do dzisiejszego ćwierćfinału na Mundialu. O 21:00 Belgia zagra z Hiszpanią o prawo gry z Francją w półfinale, mówi Jacek Krzynówek, wieloletni reprezentant Polski.
8: Przewaga jest po stronie chyba Hiszpanów, mimo że to są, że jest zespół odmłodzony, to jednak chyba jako zespół prezentują się lepiej i tutaj ta młodość, ta nieprzewidywalność, można powiedzieć, chociaż oni grają bardzo przewidywalnie, piłkarsko są bardzo ułożeni i ta piłka słucha ich się bardzo dobrze, grają przewidywalnie, to jednak troszeczkę tej młodości chyba tutaj przechyli szale na korzyść Hiszpanii, tak mi się wydaje.
6: Nam się też tak wydaje, ale to może się oczywiście źle wydawać. Przypomnę, jutro Anglia zagra z Norwegią, a w niedzielę Argentyna ze Szwajcarią.
9: Dariusz Urbanowicz zaraz dołączy do ekipy, która dzisiaj spotyka się w 3 godzinie, bo po 18:00, przypomnę, podsumowujemy tydzień, ale teraz jestem ciekawa, jak tam pogoda u Państwa.
10: Dzwonię ze szczytu. Jest piękne słońce przebijające się przez chmury. Jestem w Beskidach i zapraszam na piękne jagody i nawet grzyby są, borowiki, ceglastopory. Zapraszamy w Beskid Żywiecki, Śląski. Są jagody, grzyby, zapraszam.
9: Ale pytanie, czy są jagody i grzyby, bo tego nie usłyszałam. Ale w Grudrze są borowiki, to mnie bardzo interesuje. Jutro w centrum i na wschodzie kraju przelotne opady deszczu, lokalnie burze z drobnym gradem, 19 stopni na wschodzie, około 22 stopni Celsjusza, w centrum 25 stopni. Na zachodzie chłodniej, oczywiście na obszarach podgórskich Karpat, od 17 do 19 stopni.

0: na raport Autoradia o 17.29. Zaprasza Marcin Rudzki.
1: Zaczynamy od Chełmu Śląskiego. Tam służby zgłaszają pożar pojazdu na ulicy Górnośląskiej. Występują utrudnienia w ruchu. Zachowajmy ostrożność. Ruch na głównych drogach płynny. Większe utrudnienia w miejscach prac drogowych. Przypominamy, drogowców spotykamy na autostradzie A1. Kierunek Łódź pomiędzy Piekarami a Dobiszowicami. Tam prace drogowe i zwężenie. Drogowcy także na DK86 w Sosnowcu przed zjazdem na DK94. Tutaj nadal spowolnienie na pasach w kierunku Dąbrowy Górniczej. Teraz jeszcze jedynka w Czechowicach-Dziedzicach. Tam trwa budowa nowego wiaduktu i w rejonie prac także spore utrudnienia. 691-400-400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.
0: A teraz o 17.30 skrót informacji Radia Katowice przedstawi Tomasz Gancarek.
2: 12 osób zostało zatrzymanych w sprawie wytwarzania i sprzedaży nielegalnych farmaceutyków. Grupa przestępcza zrealizowała ponad 15 tysięcy przesyłek, poinformowała prokuratura regionalna w Katowicach. Według ustaleń śledczych grupa działała na terenie całego kraju od początku 2024 roku. Przed Bielskim Sądem Okręgowym staną Dagestańczyk i Czech, których śledczy oskarżyli m.in. o produkcję metamfetaminy. Rzecznik prokuratury okręgowej w Bielsku-Białej Małgorzata Moźbrachowska podała, że ze sprzedaży narkotyku mogliby uzyskać 8 milionów złotych. Najpóźniej za 2 tygodnie ma rozpocząć się remont autostrady A4 pomiędzy węzłem Łany a granicą województw śląskiego i opolskiego. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała już umowę z wykonawcą tego zadania. 3 dni świętowania zafundowały mieszkańcom z okazji święta gminy władze podżywieckich Łodygowic. Impreza odbywa się na terenie nowego Centrum Sportu i Rekreacji Morgi. Jutro w planach jest kabaret, koncerty oraz wspólna dyskoteka. Niedziela z kolei będzie dniem z lokalnym folklorem.

życie.

0: Słuchają Państwo Radia Katowice, w którym teraz czas na rozmowę z naszym popołudniowym gościem. Czy w Gliwicach dojdzie do referendum? Na czym polegały groźby wobec jednego z mieszkańców miasta? Kiedy zacznie się budowa nowego szpitala? O tym dziś z prezydent Gliwic Katarzyną Kuczyńską-Budką rozmawia nasz reporter Sławomir Herman.
1: Gdyby tylko opierać się na tym, czego można dowiedzieć się z mediów społecznościowych, to można by dojść do wniosku, że w Gliwicach dzieją się różne dziwne rzeczy i że miasto jest jakieś rozedrgane, że zbliża się jakieś referendum, odwołanie prezydent miasta, że same kłopoty bez żadnych sukcesów. Ciekawe, jak to wygląda od strony właśnie Urzędu Miejskiego, stąd i nasz dzisiejszy gość, czyli prezydent Gliwic, pani Katarzyna Kuczyńska-Budka. Referendum się szykuje. Chcą panią jednak odwołać, co po niektórzy mieszkańcy Gliwic. Jak pani na to patrzy?
2: Są tacy, którzy mówią, że się szykuje, a są tacy, którzy mówią, że chcieliby odwołania Rady Miasta. Ja patrzę spokojnie na to, co kipi w mediach PiSu i Konfederacji i grup z nimi powiązanych. Ja zostałam wybrana przez mieszkańców i to wobec nich rozliczam się z tego, co robię. W mieście mamy wyjątkową sytuację. Najlepszy budżet, wyjątkowy proces inwestycyjny. Bardzo duży, bardzo absorbujący. Pracuję dla mieszkańców. Ze spokojem patrzę na te przepychanki i robię swoje.
1: To, że chciała pani Radę Miejską odwołać, to ja się wcale nie dziwię, no bo ta rada nie udzieliła pani wotum zaufania, a budżet właściwie przeszedł tak przepchany, tak można powiedzieć.
2: Trudno udawać, że się nie jest wielbłądem, skoro zarówno SKO, które ocenia wszystkie samorządy, jak i katedry finansów szanowanych uczelni.
1: SKO, Samorządowe Kolegium Odwoławcze.
2: Także niezależne, międzynarodowe instytucje finansowe uznały, że mamy budżet na najwyższym możliwym światowym poziomie. No to jeśli któryś z radnych mówi, że on mu się nie podoba, a ten radny w szczególności nie jest finansistą i mam wrażenie, że nie czytał twardych dokumentów i twardych danych, to ja już na to nic nie poradzę. Podchodzę do tego z pełnym spokojem. Myślę, że większość miast nam zazdrości tej znakomitej kondycji finansowej, w jakiej jesteśmy. A przypomnę tylko, że zastałam budżet jednak ze sporym długiem i zamiast zaciągać zobowiązania, które ten dług powiększają, to przez ostatnie 2 lata spłaciłam 100 milionów złotych.
1: No tak, a z drugiej strony niektórzy mówią o pani milcząca prezydent, bo zaatakowana na sesji Rady Miejskiej, czy pomówiona na ostatniej sesji Rady Miejskiej o jakieś grożenie jednemu z mieszkańców. Nie odezwała się pani słowem. Gdy była dyskusja dotycząca nieszczęsnego okrąglaka na placu Grunwaldzkim, to też pani właściwie nic nie powiedziała. No to daje pani możliwość interpretacji wszelakich.
2: Jakbym miała polemizować z każdym, kto rzuca w przestrzeni publicznej bardzo różne, mniej lub bardziej dziwne tezy, to mogłabym niczego innego nie robić. Skupiam się na zarządzaniu miastem, skupiam się na tym, żeby mieć takie efekty, jak właśnie mamy, znakomitą kondycję finansową przy jednoczesnym, największym możliwym poziomie inwestycji. W związku z tym to jest moje zadanie.
1: Ale groziła pani temu mieszkańcowi, mecenasowi, czy nie groziła?
2: Nie wiem, czym bym miała rzekomo go postraszyć, bo zapewniam państwa, że bycie prezydentem to naprawdę nie jest coś, czym można straszyć. No, chociaż patrząc na to, ile to zajmuje czasu, jak jest absorbujące i wymagające, to jednych przestraszy, a dla drugich, tak jak dla mnie, jest czymś wyzwaniem, które warto podjąć, żeby ciężko pracować dla miasta i mieć z tego ogromną, naprawdę ogromną satysfakcję.
1: Zostawmy te drobiazgi w sumie, jeśli chodzi o życie miasta, przejdźmy do rzeczy poważnych. Chociażby Centrum Chorób Cywilizacyjnych. Co ze szpitalem? Wybudowany zostanie za pani kadencji, czy nie?
2: Nie jest to łatwe. Jest to jedyny projekt taki robiony

0: Polsce, gdzie są trzy organy założycielskie, czyli że dogadali się zarówno marszałek, mając swoje szpitale, Śląski Uniwersytet Medyczny i miasto, że gotowi są wspólnie zrobić coś nowego, żeby po pierwsze te szpitale, które wszyscy mamy, mogły funkcjonować w normalnych warunkach i co więcej, żeby bardzo racjonalnie stworzyć w jednym miejscu cały zestaw usług, które się uzupełniają.
1: Kiedy? To jest podstawowe pytanie.
0: Nie zmieniliśmy cały czas założeń, które mamy w dokumencie, który przekazuje działkę na rzecz budowy szpitala, bo przypominam, że miasto przekazało działkę z konkretnymi datami i niespełnienie tych dat musiałoby skutkować powrotem działki do miasta. W związku z tym te daty tam trzeba dotrzymać i ten rok 2030, chyba 32 tam jest tą datą końcową, wciąż pozostają niezmienne.
1: Dziękuję bardzo. Prezydent Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka była dziś gościem Radia Katowice.
2: A z panią prezydent rozmawiał

0: Program Trzeci Polskich Radia, piątek, 10 lipca, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. O wyciszenie emocji wokół rzezi wołyńskiej apeluje premier.
1: To jest ze szkodą dla Ukrainy, ze szkodą dla Polski. Aktywne są także boty rosyjskie.
0: Zawieszenie broni z Iranem dobiegło końca, oświadczył prezydent Donald Trump. Zgodził się jednak na dalsze negocjacje. Będzie kolejna próba odtworzenia krzywego lasu z Gryfina z pomocą naukowców. Premier apeluje o wyciszenie emocji wokół rzezi wołyńskiej. Donald Tusk odniósł się do pojawiających się w internecie pogróżek ze strony Ukraińców, których autorzy w nieprzychylny sposób zwracają się m.in. do polskich firm działających na Ukrainie. Szef rządu podkreśla, że polskie władze miały świadomość, że w sieci pojawi się eskalacja prowokacyjnych wypowiedzi w sprawie rzezi wołyńskiej.
1: Mieliśmy świadomość od samego początku, że aktywni tu będą po prostu nacjonalistyczni wariaci po obu stronach. Bo przecież te wyzwiska i te prowokacje są i antypolskie, i antyukraińskie i one nie mają żadnego oczywiście politycznego sensu. To jest ze szkodą dla Ukrainy, ze szkodą dla Polski. Aktywne są także boty rosyjskie i nie mieliśmy żadnych wątpliwości. To zresztą jest abecadło polityczne. Rosjanie zacierają ręce, kiedy widzą, że mogą rozognić ten konflikt emocji między Polską a Ukrainą.
0: Premier dodał, że oczekuje także od władz Ukrainy, że będzie przeciwdziałała antypolskim ekscesom. 83. rocznicę zbrodni wołyńskiej upamiętniono w Poznaniu. W krużgankach klasztoru dominikanów odczytano apel poległych i złożono kwiaty przed pamiątkową tablicą. Na obchodach była Irena Stefańska-Frąckowiak. Na Wołynie Ukraińcy zamordowali jej ojca, ich rodacy pomogli w ucieczce jej, matce i jej babci.
2: Pożar i cygliszcze, wszystko było zniszczone. Rodzice zaprzyjaźnieni byli z sąsiadami, którzy byli Ukraińcami. Syn tego pana był w lesie, a oni byli bardzo życzliwi mojej mamie. I oni wywieźli mamusię w stogu siana. Wywieźli mamę, babcię i mnie do Włodzimierza.
0: Jutro będzie obchodzony Narodowy Dzień Pamięci o Polakach, ofiarach ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów. Przypada w rocznicę tzw. Krwawej Niedzieli. 11 lipca 1940 roku Polacy byli mordowani w około 100 miejscowościach. Węgry wykonują kolejny krok w kierunku powrotu do współpracy z Unią Europejską po zakończeniu rządów Viktora Orbana. Premier Péter Modior poinformował, że Komisja Europejska oficjalnie przyjęła wniosek o przyjęcie Węgier do Prokuratury Europejskiej. Z Budapesztu Piotr Piętka.
3: Przystąpienie do Prokuratury Europejskiej było przez lata konsekwentnie odrzucane przez rząd Viktora Orbana. Poprzednie władze argumentowały, że naruszałoby to suwerenność państwa. Nowy rząd prezentuje odmienne stanowisko, uznając członkostwo w prokuraturze za element odbudowy zaufania do Węgier oraz ważny sygnał w walce z korupcją. Równocześnie z Brukseli napłynęły sygnały, że ministrowie finansów unijnych państw zaakceptowali węgierski krajowy plan odbudowy. Oznacza to przywrócenie miliardów euro unijnych środków w ramach KPO. Zdaniem komentatorów zapowiedź przystąpienia do Prokuratury Europejskiej oraz postępy w rozmowach z Komisją Europejską wpisują się w szerszy proces powrotu Węgier do głównego nurtu integracji europejskiej. Po latach sporów z Brukselą nowy rząd stawia na odbudowę relacji z instytucjami Unii i odzyskanie miliardów euro z zablokowanych funduszy europejskich. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
0: Stany Zjednoczone zgadzają się kontynuować rozmowy z Iranem, ale jasno deklarują, że zawieszenie broni się skończyło. Tak oświadczył w swoich mediach społecznościowych Donald Trump. Amerykański prezydent napisał, że to Teheran poprosił o kontynuowanie negocjacji. Nie rozwinął wypowiedzi i nie określił, czy zamierza wydać rozkaz kolejnych ataków na Iran. Po dwudniowej serii wczoraj nie doszło do kolejnych uderzeń. Były one odwetem za irańskie ataki na statki w cieśninie Ormus oraz na siły USA na Bliskim Wschodzie. Jak podaje portal Axios, wczoraj w koordynacji z amerykańskimi negocjatorami mediatorzy z Kataru wyruszyli do Iranu na rozmowy dotyczące deeskalacji konfliktu. Leśnicy i naukowcy chcą wspólnie odtworzyć krzywy las z Gryfina w zachodniopomorskiem. Rosnące tam stuletnie charakterystycznie powyginane sosny są atrakcją turystyczną. O tym eksperymencie opowie Aneta Łuczkowska.
4: Leśnicy od kilku lat próbują odtworzyć krzywy las. Posadzili sosny z nasion zebranych z wykrzywionych drzew, ale te wyrosły proste. To oznacza, że beczkowate pnie to jednak nie geny, a ręka człowieka, który kiedyś je tak uformował. Problem w tym, że nie wiadomo, jak to zrobił, mówi Daniel Pogorzelec z nadleśnictwa Gryfino.
5: Najlepszą metodą będzie próbowanie różnych sposobów. Z czasem będziemy obserwować, który najbardziej przypomina ten aktualny krzywy las.
4: Odtworzeniem metody krzywienia lasu zajmą się naukowcy z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie pod kierunkiem profesora Marcina Kupusa.
6: Ta praca bardzo inspiruje, bo ta magia plus naprawdę niesamowita celebryckość tych drzew sprawia, że będziemy naprawdę z wypiekami próbować tutaj odtworzyć te kształty, te krzywizny.
4: To praca na lata, jeśli nie dekady, jednak oryginalne. Krzywe sosny stopniowo umierają. Krzywy las 2.0 powstaje więc, by mogły go oglądać kolejne pokolenia. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Do końca dnia i w nocy na wschodzie kraju deszcz i lokalnie burze. Nad ranem termometry pokażą tylko 10 stopni na Podlasiu, 13 w centrum, do 14 na zachodzie.
8: Autopromocja.

0: Jest 20. Rocznicę zbrodni wołyńskiej upamiętniono w Katowicach. Przed bielskim sądem okręgowym staną Dagestańczyk i Czech, którzy produkowali na żywiecczyźnie narkotyki. Polska odbiera pierwszą energię z wiatru na Bałtyku.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. 83. rocznicę zbrodni wołyńskiej upamiętniono w Katowicach. Pod tablicą pamiątkową poświęconą pamięci Polaków zamordowanych na Kresach Wschodnich złożono kwiaty. Jutro obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci o Polakach, ofiarach ludobójstwa dokonanego przez UPA na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej. Jak mówi dr Andrzej Schneider, dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, te wydarzenia wciąż pozostają w pamięci rodzin ofiar.
2: Ten akt ludobójstwa zaczął się wcześniej i trwał jeszcze wiele miesięcy potem. A to, co mnie zawsze porusza przy takiej uroczystości jak ta, to fakt, że w kolejnych pokoleniach rodzin, krewnych, ofiar rzezi wołyńskiej, ta zadra wciąż i ta rana nie chce się zagoić.
0: Rodziny nie znają dokładnego miejsca pochówku tych ofiar, co z pewnością potęguje ich ból. Nie ma politycznej zgody na rozwiązanie tej sprawy, dodał Andrzej Schneider. Dla wielu kresowian z naszego regionu to część historii rodzinnej. Przed bielskim sądem okręgowym staną Dagestańczyk i Czech, których śledczy oskarżyli m.in. o produkcję metamfetaminy. Ze sprzedaży narkotyku mogliby uzyskać 8 milionów złotych. Od marca ubiegłego roku przez 4 miesiące oskarżeni, w tym Czech powiązany ze środowiskiem pseudokibiców klubu piłkarskiego w swoim kraju, stworzyli i uruchomili w jednym z domów w Ciścu na Żywiecczyźnie kompletną linię produkcyjną metamfetaminy. Mężczyźni posiadali też materiały wybuchowe i pirotechniczne. Teraz grozi im do 20 lat więzienia. Widowiska historyczne, koncerty orkiestr oraz tradycyjny skok przez skórę to główne punkty programu tegorocznej Barbórki w środku lata w Tarnowskich Górach. Impreza, która rozpoczęła się dzisiaj, została rozbudowana z okazji jubileuszu 500-lecia miasta. Zwieńczeniem uroczystości będzie historyczny spacer z pochodniami w czwartek 16 lipca. A centralnym punktem pierwszego dnia uroczystości za godzinę będzie widowisko literacko-muzyczne Tarnogórskie Dzieje. Połączone zostaną projekcje wielkoformatowe, choreografia zespołu tańca nowoczesnego oraz wykonanie utworu Cztery pory roku Antonio Vivaldiego w aranżacji Maxa Richtera przez połączone orkiestry Śląskie Smyki i Śląskich Kameralistów. Zaprezentowane zostaną również sonety tarnogórskie.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Polska odbiera pierwszą energię z wiatru na Bałtyku. Do nowo wybudowanej stacji elektroenergetycznej Choczewo w Osiekach Lęborskich na Pomorzu doprowadzona moc z pierwszej polskiej morskiej farmy wiatrowej Baltic Power, wspólnej inwestycji Orlenu i kanadyjskiej spółki Northland Power.
3: Premier Donald Tusk podkreślił, że to kluczowa inwestycja dla bezpieczeństwa energetycznego Polski.
4: Nie płacimy za wiatr. On będzie wiał niezależnie od tego, co się będzie działo w Iranie czy w Moskwie. I dlatego nie ma w tym słowa przesady. Tutaj budujemy polskie bezpieczeństwo i polską suwerenność.
3: Dodał, że to kolejna bardzo ważna inwestycja także dla Pomorza.
4: Ten region, właściwie od Szczecina po Wisłę, ale szczególnie tu, Kaszuby, Trójmiasto, staje się sercem energetycznym Polski i całego regionu.
3: Ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska podkreśliła, że to absolutnie historyczny moment dla polskiej energetyki.
5: Zamiast importować paliwa kopalne, będziemy produkować energię na farmach wiatrowych na Bałtyku. Polska część Morza Bałtyckiego ma jeden z większych potencjałów.
3: W następnych latach do stacji mają być przyłączone kolejne morskie farmy wiatrowe.
0: Tę relację przygotowała Krystyna Prostak. W nocy będzie dość pogodnie, ale nadal chłodno, do 13 stopni. W sobotę i niedzielę do 23. Sporo rozpogodzeń. Lokalnie może zdarzyć się deszcz.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 10 lipca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Będzie apelacja od wyroku w sprawie nieodebranych szczepionek od Pfizera. Prokuratoria Generalna uważa, że zajęcie kont PASZP to błąd. W rocznicę zbrodni wołyńskiej na Ukrainie będzie szef MON Władysław Kośniak-Kamysz napisał, że ofiary wołają o prawdę i pamięć. Trwają poszukiwania pumy z podkoszalińskich lasów. Leśnicy rozłożyli przynęty. Polska będzie składać apelację od wyroku w sprawie nieodebranych szczepionek od Pfizera. W kwietniu belgijski sąd zasądził prawie 6 miliardów złotych na rzecz amerykańskiego koncernu. W związku ze sprawą zablokowano pieniądze na koncie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Wyrok nie jest prawomocny. Ze specyfiki prawa belgijskiego wynika jednak, że jest natychmiast wykonalny, dlatego Pfizer podjął próbę egzekucji. Tak odnosi się do tego Artur Woźnicki, wiceprezes Prokuratorii Generalnej.
7: Uważamy, zarówno my, jak i Ministerstwo Zdrowia, jak i sama PAŻP, że to zabezpieczenie, to zajęcie nie ma podstaw prawnych. Z tego powodu zarówno PAŻP, jako odrębny od Skarbu Państwa podmiot, jak i Ministerstwo Zdrowia, pozwany Skarb Państwa, będzie wnosił odpowiednie środki odwoławcze od tej decyzji, uważając, że ta decyzja o udzieleniu zabezpieczenia jest błędna.
6: Na początku czerwca Polska otrzymała kopię wykonawczą wyroku wraz z wykazem zasądzonych kosztów. Od tego czasu resort zdrowia ma 60 dni na złożenie apelacji. Postępowanie przed sądem toczyło się w Belgii, ponieważ tam została zawarta umowa między Komisją Europejską a producentem szczepionek na COVID. Szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz będzie jutro na uroczystościach rocznicy zbrodni wołyńskiej na Ukrainie. W 83. rocznicę krwawej niedzieli oddam hołd pomordowanym, poinformował w mediach społecznościowych. Nie o zemstę, lecz o pamięć. Pamięć i prawdę wołają ofiary, dodał Władysław Kosiniak-Kamysz. Uroczystości rozpoczną się w Ołyce, w mieście w obwodzie wołyńskim, będącym miejscem schronienia Polaków, ale też miejscem, gdzie doszło do mordów UPA. Uroczystości rozpoczną się o 10:00. Podczas krwawej niedzieli oddziały ukraińskiej powstańczej armii przypuściły skoordynowany atak na prawie 100 polskich miejscowości Wołynia. Tylko 11 lipca 1943 roku mogło zginąć około 8 tysięcy Polaków, głównie kobiet, dzieci i starców. Krajowe magazyny gazu wypełniły się już w 3/4. To wyraźnie szybciej niż zakładał rządowy harmonogram. Eksperci studzą jednak entuzjazm, przypominając, że sam wysoki procent zapełnienia nie oznacza jeszcze spokojnej zimy. Rozmawiał z nimi Piotr Durys.
8: Polska osiągnęła 75% zapełnienie magazynów gazu już na początku lipca. To poziom, który jeszcze niedawno kojarzył się raczej z końcem sierpnia. Analityczka do spraw bezpieczeństwa energetycznego Zuzanna Nowak przestrzega jednak, że przy dłuższych mrozach czy zakłóceniach w dostawach obecne zapasy szybko mogą się skończyć.
9: Rzeczywiście jesteśmy europejskimi liderami, ale tylko i wyłącznie na poziomie procentowym. Nasze magazyny gazu są stosunkowo małe.
8: Realna pojemność krajowych magazynów to niewiele ponad 3 miliardy metrów sześciennych. To zaledwie ułamek rocznego zużycia gazu w Polsce.
9: Powinniśmy rozbudowywać magazyny gazu, także tutaj jest wiele pracy do wykonania.
8: W ubiegłym sezonie magazyny osiągnęły pełne 100% dopiero pod koniec września. Piotr Durys, Polskie Radio.
6: Leśnicy i pracownicy firmy zajmującej się odławianiem dzikich zwierząt szukają pumy z podkoszalińskich lasów. Nie wiadomo, skąd drapieżnik wziął się na Pomorzu Zachodnim. Leśnicy nie otrzymali zgłoszenia o możliwym zaginięciu lub ucieczce zwierzęcia. Wiadomo jednak, że akurat ta puma nie jest agresywna, chociaż lepiej nie wchodzić jej w drogę.
10: Ona raczej nie zachowuje się agresywnie i też nie wykazuje agresji do zwierząt domowych. Jeżeli spotkamy tą pumę, to starajmy się nie wabić, nie wołać, zachowajmy pewien spokój, odwróćmy się i po prostu oddalmy się z tego miejsca.
6: Przestrzegał Maciej Wiurek z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku. Poszukiwania pumy będą prowadzone do skutku. Na razie rozłożono przynęty. Zwierzę widziano na nagraniach. Dwukrotnie widzieli ją też myśliwi. Czeskim strażakom udało się opanować ogromny pożar magazynu obuwia w Zlinie na wschodzie kraju. Budynek, uznawany za symbol kompleksu przemysłowego, zaczął płonąć wczoraj rano.
11: Przyczyny pożaru wciąż nie są znane. Śledczy będą mogli rozpocząć ich ustalanie dopiero po zakończeniu akcji gaśniczej, co nastąpi najprawdopodobniej w poniedziałek. W pożarze nikt nie ucierpiał. Wszystkie osoby przebywające w budynku zdołały go opuścić, zanim ogień zaczął się rozprzestrzeniać. 1/4 budynku wciąż stoi, pozostała część zawaliła się. Przez całą noc monitorowaliśmy sąsiednie obiekty i staraliśmy się ograniczyć zadymienie. Na razie to wszystko, co możemy zrobić, ponieważ zalegający gruz znacznie utrudnia prowadzenie akcji, powiedział czeskiej telewizji dowodzący akcją gaśniczą Zdenek Otrusina. Szacowane straty stale rosną. W 11-kondygnacyjnym budynku mieściły się biura oraz magazyny obuwia i odzieży. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
6: To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu i lokalnie burze z drobnym gradem, głównie we wschodniej połowie kraju. Na termometrach będzie od 18 stopni na północnym wschodzie, przez 22 w centrum, do 25 na zachodzie.
1: Ogłoszenie.

znam odpowiedź.

śpiewać jak Gregory Isaacs. Ale jeśli chcesz, kupię ci wszystkie jego płyty. Będzie za mnie oddawał to, czego nie umiem. Wiem przecież jednak, że to tanie chwyty. Nie umiem śpiewać jak Johnny Cash. Co do więzienia, jak do kochanki mówił. Ale powieszę gitarę tak jak on na ramieniu. Kolejny tani chwyt szepnie coś w sumieniu. Zamykam oczy i widzę cię lepiej niż ktokolwiek, kiedykolwiek widział cię. To są promienie X, łapczywe jak złe psy. Jak ostatni oddech przed zanurzeniem się. Nie umiem śpiewać jak Led Belly. Oddałbym za to oprócz ciebie wszystko. Lecz kiedyś będę stary tak jak jego głos. I powiem ci coś niepotrzebnego nisko. Nie umiem śpiewać jak byle dureń, którego widać co dzień w telewizji. Ale pamiętam cię jak tańczyłaś w punkcie. Apetyt architektów zsyłając mi wizji. Zamyk.

krzywe jak złe psy, jak ostatni

jak piliśmy wino na murach zamku w prozaicznej Chorwacji. I choć to nie ma znaczenia, bo nic go w końcu nie ma, będę sobie stał i na ciebie patrzył, zupełnie jak wtedy pierwszego dnia. Dojadę tak do siwej nic.

zamykam oczy i widzę Cię.

0: Jest 21. Rozbita grupa handlująca podrobionymi lekami. Na zlecenie katowickiej prokuratury zatrzymano 12 osób, w tym zawodników kulturystyki i sportów siłowych. Cztery karetki przekazało sosnowieckie pogotowie okolicznym szpitalom. Bielscy artyści wyruszyli dzisiaj w Polskę autobusem w ramach projektu związanego z Polską Stolicą Kultury.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. 12 osób zatrzymano pod zarzutem produkcji i handlu podrobionymi lekami. Skoordynowana akcja została przeprowadzona jednocześnie na terenie 7 województw w 21 różnych miejscach. O szczegółach reporterka Radia Katowice.
2: Gang oferował podrobione leki w całej Polsce. Jak mówi Michał Binkiewicz, rzecznik katowickiej prokuratury regionalnej, która nadzoruje śledztwo, przestępcy oferowali różnego rodzaju leki.
3: Członkowie grupy oferowali leki hormonalne, psychotropowe, preparaty wspomagające odchudzanie oraz sterydy anaboliczne. Farmaceutyki pochodziły z nielegalnie funkcjonującego laboratorium, a także były przemycane z Chin oraz Indii. Grupa w okresie swojego funkcjonowania zrealizowała ponad 15 tysięcy przesyłek zawierających nielegalne farmaceutyki o wartości przekraczającej 15 milionów złotych.
2: Zatrzymani usłyszeli już zarzuty kierowania lub udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także nielegalnego wytwarzania i wprowadzania do obrotu substancji niebezpiecznych dla życia i zdrowia człowieka. Cztery z zatrzymanych osób zostały już tymczasowo aresztowane.
0: Relacjonowała Joanna Upas. Cztery zastąpione nowszymi modelami ambulanse zostały przekazane przez rejonowe pogotowie ratunkowe z Sosnowca do pobliskich szpitali. Jeden z samochodów trafił do Zagłębiowskiego Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej. Jak powiedział rzecznik dąbrowskiej placówki Tomasz Burek, to ważne wsparcie, które jest przykładem doskonałej współpracy między instytucjami ochrony zdrowia. Pozostałe karetki z sosnowieckiego pogotowia przekazane zostały do szpitala psychiatrycznego w Toszku, do szpitala wielospecjalistycznego w Jaworznie oraz do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 imienia Świętej Barbary w Sosnowcu.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Bielscy artyści wyruszyli dziś w Polskę autobusem w ramach projektu związanego z Polską Stolicą Kultury. Pierwszym przystankiem autobusu sztuki jest Kraków. Przygotowano warsztaty kreatywne, sztuki wizualne, wystawy, podcasty radiowe, muzykę i poezję. To wszystko w specjalnie pomalowanym autobusie, który ma przyciągać i zachęcać do spotkań, mówi naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Bielskiego Ratusza Przemysław Smyczek.
4: W towarzystwie naszego cudownego, genialnego, jednorazowego, wybitnego autobusu Polskiej Stolicy Kultury, który wyrusza w tournée po Polsce. Po to, ażeby poprzez kolejne przystanki, czyli Kraków, Lublin, Warszawa, Gdańsk, Ustka, Kołobrzeg, Poznań, Wrocław, zakończyć tournée w Katowicach, gdzie w przyszłym roku to miasto będzie nosiło dumny tytuł Polskiej Stolicy Kultury.
0: Po dzisiejszym przystanku pod Wawelem autobus w niedzielę zawita do Lublina. Ponad 3 200 000 pasażerów obsłużyło w pierwszym półroczu 2026 roku katowickie lotnisko w Pyrzowicach. To ponad 200 000 osób więcej niż w tym samym okresie zeszłego roku. W pierwszym półroczu linie lotnicze przewiozły na rejsach rozkładowych z i do Katowic 1 800 000 podróżnych, o 224 000 więcej niż przed rokiem. Z kolei ruch czarterowy w porównaniu z ubiegłym rokiem był minimalnie mniejszy, a wszystko w związku z konfliktem w rejonie Zatoki Perskiej. W nocy w regionie bez opadów z temperaturą do 13 stopni. W weekend od 21 do 23 i zmienne zachmurzenie. Lokalnie może lekko popadać.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 10 lipca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na Mazurach ostrzeżenia przed burzami z ulewami i silnym wiatrem, może spaść do 20 litrów wody na metr. Polska będzie odwoływać się od wyroku nakazującego zapłacić Pfizerowi za szczepionki. Rząd pracuje też nad uwolnieniem zajętych kont Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Kolejarze przestrzegają przed train surfingiem. Niebezpieczny trend pojawił się wśród młodzieży. Są ostrzeżenia przed burzami na Mazurach. Może spaść do 20 litrów wody na metr kwadratowy i silniej powiać do 65 km na godzinę. Ostrzega Jakub Mikilewicz z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku.
6: Chmurki na niebie są cały czas. Gdzieś tak nas ten deszczyk dopada. Synoptycy mówią nam o prognozowanych burzach, gdzie podczas tych burz będzie wiatr sięgał 7 w skali Beauforta. Więc obserwujmy pogodę i jeśli coś się dzieje nie tak, to po prostu spływajmy do portów.
5: System ostrzegawczy na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich to maszty, które emitują pulsujące światło. Częstotliwość 40 błysków na minutę to ostrzeżenie przed burzą i wiatrem, natomiast 90 błysków na minutę to bezpośrednie ostrzeżenie przed gwałtownym niebezpieczeństwem. Polska będzie wnosić apelację do wyroku belgijskiego sądu, który zasądził prawie 6 miliardów złotych na rzecz Pfizera za nieodebrane szczepionki przeciwko COVID. W związku z kwietniowym wyrokiem teraz środki z Europejskiej Centrali dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej zostały zablokowane.
7: W tej sprawie będzie apelacja, zapowiada wiceprezes prokuratorii generalnej Artur Woźnicki.
8: Uważamy, zarówno my, jak i Ministerstwo Zdrowia, jak i sama PASZP, że to zajęcie nie ma podstaw prawnych.
7: PASZP zachowa płynność finansową, będzie funkcjonować bez zakłóceń, mimo zajęcia jej wierzytelności. Zapewnił z kolei premier Donald Tusk i podkreślił, że to sprawa pozostawiona przez poprzedni rząd.
9: Zamówić, nie odebrać, nie zapłacić i zwalić konieczność zapłacenia na następców. We mnie krew się gotuje za każdym razem. Kiedy słyszę o problemie Pfizera, to domyślacie się, jak się czuję jako premier polskiego rządu, który teraz musi tę sprawę naprawiać.
7: Na początku kwietnia sąd w Brukseli wydał nieprawomocny wyrok. Nakazał Polsce zapłatę Pfizerowi około 5,5 miliarda złotych. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
5: Kolejarze ostrzegają przed niebezpiecznym trendem wśród młodzieży. Chodzi o train surfing, czyli jazdę na dachu pociągu lub między wagonami. Filmy z ryzykownych przejazdów coraz częściej trafiają do mediów społecznościowych. Ofiary takiej zabawy już były, zwraca uwagę Włodzimierz Kiełczyński z PKP Polskich Linii Kolejowych.
10: Na węźle warszawskim w tym roku dwa takie przypadki skończyły się niestety śmiercią osób. Jedna i druga osoba spadła z dachu pociągu. Musimy pamiętać o tym, że to zjawisko jest również bardzo niebezpieczne z uwagi na prąd, który płynie w sieci trakcyjnej. W sieci trakcyjnej mamy napięcie 3000 V i każde zbliżenie, nie tylko dotknięcie, ale zbliżenie się do takiego przewodu może spowodować śmierć.
5: Kolejarze apelują też do zmotoryzowanych o rozsądek i uwagę przy przekraczaniu przejazdów kolejowo-drogowych. Przez całe wakacje trwa akcja Bezpieczny Piątek, podczas której przypominane są zasady bezpieczeństwa. Świata jest za dużo. Nowa książka Olgi Tokarczuk pojawi się w księgarniach już jesienią. Noblistka ujawniła tytuł na Festiwalu Góry Literatury. Impreza w Kotlinie Kłodzkiej jest organizowana przez Fundację Olgi Tokarczuk pod patronatem Trójki. Autorka trochę o opowieści nam opowiedziała.
11: Ponieważ nie da się opowiedzieć świata i świata jest za dużo, to muszę go sprowadzić do niewielkiej krainy w centralnej Europie, która się nazywa Dolnym Śląskiem. I ponieważ czas jest ogromny i nie da się go ująć słowami, to muszę sprowadzić czas akcji do kilku lat po II wojnie światowej. Akcja tej powieści zaczyna się w czerwcu 1946 roku i doprowadza nas do 50. lat, ale też robi pewne dygresje czasowe i skacze w czasie do przodu i do tyłu.
5: Zapowiadała Olga Tokarczuk.
12: Klimat.
5: W całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Około 28% prądu w krajowej sieci pochodzi teraz z odnawialnych źródeł. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Sport i Dariusz Urbanowicz.
13: Finał Wimbledonu nie dla Nowaka Dziokowicza. W półfinale słynny Serb przegrał gładko z broniącym w Londynie wielkoszlemowego tytułu Włochem Jannikiem Sinnerem w trzech setach, wszystkich zakończonych do czterech. W finale zatem zmierzą się Sinner z Aleksandrem Zwierewem. Niemiec też bez większych problemów odprawił dziś z kwitkiem grającego przed własną publicznością Artura Feriego do 6, a potem już 6-2 i 6-4.
14: Mam nadzieję, że w niedzielę zagram dobry mecz. Myślę, że dzisiaj to była mieszanka wszystkiego. Pierwszy set nie był szczególnie udany, ale drugi i trzeci były naprawdę dobre. To był zupełnie inny typ przeciwnika niż ten, z którym miałem do czynienia w czwartej rundzie i w ćwierćfinale, czyli potężnie serwujących i uderzających z dużą siłą. Wymagało to więc pewnych korekt. Kiedy znalazłem rytm, pomyślałem, że to był dobry mecz. Całkiem dobrze czułem piłkę. Jestem w finale Wimbledonu, zwyczajnie się z tego cieszę. Trzeba grać naprawdę dobrze, żeby się tu znaleźć. Mówił Aleksander Zwieriew. Finał singlowy mężczyzn w niedzielę o 17, a jutro o tej porze czeski finał turnieju tenisistek. Karolina Muchowa zagra z Lindą Noskową. Właśnie rozpoczyna się ćwierćfinał Mistrzostwa Świata w piłce nożnej mężczyzn. Od 5 minut kopią w Los Angeles, a kopią Hiszpanie i Belgowie. Na razie bez bramek. Na zwycięzców czekają Francuzi. Tim Merlier wygrał 7 etap Tour de France. Dzisiejszy odcinek był płaski i mierzył 170,5 km, a mówi wybitny trener kolarstwa Wacław Skarul o specyfice sprinterskich finałów.
15: Merlier pokazał, że jednak jest wielkim kozakiem i wygrał zdecydowanie. Możemy traktować, że te 4 godziny to był po prostu dojazd do tego sprintu. No i dobrze, że chociaż na tym sprincie mieliśmy trochę emocji. To jeszcze się w tym wyścigu na pewno nam powtórzy.
14: Wielkie tury rozstrzygają się w górach. Michał Kwiatkowski dojechał w grupie zasadniczej, a Kamil Gradek w jednej z grupek za głównym peletonem. Żółtą koszulkę lidera utrzymał Słoweniec Tadej Pogacar. Polskie siatkarki przegrały z Brazylijkami 1-3 w Lidze Narodów. Podczas turnieju w Osace Polki czeka jeszcze starcie z Japonią, a to w niedzielę o 12:20.
5: Jutro na termometrach zobaczymy od 18 stopni na północnym wschodzie, przez 22 w centrum, do 25 na zachodzie. Poza tym zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Możliwe są przelotne opady deszczu, a lokalnie burze z drobnym gradem, głównie we wschodniej połowie kraju.
16: Autopromocja.

Mam super moce, dzwoń pod 998. Mam super moce, dzwoń pod 998. Mam super moce, dzwoń pod 998.

0: Jest 21. Rozbita grupa handlująca podrobionymi lekami. Na zlecenie katowickiej prokuratury zatrzymano 12 osób, w tym zawodników kulturystyki i sportów siłowych. Cztery karetki przekazało sosnowieckie pogotowie okolicznym szpitalom. Bielscy artyści wyruszyli dzisiaj w Polskę autobusem w ramach projektu związanego z Polską Stolicą Kultury.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. 12 osób zatrzymano pod zarzutem produkcji i handlu podrobionymi lekami. Skoordynowana akcja została przeprowadzona jednocześnie na terenie 7 województw w 21 różnych miejscach. O szczegółach reporterka Radia Katowice.
2: Gang oferował podrobione leki w całej Polsce. Jak mówi Michał Binkiewicz, rzecznik katowickiej prokuratury regionalnej, która nadzoruje śledztwo, przestępcy oferowali różnego rodzaju leki.
3: Członkowie grupy oferowali leki hormonalne, psychotropowe, preparaty wspomagające odchudzanie oraz sterydy anaboliczne. Farmaceutyki pochodziły z nielegalnie funkcjonującego laboratorium, a także były przemycane z Chin oraz Indii. Grupa w okresie swojego funkcjonowania zrealizowała ponad 15 tysięcy przesyłek zawierających nielegalne farmaceutyki o wartości przekraczającej 15 milionów złotych.
2: Zatrzymanie usłyszeli już zarzuty kierowania lub udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także nielegalnego wytwarzania i wprowadzania do obrotu substancji niebezpiecznych dla życia i zdrowia człowieka. Cztery z zatrzymanych osób zostały już tymczasowo aresztowane.
0: Relacjonowała Joanna Opas. Cztery zastąpione nowszymi modelami ambulanse zostały przekazane przez rejonowe pogotowie ratunkowe z Sosnowca do pobliskich szpitali. Jeden z samochodów trafił do Zagłębiowskiego Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej. Jak powiedział rzecznik dąbrowskiej placówki Tomasz Burek, to ważne wsparcie, które jest przykładem doskonałej współpracy między instytucjami ochrony zdrowia. Pozostałe karetki z sosnowieckiego pogotowia przekazane zostały do szpitala psychiatrycznego w Toszku, do szpitala wielospecjalistycznego w Jaworznie oraz do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 imienia Świętej Barbary w Sosnowcu.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Bielscy artyści wyruszyli dziś w Polskę autobusem w ramach projektu związanego z Polską Stolicą Kultury. Pierwszym przystankiem autobusu sztuki jest Kraków. Przygotowano warsztaty kreatywne, sztuki wizualne, wystawy, podcasty radiowe, muzykę i poezję. To wszystko w specjalnie pomalowanym autobusie, który ma przyciągać i zachęcać do spotkań, mówi naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Bielskiego Ratusza Przemysław Smeczek.
4: W towarzystwie naszego cudownego, genialnego, jednorazowego, wybitnego autobusu Polskiej Stolicy Kultury, który wyrusza w tournée po Polsce. Po to, ażeby poprzez kolejne przystanki, czyli Kraków, Lublin, Warszawa, Gdańsk, Ustka, Kołobrzeg, Poznań, Wrocław, zakończyć tournée w Katowicach, gdzie w przyszłym roku to miasto będzie nosiło dumny tytuł Polskiej Stolicy Kultury.
0: Po dzisiejszym przystanku pod Wawelem autobus w niedzielę zawita do Lublina. Ponad 3 200 000 pasażerów obsłużyło w pierwszym półroczu 2026 roku katowickie lotnisko w Pyrzowicach. To ponad 200 000 osób więcej niż w tym samym okresie zeszłego roku. W pierwszym półroczu linie lotnicze przewiozły na rejsach rozkładowych z i do Katowic 1 800 000 podróżnych, o 224 000 więcej niż przed rokiem. Z kolei ruch czarterowy w porównaniu z ubiegłym rokiem był minimalnie mniejszy, a wszystko w związku z konfliktem w rejonie Zatoki Perskiej. W nocy w regionie bez opadów z temperaturą do 13 stopni. W weekend od 21 do 23 i zmienne zachmurzenie. Lokalnie może lekko popadać.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 10 lipca, minęła 22. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Problemy na trasie kolejowej relacji Gdynia-Kraków. Po tragicznym wypadku wiele składów jest opóźnionych. Ministra zdrowia chce skończyć z kontraktami szpitali ze spółkami lekarskimi. Zdradziła kolejne szczegóły zmian w przepisach. Kino plenerowe ruszyło w radiowej Trójce. Od dzisiaj do końca wakacji czekają na Państwa pokazy filmowe. W Trzebinni w Małopolsce pociąg osobowy relacji Gdynia-Kraków śmiertelnie potrącił człowieka. Składem podróżowało 190 pasażerów. Opóźnione są pociągi m.in. z Kołobrzegu oraz Poznania. Opóźnienia sięgają już godziny. Pasażerowie są proszeni o słuchanie komunikatów na stacjach i sprawdzanie informacji w portalu pasażera. Mogą być też zmiany w rozkładach. Na miejscu wypadku pracuje prokuratura. Koniec zawierania kontraktów ze szpitalami przez tak zwane spółki lekarskie. Takie zmiany zapowiada ministra zdrowia. Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła w Szczecinie kolejny pakiet ustaw reformujących finanse ochrony zdrowia.
6: Ministerstwo Zdrowia chce wprowadzić limity wynagrodzeń dla lekarzy, obowiązek publikowania wyników konkursów na kontrakty dla medyków, ale też zakaz startowania w nich spółek lekarskich rażąco zawyżających wartość usług, mówi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
7: Mówimy oczywiście o przypadkach neurochirurgów, w związku z tym chcemy, żeby takie praktyki były po prostu ustawowo zabronione.
6: Ukróceniu działalności tzw. saloników VIP o terminach leczenia decydowała partyjna legitymacja, ma pomóc natomiast ustawa Lex Szarlatan, o ile podpisze ją prezydent.
7: To będzie możliwe nałożenie kary do 1 000 000 zł i 200 tysięcy dla kierownika jednostki.
6: Do końca roku ma być gotowa e-kolejka, w której każdy pacjent będzie mógł sprawdzić, jak długo ma czekać na leczenie. Do końca przyszłego roku będzie możliwe natomiast elektroniczne zarejestrowanie się do 39 specjalistów. Na razie dostępne są 3 specjalizacje, kolejne będą dołączane stopniowo. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
5: Stany Zjednoczone będą kontynuować negocjacje z Iranem. Prezydent Donald Trump stwierdził, że Waszyngton przystał na prośbę Teheranu o kontynuację rozmów. Zgodziliśmy się na to, ale Stany Zjednoczone jasno i wyraźnie zakomunikowały Iranowi, że zawieszenie broni dobiegło końca, napisał w mediach społecznościowych. Oświadczenie amerykańskiego prezydenta nastąpiło w czasie intensywnych wzajemnych ataków. Według amerykańskiego dowództwa od wtorku siły amerykańskie zaatakowały w Iranie około 170 celów. W odpowiedzi Iran uderzył w amerykańskie obiekty i zasoby w całym regionie. Są zmiany w planowanym przebiegu drogi ekspresowej S12 przez województwo łódzkie. Po uwzględnieniu uwag zgłoszonych przez mieszkańców podczas konsultacji, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych przedstawiła 3 poprawione warianty trasy. Korekty mają przede wszystkim ograniczyć liczbę wyburzeń. Projektanci zmienili przebieg kilku fragmentów, m.in. w rejonie Tomaszowa Mazowieckiego.
8: Jedna z najważniejszych zmian dotyczy skrzyżowania przyszłej S12 z już istniejącą drogą ekspresową S8, przekazał Radiu Łódź rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi Maciej Zalewski.
9: Ten planowany węzeł został na planach przesunięty w kierunku węzła Wolbusz. Skorygowane były warianty w rejonie Noworybia i Bogusławic. Podobnie wariant czerwony i zielony w okolicach Wiaderna. Tu też znowu sprawa wyszła rozbiórek, więc kwestia rozbiórek była tutaj priorytetowa.
8: Projektanci odsunęli również wariant zielony w rejonie Małych Grot na Górzyckich, a w okolicach Wąwału przesunęli część przebiegów dalej od zabudowań. Wszystkie 3 warianty zostały też skorygowane za kopalnią Biała Góra i w okolicach Złóż w miejscowości Unewel. Tam trasa została poprowadzona bardziej na południe. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
5: W radiowej Trójce ruszyło kino plenerowe. Do końca wakacji w każdy piątek przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie po godzinie 21.30 w lipcu i po godzinie 21.00 w sierpniu słuchacze będą mogli wspólnie obejrzeć film.
10: Wszystkie są z XXI wieku. Mają jakiś haczyk albo mają jakąś wspaniałą scenę taneczną. Mamy znakomite role, bo jest na przykład film Kopnęłabym Cię, gdybym mogła z Rose Byrne, nominowaną do Oscara. Wielu uważało w zeszłym roku, że to ona powinna tego Oscara dostać. Mamy, i to jest spełnienie mojego marzenia, na wielki finał film Spirited Away w Krainie Bogów, czyli animację japońską w reżyserii Hayao Miyazakiego, tę, za którą dostał Oscara.
5: Zapraszała Katarzyna Borowiecka z Trójki. Pół godziny temu rozpoczął się seans filmu Na Rauszu w reżyserii Tomasa Witterberga. Ze względu na pogodę wyjątkowo nie w ogrodzie Trójki, ale w studiu imienia Agnieszki Osieckiej.
10: Przynajmniej nie będzie nam kapać na głowę, będzie cieplutko, mamy wspaniałe, przepyszne jabłka.
5: Wyjściówki na kolejne seanse będzie można zdobyć przez cały tydzień na antenie Trójki. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu i lokalne burze z gradem, głównie we wschodniej połowie kraju. Na termometrach zobaczymy od 18 stopni na północnym wschodzie, przez 22 w centrum, do 25 na zachodzie.
1: Ogłoszenie społeczne.

0: Jest 22. Na razie Poczesna górą w sporze z Częstochową. Ostateczna decyzja rządu co do granic miejscowości zapadnie do końca lipca. Coraz bliżej remont autostrady A4 w województwie śląskim od granicy z województwem opolskim do węzła Łany. Prowadził samochód mimo sądowego zakazu. Teraz mieszkaniec Katowic trafi na rok do więzienia.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Ciąg dalszy sporu o ziemię między dwoma gminami na północy województwa śląskiego. Jak poinformował dziś wójt gminy Poczesna Artur Sosna, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wydało negatywną rekomendację dla wniosku władz Częstochowy dotyczącego zmiany granic i przejęcia części obszaru gminy Poczesna. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów odrzuca te plany, co przybliża gminę do ostatecznego sukcesu w walce o nienaruszalność swoich granic. Wójt Artur Sosna w oficjalnym komunikacie podziękował mieszkańcom za niezłomną postawę, liczny udział w konsultacjach oraz sprzeciw w referendum lokalnym, który stał się kluczowym argumentem na szczeblu rządowym. Słowa wdzięczności skierował również do pracowników Urzędu Gminy za pracę i merytoryczne przygotowanie procesu obrony granic gminy. Ostateczną decyzję podejmie rząd do końca lipca. Zbliża się remont autostrady A4 w województwie śląskim. Chodzi o ponad 5-kilometrowy odcinek od granicy z województwem opolskim do węzła Łany. Podpisaliśmy umowę z wykonawcą prac, który najpóźniej za 2 tygodnie powinien rozpocząć działania w terenie, mówi Marcin Twardysko, rzecznik Katowickiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
2: Po ponad 20 latach eksploatacji nawierzchnia wymaga kompleksowej odnowy. Wymienimy warstwę ścieralną, wiążącą oraz część podbudowy, a także wykonamy prace związane z odwodnieniem, obiektami mostowymi i barierami ochronnymi. Efektem inwestycji będzie poprawa stanu nawierzchni, bezpieczeństwa i komfortu podróżowania.
0: Prace na autostradzie A4 kosztujące niemal 8 milionów złotych powinny zakończyć się w październiku.
1: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej Waszych spraw.
0: Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie jest już w pełni dostępny dla osób z ograniczoną mobilnością. Zakończyła się budowa nowej windy oraz przebudowa strefy wejściowej. Wyremontowano także parking z tyłu budynku przy Placu Wolności, mówi dyrektorka urzędu Anna Stefaniak-Bacza.
3: Bez żadnych barier, bez żadnych przeszkód. Drzwi również od tyłu urzędu są nowe, są automatycznie otwierane, tak samo jak drzwi z przodu. Z przodu są również nowe schody, tak wyprofilowane, żeby można było zamontować specjalną platformę, która również jest nowa dla osób niepełnosprawnych.
0: Inwestycja objęła też modernizację instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania. Koszt modernizacji to ponad 1 000 000 zł. Zadanie Starostwa Powiatowego w Cieszynie dofinansował Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na rok więzienia został skazany 36-letni mieszkaniec Katowic, który prowadził samochody mimo sądowego zakazu i cofniętych uprawnień. Co ciekawe, mężczyzna wpadł podczas śledztwa dotyczącego kradzieży z włamaniem. Pomogła analiza nagrań z monitoringu, która wykazała, że w czasie popełniania tego przestępstwa 36-latek kierował pojazdami mimo zakazu. Sąd wymierzył mu karę roku pozbawienia wolności, orzekł 5-letni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i zobowiązał go do wpłaty 5 000 zł na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej. Wyrok jest prawomocny. Od 10 do 13 stopni w nocy w regionie, jutro do 23. Lokalnie może chwilami popadać.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 10 lipca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Szef rządu za propozycją maksymalnej stawki godzinowej dla lekarzy miałaby wynieść 240 zł. Polska będzie składać apelację od wyroku w sprawie nieodebranych szczepionek od Pfizera, to zapowiedź z prokuratorii generalnej. Polska dołącza do państw korzystających z morskiej energetyki wiatrowej. W Choczewie na Pomorzu otwarto stację energetyczną. Premier Donald Tusk popiera propozycję resortu zdrowia, by wprowadzić maksymalną stawkę 240 zł brutto za godzinę pracy dla lekarzy. Ograniczenie wynagrodzeń budzi wśród medyków największe kontrowersje, jeśli chodzi o pomysły przedstawione przez resort zdrowia. Przedstawiciele środowiska lekarskiego ostrzegają, że może to doprowadzić do odejść z publicznych szpitali.
5: Ograniczenie poziomu wynagrodzeń lekarzy to odpowiedź na nadużycia w systemie ochrony zdrowia. Chodzi o przypadki medyków zarabiających nawet kilkaset tysięcy złotych brutto miesięcznie. Zgodnie z propozycją resortu, lekarz pracujący na pełnym etacie nie powinien otrzymywać więcej niż 40 tysięcy złotych. Zdaniem premiera Donalda Tuska jest to wystarczająca kwota.
6: 76 tysięcy na maksimum dwóch etatach, no bo tak proponujemy przy stawce 240 za godzinę, no to jest tak czy inaczej absolutnie europejski top.
5: Zdaniem doktora Tomasza Karaudy takie ograniczenie może sprawić, że część lekarzy, którzy zarabiają teraz więcej, zdecyduje się odejść z publicznych placówek.
7: Czy taki lekarz nie zdecyduje się pójść do sektora prywatnego albo zdecyduje się na przykład na pracę nawet czasowo za granicą? To jest pytanie, na które nie znamy odpowiedzi.
5: Szef rządu zadeklarował, że pierwsze efekty zmian wprowadzanych w systemie ochrony zdrowia będą zauważalne we wrześniu. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
4: Polska będzie składać apelację od wyroku w sprawie nieodebranych szczepionek od Pfizera. W kwietniu belgijski sąd zasądził prawie 6 miliardów złotych na rzecz amerykańskiego koncernu. W związku ze sprawą zablokowano pieniądze na koncie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Wyrok nie jest prawomocny. Ze specyfiki prawa belgijskiego wynika jednak, że jest natychmiast wykonalny, dlatego Pfizer podjął próbę egzekucji. Tak odnosi się do tego Artur Woźnicki, wiceprezes prokuratorii generalnej.
8: Uważamy, zarówno my, jak i Ministerstwo Zdrowia, jak i sama PAŻP, że to zabezpieczenie, to zajęcie nie ma podstaw prawnych. Z tego powodu zarówno PAŻP, jako odrębny od Skarbu Państwa podmiot, jak i Ministerstwo Zdrowia, pozwany Skarb Państwa, będzie wnosił odpowiednie środki odwoławcze od tej decyzji, uważając, że ta decyzja o udzieleniu zabezpieczenia jest błędna.
4: Na początku czerwca Polska otrzymała kopię wykonawczą wyroku wraz z wykazem zasądzonych i komorniczych kosztów. Od tego czasu resort zdrowia ma 60 dni na złożenie apelacji. Postępowanie przed sądem toczyło się w Belgii, ponieważ tam została zawarta umowa między Komisją Europejską a producentem szczepionek na COVID. MSWiA reaguje po zajściach w czasie miesięcznicy smoleńskiej. Resort potępia ataki wymierzone funkcjonariuszy policji. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński nazwał policję bojówkarzami rządzącej partii. W ten sposób skomentował interwencję funkcjonariuszy na obchodach w Warszawie.
9: PiS zarzuca policji brak reakcji na łamanie prawa. Grupa demonstrantów miała uniemożliwić Jarosławowi Kaczyńskiemu złożenie wieńca pod pomnikiem Lecha Kaczyńskiego. Wicerzecznik PiS-u Mateusz Kurzejewski przypomina, że zgromadzenie organizowane przez jego partię ma charakter cykliczny.
10: Czyli mają pierwszeństwo. Policja stanęła po stronie prowokatorów, tych, którzy łamali prawo.
9: Funkcjonariuszy bronią premier i minister spraw wewnętrznych. Donald Tusk stwierdził, że prezes PiS zachował się jak, tu cytat, klasyczny warchoł, a wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha dodaje, że zachłysnął się patrolami Grzegorza Brauna.
11: Chyba taki scenariusz gdzieś tam mu się marzy, żeby na ulicach dominowały takie osoby, a nie polscy funkcjonariusze.
9: MSWiA wydało oświadczenie, w którym stwierdza, że wypowiedź prezesa PiS uderza w godność tysięcy policjantów. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
4: Jeden z zatrzymanych mężczyzn, którzy próbowali wejść do siedziby ukraińskiej firmy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, to były żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej, zatrzymany pod koniec marca przez ABW pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji. Potwierdził to rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Jak dodał, służby zrobiły w tej sprawie co mogły, jednak mężczyzna nie trafił wówczas do aresztu.
12: Sąd uznał, że nie ma potrzeby zastosowania w tym wypadku aresztu i uznał, że wystarczą do zabezpieczenia procesu tak zwane środki wolnościowe. Zabrany paszport, zakaz opuszczenia kraju i oczywiście dozór policyjny. Służby zrobiły wszystko, co do służb należało. Wykryły tego mężczyznę, zatrzymały tego mężczyznę. Służby doprowadziły go do sądu.
4: Proces w sprawie szpiegostwa trwa. Polska dołącza do państw korzystających z morskiej energetyki wiatrowej. W Choczewie na Pomorzu otwarto stację, która już przesyła prąd z pierwszej polskiej farmy wiatrowej na Bałtyku do krajowego systemu. Bartłomiej Derski z portalu wysokienapięcie.pl mówi, że z takich rozwiązań korzysta kilkanaście państw na świecie.
13: Dzisiaj najpowszechniej wykorzystuje się tą energię na Morzu Północnym, mówimy tutaj o Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemczech, ale także w Azji coraz silniej rozwija się taka energetyka. No i teraz Polska i Bałtyk dołączają do tego grona.
4: W kolejnych latach do stacji ma być przyłączonych kolejnych 6 morskich farm wiatrowych. Ich łączna moc wyniesie blisko 6 gigawatów, więcej niż cała elektrownia Bełchatów. 4 amerykańskich senatorów osiągnęło porozumienie z administracją Donalda Trumpa w sprawie procedowania zaktualizowanych przepisów dotyczących sankcji wobec Rosji. To ponadpartyjne porozumienie, którego celem jest nałożenie obostrzeń na kraje kupujące rosyjską ropę i gaz. Krok ten wzmacnia presję dyplomatyczną na Moskwę w obliczu wojny Rosji z Ukrainą.
14: Senatorowie wyrazili zadowolenie z tego istotnego postępu w kierunku wdrażania środków wymierzonych w działania Rosji. Podkreślili konieczność współpracy władzy ustawodawczej i wykonawczej w kwestii nakładania kar na państwa kupujące rosyjską ropę i gaz, a tym samym finansujące działania militarne prezydenta Władimira Putina. Senator Lindsey Graham z Partii Republikańskiej tuż po powrocie ze spotkań z prezydentem Ukrainy Władimirem Zełenskim w Kijowie potwierdził, że porozumienie to przyspieszy proces legislacyjny i wyposaży prezydenta Donalda Trumpa w skuteczne narzędzia pozwalające reagować na działania Rosji na Ukrainie. Komunikat ten pojawia się w czasie wzmożonego napięcia i istotnych uwarunkowań gospodarczych, zwłaszcza w obliczu presji na ceny ropy wynikających z trwałych konfliktów oraz sankcji. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
4: To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Sport i Dariusz Urbanowicz.
15: Hiszpania awansowała do półfinału Mistrzostw Świata w piłce nożnej mężczyzn po zwycięstwie nad Belgią 2-1. Najpierw po pół godzinie gry Fabian Ruiz wyprowadził Hiszpanów na 1-0. 10 minut później Charles de Catelare wyrównał. W 87 minucie na 2-1 strzelił Kubarsi z dobitki. W półfinale Hiszpanie zmierzą się z Francją. Jannik Sinner dołączył do Aleksandra Zwieriewa w finale Wimbledonu. Najpierw Niemiec pokonał Brytyjczyka Artura Ferriego w 3 setach. Następnie na korcie głównym Włoch z południowego Tyrolu rozprawił się z Nowakiem Dżokowiczem również w 3 setach. Po meczu Sinner komplementował najbardziej utytułowanego tenisistę z Serbii. Dla mnie on jest prawdziwą inspiracją. Widząc go i mając zaszczyt grać z nim, czując presję, jaką na niego wywieram, mam nadzieję, że te mecze pomogą mi także w przyszłości. To wszystko. Każdy mecz jest inny, w pewnym sensie ma swoją historię. Zależy, gdzie gramy i jak czujemy się fizycznie. Nie przywiązywałbym dużej wagi do pojedynków bezpośrednich. Myślę, że każdy jest inny. Mam wielkie wrażenie, że mogę grać przeciwko... Mam wielkie szczęście, że mogę grać przeciwko Nowakowi. Finał singla mężczyzn w Wimbledonie w niedzielę o 17:00 w trakcie trzeciej strony medalu. W 4. dniu Mistrzostw Europy w olimpijskiej klasie 49er FX wicemistrzyni Europy i brązowe medalistki Mistrzostw Świata Aleksandra Melzacka i Sandra Jankowek awansowały z 6. na 2. miejsce. Mikołaj Staniul i Jakub Sztorch na 49erze pozostają na 4. pozycji. Jeszcze 2 dni ścigania. Pia Skrzyszowska zajęła 4. miejsce w biegu na setkę przez płotki w Monako na mityngu diamentowej ligi. Najlepsza polska płotkarka uzyskała czas 12 sekund 54 setne. Zwyciężyła Amerykanka Masai Russell z rezultatem 12 sekund 20 setnych, będącym rekordem mityngu. Wiktor Przyjemski wygrał pierwszą rundę Mistrzostw Świata Juniorów na żużlu. Kolejne zawody z tego cyklu 31 lipca w Łodzi, a potem 11 września w Vojens w Danii.
4: Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, lokalnie burze z gradem i głównie tak będzie we wschodniej połowie kraju. Na termometrach zobaczymy 18 stopni na północnym wschodzie, 22 w centrum, 25 na zachodzie.
16: Autopromocja.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Jest 23. Są zatrzymania w sprawie gangu, który handlował podrobionymi lekami. Pod nadzorem katowickiej prokuratury przeprowadzono działania w 7 województwach. W jaskini w Górach Towarnych koło Olsztyna rozpoczęły się prace archeologiczne. Nowy mural powstał w Bielsku-Białej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. 12 osób zostało zatrzymanych w sprawie wytwarzania i internetowej sprzedaży nielegalnych farmaceutyków. Grupa przestępcza zrealizowała ponad 15 tysięcy przesyłek zawierających nielegalne produkty o wartości ponad 15 milionów złotych, poinformowała prokuratura regionalna w Katowicach. Członkowie gangu oferowali leki hormonalne, psychotropowe, preparaty wspomagające odchudzanie oraz sterydy anaboliczne. Farmaceutyki pochodziły z nielegalnie funkcjonującego laboratorium, a także były przemycane z Chin i Indii. Następnie oklejano je etykietami i dystrybuowano do odbiorców hurtowych współpracujących z gangiem. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Katowicach z udziałem Zespołu Analityczno-Śledczego Polskiej Agencji Antydopingowej przeprowadzili jednocześnie działania w 21 miejscach na terenie 7 województw. Wśród zatrzymanych są zawodnicy sportów siłowych i kulturyści. 4 osoby trafiły do aresztu. Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie zapowiada kolejne wakacyjne remonty. Prace ruszą w ciągu najbliższych dni. Niestety kierowcy, a także piesi muszą się liczyć z utrudnieniami, ostrzega Maciej Hasik z częstochowskiego MZD.
2: Drugi etapy na olsztyńskiej, srebrnej, mstowskiej, busolowej oraz malownicza, kołakowskiego i pierwszy etap remontu przebudowy ulicy Ikara. Dodatkowo realizacje dotyczą budowy chodników w ciągu ulicy Piastowskiej, fragment, tam prace już trwają, i na Narcyzowej poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni.
0: Ponadto w związku z remontem wiaduktu kolejowego zostanie zamknięty przejazd pod nim wzdłuż ulicy Meliorantów i Wypoczynku.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: W jaskini w Górach Towarnych koło Olsztyna Jurajskiego rozpoczęły się prace archeologiczne. Góry, podobnie jak ruiny olsztyńskiego zamku, należą do wspólnoty gruntowej wsi Olsztyn. Pozyskaliśmy na ten cel 6 milionów złotych z funduszy europejskich dla Śląskiego, informuje Włodzimierz Nabiałek, przewodniczący wspólnoty.
3: Ten projekt jest typowo przyrodniczy. Pozyskane środki zostały na jaskinie, na przyrodę, no i częściowo też na uzdatnienie pieszych szlaków na zamku. To jest projekt na 5 lat. Najpierw prace przyrodnicze, jaskinie, a później prace związane z szlakami pieszymi na zamku.
0: To nie pierwsze prace archeologiczne prowadzone w tej jaskini, przypomina Mikołaj Urbanowski, archeolog.
4: Historia badań sięga roku 1938, gdzie odkryto tutaj jedne z pierwszych tak dobrze udokumentowanych szczątków niedźwiedzia jaskiniowego. Spodziewamy się znaleźć może troszeczkę rzeczy, których nie udało się znaleźć naszym poprzednikom, a przede wszystkim zadokumentować lepiej te stare odkrycia, po prostu jeszcze raz dokumentując profile, pobierając próbki, może jakiś materiał do datowań laboratoryjnych metodą węgla radioaktywnego.
0: Prace w jaskini potrwają do końca lipca. Współpracująca ze wspólnotą Fundacja Przyroda i Człowiek w przyszłości chciałaby częściowo udostępnić jaskinię grotołazom. Obecnie jej eksploracja jest zabroniona. Mural Gleo, jednej z najbardziej rozpoznawalnych artystek street artu z Kolumbii, na którym umieściła wizerunek dziecięcej twarzy okolonej żółtymi płatkami kwiatu, powstał na ścianie jednej z kamienic w Bielsku-Białej. Artystka w czerwcu uczestniczyła w rezydencji artystycznej w mieście. Akademia Street Artu jest projektem artystyczno-edukacyjnym Galerii Bielskiej BWA, realizowanym w programie Bielsko-Biała, Polska Stolica Kultury 2026. W nocy będzie chłodno, ale raczej bez opadów. Lokalnie deszcz popada jutro, poza tym dość pogodnie. Na termometrach zobaczymy do 23 stopni.
5: Klachowski, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Propozycje zmian w służbie zdrowia z aprobatą premiera, ale środowisko lekarskie nie jest już tak optymistyczne. Resort zdrowia proponuje wprowadzenie maksymalnej stawki 240 zł brutto za godzinę pracy dla lekarzy. Zdaniem przedstawicieli środowiska lekarskiego może to doprowadzić do odejścia z publicznych szpitali.
6: Ograniczenie poziomu wynagrodzeń lekarzy to odpowiedź na nadużycia w systemie ochrony zdrowia. Chodzi o przypadki medyków zarabiających nawet kilkaset tysięcy złotych brutto miesięcznie. Zgodnie z propozycją resortu, lekarz pracujący na pełnym etacie nie powinien otrzymywać więcej niż 40 tysięcy złotych. Zdaniem premiera Donalda Tuska jest to wystarczająca kwota. Zdaniem doktora Tomasza Karaudy takie ograniczenie może sprawić, że część lekarzy, którzy zarabiają teraz więcej, zdecyduje się odejść z publicznych placówek.
7: Czy taki lekarz nie zdecyduje się pójść do sektora prywatnego albo zdecyduje się na przykład na pracę nawet czasowo za granicą.
6: Szef rządu zadeklarował, że pierwsze efekty zmian wprowadzanych w systemie ochrony zdrowia będą zauważalne we wrześniu. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
5: Kolejne spotkanie medyków z minister zdrowia zaplanowano na czwartek podczas posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. To prawdziwy przełom dla rodzin, które straciły swoich bliskich na Wołyniu. Udało się zidentyfikować 8 osób zamordowanych w Późnikach podczas rzezi wołyńskiej. To pierwsze, ale nie ostatnie ustalone nazwiska, zapewnia minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska.
8: To jest nasz obowiązek, żebyśmy tych ludzi odnaleźli, godnie pochowali i na pewno nie ustaniemy w tych pracach poszukiwawczych, ekshumacyjnych i identyfikacyjnych. Ja oczywiście jestem dumna z tego, że udało się zrobić ten pierwszy krok i wiem, że niebawem uda się nam zidentyfikować kolejne nazwiska, bo jesteśmy już bardzo blisko.
5: Prace ekshumacyjne w Późnikach trwają od wiosny. Udało się odnaleźć szczątki ponad 40 osób. Kolejny etap poszukiwań rozpocznie się prawdopodobnie pod koniec sierpnia. Czterech amerykańskich senatorów osiągnęło porozumienie z administracją Donalda Trumpa w sprawie procedowania zaktualizowanych przepisów dotyczących sankcji wobec Rosji. To ponadpartyjne porozumienie, którego celem jest nałożenie obostrzeń na kraje kupujące rosyjską ropę i gaz. Krok ten wzmacnia presję dyplomatyczną na Moskwę w obliczu wojny Rosji z Ukrainą.
9: Senatorowie wyrazili zadowolenie z tego istotnego postępu w kierunku wdrażania środków wymierzonych w działania Rosji. Podkreślili konieczność współpracy władzy ustawodawczej i wykonawczej w kwestii nakładania kar na państwa kupujące rosyjską ropę i gaz, a tym samym finansujące działania militarne prezydenta Władimira Putina. Senator Lindsey Graham z Partii Republikańskiej tuż po powrocie ze spotkań z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Kijowie potwierdził, że porozumienie to przyspieszy proces legislacyjny i wyposaży prezydenta Donalda Trumpa w skuteczne narzędzia pozwalające reagować na działania Rosji na Ukrainie. Komunikat ten pojawia się w czasie wzmożonego napięcia i istotnych uwarunkowań gospodarczych, zwłaszcza w obliczu presji na ceny ropy wynikających z trwałych konfliktów oraz sankcji. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
10: To są aktualności jedynki.
5: Ełk to czwarty przystanek tegorocznego lata z radiem i telewizją polską. Dla słuchaczy audycji i turystów, którzy odwiedzą plenerowe studio jedynki, to okazja do bliższego poznania miasta. Goście opowiedzą o wydobywanych w Ełku skarbach czy kolejce wąskotorowej, która jeździ tu od ponad 100 lat. Program poprowadzą Patryk Bedliński i Anna Zakrzewska.
11: Wsiądziemy też do legendarnych maluchów, bo tędy przebiega właśnie wielka wyprawa maluchów, ale również zajrzymy do kuchni, bo czymże byłyby Mazury bez mazurskich ryb?
12: Polka Dziadek jest słynnym sygnałem lata z radiem, ale w tym roku proponujemy Państwu na naszych piknikach zupełnie nową wersję. To Polka Dziadek w zremiksowanej wersji.
5: Autorem tego remiksu jest Kamil Sarnicki, znany jako Sarnula. Start plenerowej audycji w Ełku o 9:00. Zapraszamy. Na koniec Francja i przybierające na sile upały. W departamencie Aude odnotowano rekordową temperaturę ponad 42 stopni Celsjusza, a służby meteorologiczne Meteo France ogłosiły czerwony alert z powodu ekstremalnych upałów w 9 departamentach. Na 4 dni wielkich upałów przygotowują się m.in. mieszkańcy Paryża. 44-letnia Sandra Robert mieszka na 6, ostatnim piętrze.
13: Jest prawie 31 stopni Celsjusza i 53% wilgotności. Panuje to więc klimat jak w małej łaźni parowej. Na oknach umieściłam folie termiczne. Niedawno zamontowałam też żagle przeciwsłoneczne, aby ograniczyć niedopływ światła. W najbliższym czasie będę się opiekować kotami u nieznajomych osób w zamian za zakwaterowanie. Władze Paryża na czas upałów udostępniły mieszkańcom dostęp do klimatyzowanych pomieszczeń. Według prognoz fala upałów we Francji może utrzymać się co najmniej do 14 lipca. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
10: Pogoda.
5: Noc chłodna i deszczowa, opady deszczu głównie we wschodniej części Polski, a temperatura minimalna od 10 do 15 stopni. Znacznie cieplej będzie oczywiście w ciągu dnia. Od 18 stopni na północnym wschodzie przez 22 w centrum i do 25 na zachodzie. Możliwe przelotne opady deszczu, a na wschodzie także burze z gradem.
10: Jedynka. Polskie Radio.
5: 9 minut na zegarach. Dziś sobota, 11 lipca i 192 tak, dzień roku. Sprawdziłem wschód słońca o 4.26, zachód o 20.55. Czas na krótką kartkę z kalendarza. 106 lat temu w trakcie wojny polsko-bolszewickiej Armia Czerwona zajęła Mińsk. Także 106 lat temu na Warmii

Czasami czuj się, jakby świat zaczął mówić w jakimś innym, nieznanym mi języku. Zakładam słuchawki, głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem. Wyrzucam z szafy marynarki, wyrzucam białe koszule. Mam za mało czasu, żeby się stroić. Mam za mało czasu, by spełniać oczekiwania. W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje.

0: Jest 23. Są zatrzymania w sprawie gangu, który handlował podrobionymi lekami. Pod nadzorem katowickiej prokuratury przeprowadzono działania w 7 województwach. W jaskini w Górach Towarnych koło Olsztyna rozpoczęły się prace archeologiczne. Nowy mural powstał w Bielsku Białej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. 12 osób zostało zatrzymanych w sprawie wytwarzania i internetowej sprzedaży nielegalnych farmaceutyków. Grupa przestępcza zrealizowała ponad 15 tysięcy przesyłek zawierających nielegalne produkty o wartości ponad 15 milionów złotych, poinformowała prokuratura regionalna w Katowicach. Członkowie gangu oferowali leki hormonalne, psychotropowe, preparaty wspomagające odchudzanie oraz sterydy anaboliczne. Farmaceutyki pochodziły z nielegalnie funkcjonującego laboratorium, a także były przemycane z Chin i Indii. Następnie oklejano je etykietami i dystrybuowano do odbiorców hurtowych współpracujących z gangiem. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Katowicach z udziałem Zespołu Analityczno-Śledczego Polskiej Agencji Antydopingowej przeprowadzili jednocześnie działania w 21 miejscach na terenie 7 województw. Wśród zatrzymanych są zawodnicy sportów siłowych i kulturyści. 4 osoby trafiły do aresztu. Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie zapowiada kolejne wakacyjne remonty. Prace ruszą
2: Kołakowskiego i pierwszy etap remontu przebudowy ulicy Ikara. Dodatkowo realizacje dotyczą budowy chodników w ciągu ulicy Piastowskiej, fragment, tam prace już trwają, i na Narcyzowej poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni.
0: Ponadto w związku z remontem wiaduktu kolejowego zostanie zamknięty przejazd pod nim wzdłuż ulicy Meliorantów i Wypoczynku.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: W jaskini w Górach Towarnych koło Olsztyna Jurajskiego rozpoczęły się prace archeologiczne. Góry, podobnie jak ruiny olsztyńskiego zamku, należą do wspólnoty gruntowej wsi Olsztyn. Pozyskaliśmy na ten